0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Nie został jeszcze przesłuchany. O szczegółach teraz nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
4: Prokuratorka Paryża Lorbeck Hue poinformowała, że ciągle trwa identyfikowanie osób, które swoimi działaniami mogły ułatwić Amerykaninowi popełnianie przestępstw seksualnych na terytorium Francji, na przykład dostarczając mu ofiary. Wyjaśniła, że ludzie ci zaczną być przesłuchiwani, kiedy prokuratura będzie miała, cytuję, pełniejszą wizję siatki miliardera. Przyznała, że funkcjonariusze analizują już od wielu lat komputer Epsteina, jego połączenia telefoniczne i notatnik adresami, ale Francja nie zwróciła się jeszcze z wnioskami o pomoc za granicę. Wielu paryskich obserwatorów oskarża francuski wymiar sprawiedliwości o zbytnią opieszałość, tym bardziej, że w aferę są zamieszani między innymi byli członkowie francuskiego rządu, w tym dawny socjalistyczny minister kultury Jacques Lang.
5: Aktualny obraz faktów.
6: Szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta przynagla rząd do podjęcia rozmów z Pentagonem o obecności amerykańskiej armii w Polsce. Marcin Przydacz pisze w internecie, że Ministerstwo Obrony Narodowej winno przyjąć, jak to ujmuje, w końcu proaktywną postawę i pilnie rozmawiać z amerykańskim Ministerstwem Wojny. W sobotę minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że resort potwierdził z przedstawicielami Pentagonu oraz Sił Zbrojnych USA, że nie została podjęta decyzja o zmniejszeniu zaangażowania w Polsce. W piątek pojawiły się nieoficjalne wciąż informacje o wstrzymaniu przez ministra wojny USA Pita Hegseta rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Według sugestii Marcina Przydacza za tą decyzją mogą się kryć nieprzychylne Donaldowi Trumpowi zachowania premiera Donalda Tuska, jak również marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Wcześniej w niedzielę Donald Tusk ostro skrytykował opozycję za to, że próbuje, jak mówił, zrzucić na polskie władze odpowiedzialność za decyzję Waszyngtonu. Zniknęło wielkie zapadlisko w Będzinie w Śląskiem. Spółka restrukturyzacji kopalń poinformowała, że zasypała wyrwę przy ulicy Świerkowej. Zapadlisko powstało prawie 2 miesiące temu.
7: 22 marca ziemia zapadła się na prywatnej posesji. Powstała ogromna wyrwa, która pochłonęła fragment ogrodu, drogi oraz płotu. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Spółka restrukturyzacji kopalń następnego dnia w porozumieniu z Ministerstwem Energii podjęła decyzję o naprawie szkody. Właściciele działki jednak nie zgodzili się na prace budowlane. Kluczowa była decyzja administracyjna starosty będzińskiego. SRK dostała zgodę na czasowe zajęcie nieruchomości. W ciągu 12 godzin zapadlisko zostało zasypane, a ruch na ulicy Świerkowej przywrócony.
6: Te fakty zebrała dziennikarka RMF FM Anna Kropaczek, a ja dodam, że na dziś zaplanowano odbiór robót. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe udostępniło dostęp do swoich stacji pogodowych i to za darmo. Dzięki temu każdy może sprawdzić, jakie są warunki do żeglowania na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
8: Kolejne narzędzie dla żeglarzy i tych wszystkich, którzy zamierzają pływać po szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Stacje pogodowe, a dokładnie 5 stacji pogodowych zamontowaliśmy na naszych stacjach ratowniczych MOPR-u. Na tych stacjach możecie Państwo sprawdzić aktualne warunki pogodowe, jak również prognozy na najbliższe dni. Niebawem już 6. stacja na jeziorze Śniardwy. Takie wartości jak temperatura wody, temperatura powietrza, aktualny kierunek i siła wiatru. To wszystko za pośrednictwom naszych mediów społecznościowych, Facebooka, Instagrama, a już niebawem przez naszą stronę www.mopr.com.pl.
6: Mówił szef MOPR-u Jarosław Sroka. W nocnych faktach RMF FM teraz czas na rozmowę. Szczecińskie lecznice dla zwierząt pilnie potrzebują krwi. Największe braki odnotowują kliniki całodobowe, gdzie trafia najwięcej zwierząt po wypadkach. Nie pamiętam takich czasów, żeby krew dla zwierząt była tak bardzo potrzebna, mówi w rozmowie z naszą reporterką Anną Pałamar Leonard Gugała, weterynarz ze Szczecina, który w zawodzie pracuje od niemal 30 lat.
9: No, warunki muszą być takie, że zwierzę musi mieć co najmniej te 12 miesięcy życia, czyli około roku, i odpowiednią wagę. No w zależności od potrzeb, no to po prostu zwierzę powinno mieć te 25 do 30 kg i oczywiście więcej. Natomiast no minima są różne. No mieliśmy pieska, który ważył 2,5 kg, więc mój pies 11-kilogramowy oddał krew dwukrotnie. Na pewno wyszło mu to na zdrowie, a ten piesek pomimo, że

0: już był umierający, przeżył i wszystko dzieje się dalej super. W każdym razie rok czasu to jest takie kryterium i oczywiście badamy na miejscu grupę krwi, bo grupy krwi muszą być zgodne, choć niejednokrotnie przy pierwszym podaniu, jeśli to jest podanie takie nagłe, możemy podać krew po prostu niezgodną do końca z grupą, bo to jest jednokrotne podanie ratujące po prostu życie w danej chwili. No nie ma czasu, jest wybór taki albo taki. W każdym razie zgodność grupy krwi. No i oczywiście jeszcze tutaj też wykonujemy testy, aby zwierzę nie miało zakażenia chorobami tymi odkleszczowymi. To jest bardzo istotne, ponieważ możemy za pomocą krwi to przenieść. Oczywiście nie mogą być to pacjenci onkologiczni. Pieski z nowotworami nie wchodzą w grę. Oczywiście badamy też krew podstawową, żeby zobaczyć, czy nie ma jakiejś niedokrwistości, jakiejś anemii, czy tam po prostu wszystkie parametry krwi się sprawdzają. No i warunek taki, żeby to zwierzę było takie pełni życia.
1: A dlaczego tej krwi jest teraz potrzebne więcej niż kiedyś?
0: My jesteśmy, można powiedzieć, lecznicą, która że tak powiem, najwięcej krwi potrzebuje w nocy, dlatego że niejednokrotnie są to sprawy pourazowe, powypadkowe. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, są sytuacje takie, gdy pies powiedzmy, czuje się jakoś tam nie do końca dobrze. W nocy okazuje się, że jest pogorszenie stanu, przyjeżdża do nas i okazuje się, że są bardzo często też są krwawienia do jamy brzusznej czy nawet do klatki piersiowej powodowane chorobami nowotworowymi. Najczęstszymi przypadkami są to nowotwory śledzione, wątroby, ewentualnie tam jakieś nowotwory nawet i serca czy po prostu płuc. Zdarzają się rzadziej, ale też potrafią krwawić.
1: Te psy, one mają wykonywany szereg badań. To jest benefit niewątpliwie.
0: Badania to jest podstawa. Przyjeżdża taki piesek, który chce oddać krew. Pierwsze co to robimy takie badanie ogólne, czyli czy nie ma jakichś takich chorób, oczywiście wywiad jest z opiekunem, czy chorował, nie chorował, był leczony, nie był leczony, czy jest na antybiotykach, czy na jakichś lekach i tak dalej, wszystkie takie podstawowe rzeczy, po czym później przechodzimy do badania, badamy sobie takiego pieska, ogólnie patrzymy, bo niejednokrotnie opiekunowie się dowiadują, że ich zwierzę jest chore. Czasem są takie sytuacje, że robimy testy na właśnie te choroby odkleszczowe i na teście na przykład wychodzi, że jest tam powiedzmy obecność jakiegoś tam zakażenia. No i w tym momencie, jako że test jest to taką, takim przesiewowym badaniem, oczywiście jeżeli jest wszystko ujemne, to super, natomiast jeżeli są wątpliwości, że jest tam dodatnie, to wtedy rezygnujemy z takiego dawcy, wysyłamy krew dalej do laboratorium i w laboratorium, jeżeli jest potwierdzone negatywne, pomimo że było pozytywne, ale potwierdzone, że jest negatywne, to w tym momencie z powrotem wracamy do pobrania krwi. Najczęściej to organizujemy tak, żeby przyjeżdżały 2-3 pieski. Niejednokrotnie opiekunowie sami organizują, mają swoje psy, albo organizują od sąsiadu, od znajomych. No i oczywiście w tym momencie zawsze delikatnie sugerujemy, że byłoby fajnie, gdyby po prostu taką krew można było cyklicznie, bądź na jakieś tam prośby oddać. Tak?
1: A wielu macie takich stałych właśnie dawców?
0: Tak. Ja nie potrafię tutaj powiedzieć ilu, ale powiem szczerze, opiekunowie, ci, którzy przywożą te pieski, są cudowni ludzie i sami kiedyś potrzebowali krwi i teraz w ramach takiego zrozumienia potrzeby tą krew nam jakby pomagają zyskać.
1: A jednorazowo ile tej krwi się pobiera?
0: To bardzo różnie. Tak jak powiedziałem, to jest od 20 kg, od 25, od nawet 10-kilogramowy pies, tak jak wspomniałem wcześniej, może oddać, to w zależności od wielkości. Powiedzmy szczerze, jeżeli jest pies, który ma tam 10 kg, jest zdrowy, to możemy pobrać nawet 50, nawet 75 ml krwi. Pies, który jest duży, 20 kg, możemy pobrać 300-400 ml krwi. Bardzo duży pies, to możemy podać naprawdę, pobrać nawet 1,5 jednostki, czyli nawet 750 ml krwi.
1: Jesteśmy w tym okresie teraz przedwakacyjnym. Wiele osób planuje wyjechać na urlop właśnie ze swoim psem, na przykład, również za granicę. Co trzeba zrobić, żeby zgodnie z przepisami można było psa na wakacje zabrać?
0: To są duże problemy i duże dylematy często opiekunów, którzy po prostu przesypiają pewne rzeczy. Jeżeli gdziekolwiek chcemy jechać, nam jest łatwo, bo jeżeli jesteśmy w obrębie Unii Europejskiej, bo te przepisy w Unii Europejskiej są takie zunifikowane. Sprawdzamy zawsze sprawdzamy aktualne wymagania kraju docelowego i tranzytowego, ponieważ przepisy są dosyć płynne i często się zmieniają. Jeżeli w danym gdzieś tam okręgu jakimś, gdzieś do jakiegoś kraju jedziemy, załóżmy, będzie jakaś, powiedzmy, epidemia czy cokolwiek, czy jakaś wybuch nagle jakiejś choroby, to proszę Państwa, musimy na to być uczuleni, że przepis będzie wymagał jakiegoś tam, powiedzmy, dodatkowego szczepienia bądź dodatkowego badania. Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli skoordynowane szczepienia przeciw wściekliźnie z wydaniem paszportu. Wydawanie paszportów oczywiście zajmują się wydzieleni lekarze. Nie każdy lekarz może wydać paszport, natomiast każdy lekarz może zaszczepić na wściekliznę, ale najlepiej jest umówić sobie wizytę do lekarza, który wyda paszport, przedstawić termin wyjazdu, ponieważ, że tak powiem, szczepienie przeciw wściekliźnie nabiera mocy prawnej po 21 dniach, ale to wszystko trzeba sobie uzgodnić z lekarzem, który jest upoważniony do wydania paszportu. Czyli tak, żeby był jeden porządek, to dowiadujemy się, w jakim kraju, jakie są przepisy, czego wymagają, bo nie w każdym kraju wymagają wścieklizny, a jeszcze dodatkowo wymagają miana, na przykład przeciwciał, czyli badanie dodatkowe musi być. Oczywiście wtedy to wszystko koordynujemy sobie z lekarzem i nie ma najmniejszych problemów. Bardzo proszę, proszę Państwa, nie przesypiajmy tego, bo paszport możemy mieć 2 miesiące przed wyjazdem, możemy mieć i rok przed wyjazdem, ale nie na ostatnią chwilę. Niejednokrotnie są prośby, łzy i tak dalej, żebyśmy cokolwiek zrobili. Proszę Państwa, nic nie możemy zrobić, dlatego że teraz wszystko jest rejestrowane i po prostu w ogóle tutaj jest też i bezpieczeństwo. Niestety nie możemy absolutnie, że tak powiem, udawać, że można coś jeszcze, że tak powiem, przemycić przez granicę czy cokolwiek. Służby celne są bardzo czujne i niepotrzebne są to problemy. Pamiętajmy o tym, że lekarz, który wydaje paszport, on wam to zrobi bardzo dobrze, natomiast interesujmy się też docelowym krajem.
2: Tę rozmowę przygotowała nasza reporterka Anna Pałamar. To już wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 3:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Co warto wiedzieć? Posłuchaj w RMF FM.
1: Wracamy do rozmowy z doktorem habilitowanym nauk medycznych, panem Jakubem Antczakiem, neurologiem, który zajmuje się medycyną snu z katedry i kliniki neurologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przypomnę, że dzisiaj pytamy o to, czy niebieskie światło spędza nam sen z powiek, a czy, panie doktorze, czy korzystanie z urządzeń elektronicznych wieczorem, czy ono może prowadzić do takiej przewlekłej bezsenności?
2: Może, oczywiście, że tak. Bezsenność, oczywiście, że tak. Urządzeń elektronicznych to jest temat stary, koledzy już ostrzegali społeczeństwo przed wpływem telewizorów, tak samo jak jeszcze były telewizory, a nie smartfony, więc to wiadomo, to wiadomo, że tak jest. Nie wiadomo, czy wpływ tych urządzeń da się zamknąć jedynie właśnie w wydzielaniu melatoniny. To pewnie to jest raczej bardziej złożony, złożony proces, choćby z tym, korzystaniem, z odbieraniem jakichś treści, które mają po prostu są pobudzające dla nas, wciągają nas i są interesujące. Wtedy wiadomo, że możemy mieć po prostu z tego powodu trudności z zaśnięciem.
1: Czyli emocje, tak, się pojawiają i wtedy jest problem z zaśnięciem.
2: To jest bardziej złożony proces i też bardzo zindywidualnie. Są osoby, którym to naprawdę nie przeszkadza, więc ale tak generalnie na poziomie populacji to na pewno jest efekt negatywny w społeczeństwie. Nie dla wszystkich, ale na pewno jest.
1: Panie doktorze, no właśnie, w ciągu ostatnich 10 lat coraz bardziej panikuje się z tego powodu. Mówi się, że nasze telefony, telewizory, komputery, tablety, a nawet żarówki LED wystawiają nas na działanie, no, paradoksalnie dużej ilości niebieskiego światła. To według wielu badań rujnuje nasz sen, zakłócając naturalny rytm światła dziennego, o czym pan doktor już wspominał, i który wpływa na nasz wewnętrzny zegar biologiczny. W 2014 roku przeprowadzono badanie, w którym połowa z zaledwie 12 uczestników czytała książki przed snem na iPadzie, czyli tu mamy to niebieskie światło. Reszta czytała książki papierowe. Z tego badania wyszło, że użytkownicy iPada potrzebowali więcej czasu na zaśnięcie, czuli się bardziej ospali następnego dnia, a ich organizm produkował mniej melatoniny. Naukowcy stwierdzili, winowajcą była poświata emitowana przez ekran iPada. I później pojawiło się coraz więcej badań, które potwierdzają tę tezę. Dopiero niedawno naukowcy zaczęli twierdzić, że ilość światła, którą emitują, jest zbyt mała, żeby w jakiś realny sposób zaburzać nasz sen. No, pan doktor też o tym wspominał, że to jest jednak złożona sprawa bardzo. A która pana zdaniem wersja jest prawdziwa albo bliższa prawdy?
2: Wydaje mi się, że telefon z telefonowi nierówny, tablet z tabletowi nierówny. Można włączyć tryb ciemny, można włączyć tryb jasny. Co jest pewne, to są takie wyniki badań z takich warunków ściśle laboratoryjnych, gdzie dawka światła była określona, stała, gdzie sen był rejestrowany obiektywnie i tam wiadomo, że światło, no niestety nie powiem już teraz dokładnie o jakim natężeniu, ilu luksów, ilu lumenów jest w stanie ile jest w stanie zmniejszyć wydzielanie melatoniny i o ile jest w stanie wiadomo, że jest w stanie zmniejszyć określony poziom produkcję melatoniny, jest w stanie o około godziny opóźnić sen. Natomiast już na poziomie społeczeństwa, na poziomie używania określonych urządzeń elektronicznych, to jest na pewno bardziej złożone zjawisko. Choćby dlatego, że właśnie różne instrumenty emitują różną ilość światła. I też na pewno dochodzi po prostu element takiej indywidualnej wrażliwości. Z pewnością są osoby, na które którym to snu nie opóźni. Są osoby, którym smartfon może doprowadzić do klinicznej bezsenności. Po prostu to jest złożony problem.
1: Czyli panie doktorze, wracamy do tego, o czym pan doktor już mówił. To jest bardziej tak, że te impulsy, które do nas docierają, przeczytane informacje, media społecznościowe, one wpływają bardziej na zasypianie i jakość snu niż to niebieskie światło? A po prostu może łatwiej było przypisać to właśnie temu niebieskiemu światłu.
2: Też nie odpowiem konkretnie, panie redaktorze. Drodzy państwo, też nie odpowiem. No, ktoś może no, czytać jakiś pasjonujący kryminał na ciemnym tablecie i nie zaśnie, bo, chociaż dawkę światła otrzymał bardzo mało, ale po prostu nie może zasnąć, bo się denerwuje, co się stanie na następnej stronie.
1: No tak.
2: A ktoś może z kolei na odwrót, ktoś może czytać coś spokojnego, porady jak uprawiać przydomowy ogród, ale ma jasny bardzo smartfon, więc to jest indywidualne. No, myślę, że państwo słuchacze powinni po prostu jakby być świadomi pewnej potencjalnej możliwości, że urządzenia elektroniczne mogą im zakłócić sen i powinni, jeśli jakaś osoba zacznie jej doskwierać po prostu trudności, zaczną jej doświadczać trudności z zasypianiem czy zmęczenie w ciągu dnia, to powinna wziąć pod uwagę też ewentualność tego czynnika. Tak już odbiegając trochę, co to już też o czym mówiliśmy, no, światło też niebieskie, ekspozycja na światło niebieskie, taka celowa, ma też swoje pozytywne strony. Swego czasu na przykład próbowano w deskach rozdzielczych ciężarówek takie montować, żeby emitowały niebieskie światło, utrzymując kierowców w stanie czuwania. To chyba nie do końca zdało egzamin, ale chyba już to nie jest też tak do końca jakoś opisane w jakiejś publicznej informacji, ale chyba niektórzy sportowcy też używają ekspozycji na niebieskie światło, żeby właśnie zwiększyć swoją czujność, poprawić nastrój i jakoś po prostu refleks na przykład. Są też takie zastosowania, też znajduje właśnie światło. Są też badania kliniczne na przykład u osób po urazie głowy albo w niektórych rodzajach depresji, gdzie też ekspozycja na światło potrafi przynieść pozytywny skutek też na zdolności poznawcze, na nastrój. Może to jest jeszcze interesujące, że większość badań nie potwierdziła, metaanaliz nie potwierdziła skuteczności okularów, które filtrują niebieskie światło. Więc to one nie mają, nie wykazano istotnego wpływu na nasz zegar, na nasz cykl dobowy.
1: Czyli te specjalne okulary, które blokują niebieskie światło, rzeczywiście no, nie są warte zastosowania, tak? Bo się okazuje, że to nie działa.
2: Analizy, czyli takie zbiorcze artykuły operujące, łączące dane z kilkunastu badań eksperymentalnych po analizie statystycznej nie wykazały istotnego efektu.
1: Aha. Panie doktorze, niektórzy naukowcy doradzają też, żeby, tu cytat, zamienić swoje mieszkanie w jaskinię, zablokować dostęp światła do mieszkania i używać nawet świec, żeby dobrze spać. Co pan o tym sądzi?
2: No nie zalecam, a jeśli to z dużą ostrożnością, ekspozycja z kolei pozbawianie się światła może doprowadzić też do depresji. I wiadomo, choćby z krajów skandynawskich, gdzie jest ciemno przez pół roku i tam jest wtedy więcej samobójstw na przykład, więc ostrożnie, zalecam ostrożność. Najważniejsze jest subiektywne uczucie. Jeśli ktoś zamieni mieszkanie w jaskinie i stwierdzi, że lepiej śpi, a nastrój ma świetny, tak jak miał, to jak najbardziej, ale ostrożnie po prostu. Ostrożnie. Może mieć też negatywne konsekwencje i osoba, która się będzie chciała pójść za radą takich naukowców, to powinna po prostu uważnie obserwować.
1: I warto o tym pamiętać, o czym mówił pan doktor habilitowany nauk medycznych Jakub Antczak. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: To jest trzecia część programu Wykład Otwarty w Radiu RMF. Dziś pytamy, czy niebieskie światło spędza nam sens powiek. Naszym gościem cały czas na łączach jest pan doktor habilitowany nauk medycznych Jakub Antczak, który zajmuje się medycyną snu z Katedry i Kliniki Neurologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Panie doktorze, a jakie są jeszcze najczęstsze mity, które dotyczą wpływu niebieskiego światła na sen? Zna pan jeszcze jakieś?
1: Mitu to może nie, ale może powinienem się wypowiedzieć, no właśnie też, żeby pochopnie nie interpretować tych badań, które właśnie stawiają w złym świetle niebieskie światło.
0: Tak.
1: Zwłaszcza do jakichś młodych rodziców. Ekspozycja na niebieskie światło jest jednym z podstawowych sposobu leczenia żółtaczki u noworodków. I bardzo bym nie chciał, żeby ktoś z naszych słuchaczy jakby oponował, kłócił się z lekarzami w tym zakresie jakichś młodych rodziców, twierdząc, że właśnie to niebieskie światło może zakłócić sen i nowonarodzonemu dziecku, więc to jest podstawowy sposób leczenia żółtaczki noworodków i powinno się go stosować, bo zawsze jest takie niebezpieczeństwo, jak osoba nie będąca lekarzem sobie weźmie do serca jakieś właśnie rady z prasy popularno-naukowej właśnie o szkodliwości niebieskiego światła, to później może to jej opacznie rozumieć, więc to może to dodam, to bym dodał. No i poza tym właśnie jeszcze no to, co już mówiłem, pamiętajmy, że pozbawienie się światła może korzystnie wpłynąć na sen, ale może też wyindukować depresję, więc prosiłbym, żeby się uważnie obserwować.
0: Panie doktorze, to tak na wszelki wypadek, jak długo przed snem powinniśmy ograniczyć kontakt z ekranami, żeby nie zaburzać naszego snu?
1: No, pół godziny. Pół godziny. Dobrze jest też zająć się, wykształcić sobie tak zwane z prasy angielskojęzycznej sleep habits, czyli nie tylko ograniczyć światło, ale też wykształcić sobie takie zachowania, które nasze ciało, nasz mózg z czasem zacznie kojarzyć z tym, że udajemy się na spoczynek. Na przykład jakiś spokojny spacer albo lekkie ćwiczenia fizyczne, albo czytanie właśnie takiej jakiejś lektury, która no nie jest nadmiernie książką właśnie, być może taką książką taką przy niewielkiej lampce właśnie takiej tradycyjnej, książką, która nie jest zbyt pasjonująca. I to myślę, że to jest optymalne. I pół godziny plus jeszcze jak ktoś ma za kłopot ze zaśnięciem, to sleep habits.
0: A jakie inne czynniki, panie doktorze, oprócz tego niebieskiego światła mogą nasilać problem ze snem w dzisiejszych czasach?
1: No oczywiście hałas, który
0: wszechobecny.
1: Niestety nie wszyscy możemy się coś odseparować. Co ciekawe, wielu pacjentów nie jest do końca tego świadome. To trzeba ich dopytać, czy jest głośno i dopiero wtedy się okazuje, że w czym leży problem. Temperatura, często lekceważony czynnik. I to raczej z tendencją do za wysokiej temperatury w naszych sypialniach. Częściej się zdarza, że właśnie bezsenność powodowana jest za wysoką temperaturą, a nie za niską. Są jakieś prace, które twierdzą, że optymalna temperatura to jest 18 stopni. Myślę, że to raczej bardziej też indywidualne, ale właśnie nie zawyżać temperatury. Może dobrze jest sobie odpowiedzieć na pytanie, dobrze być świadomym, co to znaczy dobry sen. Mimo, że tak pędzimy, mimo, że mamy tyle zajęć, bardzo dużo jest pacjentów, którzy tak naprawdę mają dobry sen, tylko po prostu chcieliby spać nieprzerwanie 10 godzin. Wcale nie są senni w ciągu dnia. Po prostu leżą w łóżku i nie śpią tak naprawdę dlatego, że ich organizm już tego snu nie potrzebuje. To jest wbrew pozorom dosyć częste w naszym społeczeństwie. Więc czasami, jeśli ktoś, czasami właśnie w związku z tym właśnie takim czynnikiem pogarszającym jakość naszego snu jest po prostu zbyt długi czas w łóżku. Jeśli się go ograniczy, to nagle się okaże, że potrafimy spać nieprzerwanie, zasnąć szybko, spać nieprzerwanie. Zamiast 10 godzin 7 godzin i jesteśmy wypoczęci.
0: Czyli nie przedłużajmy tego spania niepotrzebnie w łóżku, nie przewracajmy się z boku na bok, bo to wręcz odwrotny skutek przynosi.
1: Oczywiście, tak, oczywiście to jest, to jest akurat dowiedzione, że jeśli tak się dzieje, powinniśmy ograniczyć czas spędzony w łóżku, powinniśmy obserwować siebie, czy jesteśmy po tym skróconym czasie na pewno senni w ciągu dnia. Jeśli nie, to znaczy, że po prostu czas snu był wystarczający. Jeśli w ciągu w nocy się wybudzimy i nie możemy zasnąć, to wstańmy lepiej na pół godziny, aż znowu nam się zachce spać. Róbmy coś może nie bardzo znowu pasjonującego, pobudzającego, ale czymś się zajmijmy. Wtedy senność przyjdzie sama. I jak powrócimy do łóżka, to może znowu będziemy spać. Jest duża szansa, że znowu zaśniemy. Przewracanie się z boku na bok jest zdecydowanie niewskazane.
0: A czy istnieją, panie doktorze, takie nie wiem, naturalne metody, które wspierają produkcję melatoniny mimo ekspozycji na niebieskie światło? No i w ogóle, żeby wspierać tą produkcję melatoniny?
1: Znaczy, no są preparaty takie, które lekarz najlepiej właśnie w jakiejś poradni zaburzeństwu może przepisać. Czasami są używane na prostu na bezsenność, jednak takim prawdziwym celem pierwotnym, no, specyficznym celem ich stosowania to są raczej zaburzenia cyklu dobowego, no, u osób, które pracują zmianowo, u osób, które dużo są w podróży i cierpią na jet lag. No niekiedy też w leczeniu bezsenności, ale raczej nie jako pierwsza linia leków, więc po prostu egzogenna melatonina. No też oczywiście nie należy z tym przesadzać.
0: A czy jakaś dieta ewentualnie, panie doktorze?
1: Akurat zalecenia dietetyczne nie należą do tak zwanego kanonu zasad higieny snu. Aha. No wiadomo, można być może oczywiście nadużywaniem alkoholu, którego na pewno nie należy używać, żeby jako tabletki na sen, że należy na zaśnięcie. No ale tak poza tym, no to
0: bo on osłabia sen, alkohol osłabia sen, tak?
1: Tak, nawet jeśli wydaje nam się, że dobrze po nim zasypiamy, to później w ciągu nocy zmniejsza ilość snu wolnofalowego, tego najbardziej regeneracyjnego, i powoduje, że sen jest rozfragmentowany. Też może powodować przedwczesne poranne wybudzenie, więc alkohol zdecydowanie nie. Jak ktoś ma problemy ze snem, to jest przeciwwskazany jeszcze, no tak samo zresztą jak w ogóle, jak ktoś ma jakieś problemy zdrowotne, no ale też specyficznie na zaburzenia snu.
0: Panie doktorze, to już tak na zakończenie, jakie są pana praktyczne rady dla osób, które mają trudności z zasypianiem? No i przy okazji podejrzewają, że może to być na przykład związane z niebieskim światłem.
1: Dobrym na pewno takim na początku zachowaniem jest prowadzenie dzienniczka snu, czyli którym będzie napisane, nawet na internecie chyba można jakoś ściągnąć taki wzór takiego dzienniczka, to nie jest taki dokładnie taki dziennik pisany, tylko to jest taki graficzny, że tam są kolejne godziny napisane, kolejnych dni, tam się zaznacza, kiedy się poszło spać, ile się subiektywnie oczekiwało na sen, ile się przespało, ile się tak tylko drzemało, czy w ciągu dnia były drzemki, co tam, jakie środki się brało na sen, czy były jakieś zdarzenia takie bardziej stresujące. No gdzieś tam można też spróbować odstawić właśnie urządzenia elektroniczne, no mając jednak świadomości, że to może być, ale to nie musi być nasz główny problem powodujący, nasza główna przyczyna odczuwanych zaburzeń snu. Czasem nie da się osiągnąć satysfakcjonalnego snu bez środków farmakologicznych. Tak jest po prostu. Czasami się trzeba z tym pogodzić. Aczkolwiek też to już osoba powinna się udać do specjalisty. Niektóre środki nasenne mogą, stosowane przewlekle, mogą raczej zaszkodzić niż pomóc.
0: A z tych naturalnych, panie doktorze, szklanka mleka z miodem przed snem, ta tradycyjna, czy melisa?
1: Melisa ma pewien efekt uspokajający, też kozłek lekarski ma już taki chyba potwierdzony efekt, też naukowo nie jest za mocny, ale potwierdzony. Szklanka mleka chyba naukowo nie jest potwierdzona z miodem, aczkolwiek jeśli ktoś po tym dobrze śpi, to jak najbardziej. Wiadomo jak jest. No zawsze cokolwiek byśmy nie robili, jest jakiś efekt placebo i też nie należy go lekceważyć.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był doktor habilitowany nauk medycznych Jakub Antczak, neurolog, który zajmuje się medycyną snu z Katedry i Kliniki Neurologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Panie doktorze, jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
2: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

Na zegarach w całej Polsce już niemal godzina trzecia, zatem czas na fakty. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Donald Trump zwiększa presję na Iran. Chodzi o brak postępu w porozumieniu pokojowym. W faktach wrócimy także do sprawy ataku we włoskiej Modenie. Wśród rannych jest obywatelka Polski. Zakaz telefonów w szkołach coraz bliżej. Nowy projekt po konsultacjach trafił do rządu. Posłuchajcie, co się w nim znalazło. Donald Trump wezwał Iran do szybkiego zawarcia układu pokojowego, grożąc, że w przeciwnym razie nic

0: mordowanych Polakach okazały się nieprawdziwe. Sprawcą jest 31-letni mężczyzna pochodzenia marokańskiego, który był leczony psychiatrycznie. Prezydent Włoch i premier odwiedzili rannych w szpitalu, a polski konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami. Motywy ataku wciąż pozostają nieznane. W faktach teraz doniesienia z Bułgarii. Tragiczny wypadek w górach Witosza pod Sofią. Mężczyzna w wieku około 30 lat zginął w ataku niedźwiedzia. Potwierdziła to bułgarska policja. Zwłoki znaleziono w sobotę przy szlaku między schroniskami. To pierwszy taki przypadek w Bułgarii od 2010 roku. Nowa wersja projektu dotyczącego używania telefonów komórkowych w szkołach trafiła do Stałego Komitetu Rady Ministrów. To wersja uzupełniona o uwagi, które zostały zgłoszone w konsultacjach. Co się w niej znalazło? O tym Magdalena Greinert.
1: Dyrektor szkoły może zorganizować miejsce przechowywania telefonów i określić dokładne zasady odkładania i odbierania urządzeń. Takie miejsce ma zapewnić bezpieczeństwo sprzętu, ale też chronić prywatność uczniów, czyli osoby nieuprawnione nie mogą przeglądać ich zawartości. Zakaz nie będzie obowiązywał podczas wycieczek szkolnych. W tym wypadku zasady ma określić statut szkoły. Na użycie telefonu w szkole może pozwolić nauczyciel w wyjątkowych przypadkach albo okresowo dyrektor szkoły, na przykład gdy wymaga tego choroba ucznia. Z urządzeń będzie można korzystać w przypadku bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, życia lub mienia. Po przyjęciu przez Stały Komitet Rady Ministrów projekt zostanie skierowany do Komisji Prawniczej, a potem trafi pod obrady Rady Ministrów. Nowe prawo ma obowiązywać od 1 września tego roku.
0: Na zegarach 2,5 minuty po trzeciej to są fakty w RMF FM. Do Szczecina przyjechali w niedzielę karatecy i karateczki z całego świata. Odbył się tam międzynarodowy turniej karate Polish Open 2026, czyli jedyna wielkoszlemowa impreza karate w Europie Środkowo-Wschodniej.
2: Szczecin stoi karate. Dzisiejsza impreza to potwierdza, bo jest ogromna ilość karateków z różnych stron świata. No i to cieszy. Młodzież garnie się do tej dyscypliny sportu, bo tu jest wszystko. Rozwój fizyczny, ale też etyka, kultura, filozofia.
0: Mówi Witold Borkowski, trener karate. Na macie swoje umiejętności zaprezentowało 240 zawodników z różnych zakątków świata.
3: Ze Sri Lanki mamy zawodnika z Algierii. Cieszymy się, że taki duży odzew tutaj się udało osiągnąć.
4: Tych naszych zawodników ilu tutaj startuje?
3: Z Polski to jest, przypuszczam, tak około 150.
4: Mamy jakieś szanse medalowe?
3: Myślę, że tak, że nam się zawodnicy naprawdę są tam w czołówce i będą na pewno jakieś medale.
0: Tak mówił Paweł Bombolewski, organizator zawodów i wielokrotny mistrz świata w karate. Zawodowy snooker to kosztowny sport, przyznaje w rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM Antoni Kowalski. Pierwszy polski zawodnik, który zagrał na Mistrzostwach Świata w tej pokrewnej do bilardu dyscyplinie. Na wyjazdy zagraniczne, hotele, sprzęt potrzebuje w sezonie nawet 150 tysięcy złotych. Ale jak zdradza na naszej antenie, da się wyjść na solidny plus. Opowiada też o swoim dość nietypowym jak na dzisiejsze czasy podejściu do prowadzenia mediów społecznościowych.
5: Od ilu lat trenujesz?
6: 15.
5: 15 lat. Masz 22, czyli żeby zostać profesjonalistą, najlepiej zaczynać gdzieś tam w podstawówce. Dobrze
6: tak,
5: mówię?
6: Tak, zacząłem za 2 miesiące przed siódmymi urodzinami. 1 stycznia 2011, łatwo zapamiętać.
5: No tak, postanowienie noworoczne?
6: Zaczęliśmy, w sensie od samego początku mój tata kochał i bilarda, i snookera. W latach licealnych grał w bilarda, od kiedy Eurosport zaczął transmitować snookera, oglądał każdy możliwy mecz. Kiedy nadarzyła się okazja, poszliśmy razem do klubu, ja się też zakochałem.
5: Do klubu którego?
6: Marcina Niczkę w Zielonej Górze.
5: Zielona Góra to się robi zagłębie snookera?
6: Jak najbardziej, to jest stolica polskiego snookera.
5: No właśnie, właśnie. No to skąd akurat w Zielonej Górze? No domyślam się, że u ciebie no to tak po prostu wyszło. Jesteś stamtąd, prawda? Ale tam po prostu no, jest też kilku zawodników, no i są możliwości do treningu, tak?
6: Tak, no przede wszystkim Marcin, który jest naszym takim snookerowym tatą, dąży do celu jak nikt inny, jest uparty jak osioł i dlatego są też wyniki. Na 5 zawodowców w historii polskiego snookera 3 jest z Zielonej Góry. Adaś, Mati i ja. Także no... mieliśmy warunki do treningów na pewno. Mieliśmy chociażby takie pokazówki z zawodowcami. Wszystko Marcin nam zagwarantował, czego potrzebowaliśmy. Oczywiście u mnie jeszcze doszedł do tego mój... mój stół, który dostałem od fundacji, na którym mogłem trenować.

0: pracować kiedy, ile chcę.
1: W domu? Czy w klubie?
0: Dostałem go od Fundacji Paula Huntera i stoi od 12 lat w siedzibie mojego sponsora. To jest 5 minut od domu, więc tak jakby w domu. Mieliśmy bardzo dużo okazji po prostu na wykazanie się, na podniesienie swojego poziomu i właśnie ja zawdzięczam to też mojemu sponsorowi i na pewno w trójkę, ja, Adam i Mati, zawdzięczamy to Marcinowi też. Mhm.
1: Właśnie to poruszyłeś taki wątek, o który i tak miałem zapytać. Mówisz, że masz sponsora, czyli żeby być zawodowym snukerzystą, trzeba mieć sponsora albo być, nie wiem, bardzo zamożnym. Jak kosztowny jest to sport na tym poziomie trochę wyższym?
0: No na poziomie profesjonalnym same wydatki na jeden sezon kosztują, w sensie loty, hotel, jedzenie, to jest, no i tam wydatki na miejscu, to 150 tysięcy złotych, mniej więcej, plus minus. Że nie są to małe pieniądze. Od też...
1: Więcej niż hobby.
0: Jak najbardziej tak. Poza tym, że to jest nasza praca, oczywiście zarabiamy z tego dobre pieniądze.
1: Jak dobre? Mogę zapytać? No, oczywiście nie musisz mówić dokładnych kwot, ale wystarczy takie stwierdzenie, czy zarabiasz, czy dokładasz?
0: Zarabiam, ale to ja się z tym nie kryję, bo wszędzie ludzie mogą sobie w internecie sprawdzić, ile zarabiam. Punkty rankingowe to są pieniądze po prostu.
1: Okej. No to może powiesz.
0: Przez ostatnie dwa sezony miałem 80 albo 90 tysięcy punktów, więc to jest na przeliczenie tam po odjętych podatkach, tam zarobiłem 350 tysięcy złotych.
1: Czyli na plus.
0: Jak najbardziej na plus. Jeszcze 3 czy 4 lata temu razem właśnie z tą listą jednoroczną profesjonalna organizacja wprowadziła gwarantowaną jakby pulę pieniężną dla nas. Czyli jeśli ktoś tam z dołu rankingu czuje się, że no nie zarobi 20 tysięcy punktów na sezon, to oni, można się zapisać na początku sezonu, że oni nam dadzą 20 tysięcy punktów. 20 tysięcy jako pieniądze i o ile do nich nie dobijemy rankingowo, to mamy na pewno zagwarantowane te 20 tysięcy w gotówce, że mamy je na wydatki wszystkie podczas zawodów. Także no.
1: Czyli jak już się powiedzmy wbijasz na jakiś poziom, jest coś takiego, że masz gwarantowane jakieś pieniądze?
0: Tak.
1: Tak to można określić eufemistycznie?
0: Tak, w gronie profesjonalistów wprowadzili to 20 tysięcy dla każdego. Każdy może z tego skorzystać, więc jak najbardziej idzie to w bardzo dobrym kierunku. Kiedyś tego nie było. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak to jest jeździć na 25 zawodów w sezonie mniej więcej, bez żadnego wsparcia i jest tylko własna kieszeń plus...
1: A od jak dawna nie musisz już jeździć? To znaczy, od jak dawna zarabiasz po prostu? Od jak dawna no nie jest tak, że to wsparcie sponsorskie jest absolutnie niezbędne?
0: Na pewno w gronie amatorskim nie było takich wydatków na pierwsze miejsce i też nie było takich nagród.
1: Zarobków.
0: Nie było takich zarobków. Dopiero od kiedy zostałem zawodowcem, zaczęła się ta poważna kasa, że to jest faktycznie moja praca. Sponsorzy, właśnie ten mój główny sponsor, gdzie mój stół stoi, Annaberg Transpol, jest ze mną od 12 lat, pomagają mi każdego roku. Jest właśnie też Marcin, jego akademia, Niczka Akademia Snookera. Przewijają się niektórzy sponsorzy z sezonu na sezon. Na pewno pomagają tak, że bez nich nie byłbym w stanie jeździć na te zawody proste, albo jedyną opcją by było robienie jakichś zrzutek pieniędzy. No, naprawdę bez nich by mnie nie było i mam nadzieję, że dalej ze mną będą oczywiście. Teraz dzięki mojemu sukcesowi na szczęście już napłynęły oferty do sponsoringu, do mojej menadżerki od razu po zawodach, więc...
1: Możesz przebierać?
0: Idzie to w dobrym kierunku, na pewno, tak. Póki co mogę.
1: Mówiłeś też, że dużo osób do ciebie napisało, to już z tak zwanym fejmem się zaznajamiasz troszeczkę?
0: Będę musiał się do tego przyzwyczaić, ale nie zaznajamiam się. Nie chcę tego przede wszystkim. Jestem osobą cichą, cenię sobie ciszę i spokój.
1: Wiesz co, jak rzadko nie sprawdziłem mediów społecznościowych, przygotowując się do rozmowy. Czy ty masz rozbudowanego Instagrama na przykład? Inne?
0: No w sensie,
1: czy nie chcesz na przykład się tak uzewnętrzniać światu?
0: Czy rozbudowana, to nie wiem. Na Instagramie mam około 6 tysięcy obserwujących teraz.
1: No
0: to jest w ogóle niesamowite. Na Instagrama mam od,
1: było pewnie,
0: od 2018 roku. Miałem 3 tysiące obserwujących przed Mistrzostwami Świata, teraz mam 6.
1: No tak, tak. Zdublowało się. Ale planujesz rzeczywiście dalej te media społecznościowe rozwijać mocno? Czy nie masz aż takiej napinki, kolokwialnie mówiąc, na to, żeby samemu sobie też budować tę popularność? Wiesz, sportowcy z niszowych dyscyplin często muszą to robić. Są tego świadomi też.
0: No ja na pewno robię te media tylko pod sport. Jeśli nie byłoby sportu, nie miałbym w ogóle pewnie social mediów. Ale tak, buduję je. Właśnie Instagram poleciał mocno w górę. Na Facebooku też mam około 15 tysięcy obserwujących, więc idzie w to w dobrą stronę. Im większy rozgłos, tym więcej ludzi zainteresuje się sportem, tym więcej sponsorów się odezwie, więc no, wiem, o co w tym
1: chodzi.
0: Ale
1: gdyby nie sport, to prywatnie dopuszczasz, że mógłbyś w ogóle nie mieć mediów społecznościowych?
0: Tak, wystarczyłby mi WhatsApp, żeby się kontaktować z bliskimi.
2: Ze snukerzystą Antonim Kowalskim rozmawiał Cezary Dziwiszek.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: zaglądamy za kulisy polskiej estrady. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego. Tylko w RMF FM.
1: W 2001 roku na urodziny trenera Kazimierza Górskiego pojechaliśmy do Aten, żeby zagrać z greckimi artystami. To nie byle gdzie, bo na stadionie olimpijskim na 100 tysięcy. No, widzów przyszło nieco mniej, trochę dzieci z polskiej szkoły, pracownicy konsulatu i znajomi greckich artystów. Pan Kazimierz w Grecji był Bogiem. Bogiem piłki. Poznawano go na ulicy i składano mu hołdy i podziękowania. Był tam trenerem chyba pod koniec lat 70. Zasłużył sobie, bo zdobył 4 mistrzostwa Grecji i 2 krajowe puchary z Panathinaikosem, Olympiakosem i Kastorią. W młodości Kazimierz Górski był niezłym piłkarzem. Jak się mówiło u nas na podwórku, szybki, gibki i dobry na manianę. Miał przydomek Sarenka. Rano w autobus i zwiedzanie miasta. Upał jak cholera. Jadą z nami Orły Górskiego, którzy mieli zagrać mecz z weteranami z czasów pobytu trenera w Grecji. Za mną siedzą Jan Domarski i bramkarz Zygmunt Kalinowski. No jest chyba ze 100 stopni. Po chwili słyszę Kalinowskiego. Janek, wypijemy? No co ty teraz? Mam na popiskę sok pomarańczowy. Nie dam rady. O Jezu, ale zobacz, cała flaszka. Nie dam, no gorąco, no. Może wieczorem. A jak umrzesz? Przytoczyłem tę rozmowę nie tylko z sympatii dla Janka i Zygmunta, ale przede wszystkim dla jej filozoficznego przesłania, mądrości życiowej. Toż to przecież nasza wersja słynnego Carpe Diem. Chwyta dzień, bo przecież nikt się nie dowie, jaką nam przyszłość zgotują bogowie. To Horacy. A Zyga prościej, lakoniczniej, dosadniej i bardziej przekonywująco. Ta złota myśl jest w moim zestawie życiowych rad, którymi się kieruję. Nie odkładaj przyjemności. Bo po pierwsze, taka odkładana już nie jest przyjemnością, a po drugie, możesz umrzeć i jej w ogóle nie poczuć. A potem zwiedzaliśmy Akropol, kilka uroczych tawern i nawet zagraliśmy mecz. Wynik nieważny, taki był upał. Po meczu wręczono nam tradycyjne greckie wawrzyny do rąk, bo były posrebrzane i w etui na głowę nie wchodziły. W kraju Kazimierz Górski obchodził urodziny na torwarze. Najpierw my, czyli rap, zagraliśmy z jego gwiazdami, a potem składaliśmy życzenia jubilatowi. Chyba mnie lubił, bo na pytanie dziennikarzy, kto był najlepszy na boisku, odpowiadał, patrząc na mnie z uśmiechem. No jak tak to? Oczywiście, Friedman. Lubił pożartować. Na scenie trener siedzi na fotelotronie. Z boku kolejka składających życzenia. Stoję za aktualnym wtedy premierem rządu Leszkiem Millerem. Zamieńmy się miejscami, proponuję. Niech pan wyjdzie przede mną. A dlaczego? Zdziwiłem się. Widzi pan, za mną nie przepadają. Może zaczną buczeć, a nawet gwizdać. A potem wszedłby pan. A jak ja bym wszedł po panu, to załapałbym się jeszcze na brawa, bo pana lubią.
0: Dobranocka w RMF FM. A już za chwilę kolejny odcinek

cenię ludzi, którzy potrafią z siebie żartować. No, niestety, wielu ich w swojej karierze i życiu nie spotkałem. No to teraz w trend o jednym z nich. Prezes. Z Anią Jurksztowicz i Krzesimirem Dębskim przyjaźnimy się od wielu lat. Nie tylko odbywaliśmy fantastyczne podróże po świecie, ale też bywamy u siebie, bo mieszkamy w sąsiednich wsiach. W czasach przyjęć i rautów ogrodowych, które urządzali Dębscy z wielkim rozmachem i obficie zastawionym stołem, przyjechaliśmy raz dziebko później. Tłum już szalał po poczęstunkach, towarzystwo wyborne, artyści, politycy, biznesmeni, tylko robić zdjęcia, opisywać i wysyłać do kolorowych gazet, ale tam się tego nie praktykowało. Gościnny gospodarz prowadza mnie do środka, rozglądam się, przy barku sam prezes telewizji. Czy to jest? Pytam dyskretnie. Tak, to jest Wiesław Walędziak, odpowiada Krzesimir z lekką dumą. To tu każdy może wejść? Zdziwiłem się. Żart został kupiony nie tylko przez gospodarza, ale też natychmiast przekazany prezesowi. Kiedyś spotkany prezes podziękował mi osobiście. Nawet pan nie wie, panie Stefanie, jaką ja furorę robię dzięki panu. Każde spotkanie, czy kolegium, a nawet wizytę oficjalnych gości zaczynam od pańskiej anegdoty. No i raz mi się udało. Nie wyleciałem z telewizji. Jubileusz. W 2019 roku reprezentacja artystów polskich obchodziła jubileusz 20-lecia istnienia. Głównym punktem był mecz oczywiście z reprezentacją Włoch, bo przecież od niego się zaczęło. Ale tym razem nie na Legii, lecz na gościnnym stadionie w Legionowie. Widzów nawet więcej, specjalnie zrobione okolicznościowe koszulki z datą, balony, orkiestra, cheerleaderki, Szpakowski trener strzelał jako sprawozdawcy, pogoda włoska, nasz hymn z taśmy wspierany własnymi głosami, za to włoski odśpiewany rewelacyjnie przez tenora, piłkarza słynnym Belcanto i owacyjnie przyjętym przez widzów. Oczywiście, że grałem. Z 10 minut. Każdy chciał wejść na boisko w takim dniu i z takiej okazji. Mecz niegościnnie wygraliśmy. A ja, tak jak kiedyś z kolegami na boisku, w korkach na nogach, poczułem się jak za dawnych czasów. Jakbym znowu miał 60 lat. Jak nie zostałem jockeyem. A skoro o młodości, to kiedy moi synkowie po raz pierwszy przyjechali się metrem? Proszę bardzo, lata 80. Miejsce Berlin Wschodni oczywiście, bo wtedy były dwa Berliny, radziecki i niemiecki, wschodni i zachodni. Kupiliśmy im buty skórzane, w których trzeba było trochę pochodzić, że niby stare, jeszcze z Polski. Nowe zabierali. Dlaczego? Bo nie było wolno wywozić niemieckich butów. Dlaczego? A bo... No nie wiem, może mieli policzone.

Ale większe wrażenie niż obuwie zrobiły na moich chłopakach ruchome schody do metra. Metro oczywiście też. Dla mnie to żadna nowość. Schody ruchome. Na placu zamkowym były. Zjeżdżało się nimi na trasę WZ. Trasę oddano do użytku w 1949 roku. Budowali ją nam towarzysze radzieccy w podzięce za wspólną walkę z hitleryzmem. Na Starówce wybudowano wtedy największą bezpłatną toaletę publiczną. Przyjeżdżało się tutaj z kumplami z dalekiego Mokotowa. To był niezły kawałek drogi, ale za to można było pojeździć schodami w tę i we w tę, a potem pobuszować po Starym Mieście. Dzieci pilnowali, żeby nie za długo i według regulaminu. Nie boso, nie biegiem, bez fajczenia, siadania, wprowadzenia roweru, no i bycia na gazie. A skąd ten Berlin? Z serialu NRD-owskiego. Rozmowa z reżyserem i producentem serialu odbywała się na Woronicza w telewizyjnej kawiarni Kaprys. To było miejsce, w którym załatwiało się wszystko, co potem pokazywano w programach. Byliśmy wybrani przez naszą telewizję jako propozycja do niemieckiego serialu. Niemcy mieli się nam przyjrzeć i zdecydować według własnego gustu. Zagranie wtedy w takiej produkcji to była nie lada fucha, a do tego obkupić się można było w sprzęt radiofoniczny, buty dla dzieci i coś z kosmetyków dla żony. Oglądali nas na stojąco, potem na siedząco, z każdej strony, jak na targu niewolników. Mnie to się wydawało od razu podejrzane, bo byliśmy sami kurduple. Maciek Damięcki, Jurek Cnota, ja i jeszcze jeden aktor z Łodzi. Jasne, że wybrali nas po braku wzrostu, a na to byłem uczulony od małego. Naradzili się i mówią, że biorą wszystkich i będziemy grać jockeyów w dwóch scenach wyścigów. Koledzy się ucieszyli, a mnie się zrobiło smutno. Ja myślałem o czymś większym, o jakiejś roli. Wstałem i podziękowałem za kawę i za propozycję bycia jockeyem. Chłopaki myśleli, że żartuję, a ja do widzenia i do drzwi. W drzwiach złapał mnie reżyser. Herr Friedman dobrze wymawiał moje nazwisko przez dwa N. Bitte warten Sie einen Moment, ich habe neues Angebot. I dostałem rolę kierownika polskiej ekipy na międzynarodowych zawodach konnych z pobytem w Berlinie i Magdeburgu. Z dużo większą liczbą dni zdjęciowych i bez wsiadania na konia. Nie ma to jak urażona ambicja, no? Czasem warto się przecenić. Co pamiętam? Podróż z lotniska w Berlinie Wołgą na zdjęcia do Magdeburga. Kierowca, wiedząc, że nazywam się Friedman, cały czas mówił do mnie po niemiecku. Zdawałem maturę z niemieckiego, ale rozumiałem co ósme słowo. Jak mówił coś o Bauend mit Bruder, to ja mówiłem, że ja nie mam brata, tylko siostrę. I już się wybudowałem. Potem coś Trinken i o Mutter, a ja, że Vater Schauspieler. No i tak nam zeszło do Magdeburga.

0: RMF FM kolejny odcinek opowieści Stefana Friedmana o jego barwnym i niezwykłym życiu.
1: Na planie czekali tylko na mnie, a dlaczego? A za chwilę się dowiedziałem. Scena się dzieje w Warszawie, na Służewcu. Tam wychodziło im widocznie dużo taniej, niż gdyby kręcili w Warszawie. Spytali, czy napisy na transparencie są w porządku. Przeczytałem: witaminy, drogę, koście. Powiedziałem, że błąd. I napisałem na kartce, jak powinno brzmieć to powitanie: witamy drogich gości. Zawołali malarza planu, niech przerobi. A on stwierdził, że już namalował i dwa razy nie będzie pracował. Reżyser chyba się go bał, a malarz popatrzył na mnie, łatwo się domyślić jak Szwab na partyzanta. I odszedł. Krótka narada i decyzja reżysera. Ścięli rosłe drzewo i przystawili do budynku, na którym był ten nieszczęsny napis. Także konary i liście przykryły transparenty i widać było tylko co któreś słowo. Scena uratowana, a drzewo na upał. Wykonałem kilka ujęć polegających na słuchaniu przemowy dyrektora meetingu. Wsiadłem do bołgi i na lotnisko. Na wszelki wypadek udawałem cholernie zmęczonego i natychmiast zasnąłem. Klaus mówił coś o tym, że zamierza dobudować piętro dla rodziców. Serial był grany w polskiej telewizji. Szkoda, że nie było go czym zasłonić. Uprawnienia estradowe. To były czasy, kiedy o honorariach, zarobkach, stawkach nie decydowała popularność, tłumy na koncertach czy wysprzedane bilety. Decydowało ministerstwo. Artystą mógł być tylko ktoś, kto ukończył szkołę artystyczną, teatralną, cyrkową, muzyczną, a nawet lalkarską. Byle miał dyplom uznający go za artystę. A co zresztą zdolnych, znanych i lubianych? Występujących za psie pieniądze? Albo szli na ilość, albo przystępowali do egzaminu państwowego, bo różnica w zarobkach była kolosalna i zależna od przyznanej kategorii A, B, C i S. Mnie to już nie dotyczyło. Miałem zaliczony egzamin eksternistyczny na aktora dramatu, a licznymi występami na estradzie dochrapałem się kategorii S, specjalnej. Aż tu nagle... Taki zwrot mam, stary numer na emocje. Aż tu nagle przychodzi pismo z ministerstwa. Taki a taki, czyli ja, w dowód poniesionych zasług zostaje powołany przez pana ministra, bodajże Aleksandra Krawczuka, do komisji egzaminacyjnej przyznającej uprawnienia estradowe. Ja w komisji... Ludzie, ja, ofiara niezliczonych wpadek i tragedii egzaminacyjnych, będę miał głos i decydował, kto się nadaje, a kto niech szuka roboty w innym fachu? Słynny aktor i rektor Warszawskiej Szkoły Teatralnej, Aleksander Zelwerowicz, do niezbyt utalentowanych panienek pchających się na studia aktorskie zwykł mawiać: a dlaczego pani chce być aktorką? Przecież jest tyle pięknych zawodów na A. A krawcowa, a fryzjerka, a konduktorka.

0: to już prawie czwarta, to pora faktów w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Na dzisiaj zaplanowana jest sekcja zwłok pobitego 13-letniego chłopca z gminy Barciany w województwie warmińsko-mazurskim. Aktywność ukraińskiej armii na froncie jest obecnie większa niż działania rosyjskich wojsk, ogłosił to w wieczornym przemówieniu Wołodymyr Zełenski. Fakty o czwartej. Zaczynamy jednak od utrudnień dla kierowców na Krajowej 79 w Świętokrzyskiem. Tak jak wspomniałem, na początek Krajowa 79 w Świętokrzyskiem, na odcinku między Sandomierzem a Lipskiem w miejscowości Łukawa dachowała osobówka. Ruchem w kierunku Lipska kieruje w tej chwili policja. Utrudnienia mogą potrwać tam jeszcze co najmniej godzinę. Prokuratura rejonowa w Kętrzynie wyjaśnia przyczynę śmierci 13-latka z gminy Barciany. Pierwsi informowaliśmy, że ciało chłopca znaleziono w sobotę wieczorem w pobliżu miejscowości Arklity w warmińsko-mazurskim. Wszystko wskazuje na to, że dzisiaj to dzień, który będzie kluczowy dla tej sprawy. O tym nasz reporter Piotr Bułakowski.
1: Koło południa ma odbyć się sekcja zwłok 13-latka. Na razie wiadomo, że jego ciało znaleziono na podmokłym terenie niedaleko jeziora. Jak się dowiedziałem, wcześniej miało dojść tam do awantury, a chłopiec miał uciekać. W tej sprawie zatrzymano czterech dorosłych w wieku od 30 do 43 lat. Jeden z nich, najmłodszy, był pijany, miał około promila alkoholu. Nikt jeszcze

0: i nasi frontowi aktywni dzieje.
1: Mówił Wołodymyr Zełenski. Jak informowaliśmy w Faktach, wśród trafionych w niedzielę przez ukraińską armię celów znalazły się 2 stacje wodociągów, rafineria w aglomeracji moskiewskiej oraz fabryka półprzewodników używanych przy produkcji broni. Rosyjskie władze przekazały, że w wyniku tych ataków zginęły 4 osoby, w tym obywatel Indii. Amerykański wywiad monitoruje doniesienia o rozwoju kubańskich zdolności dronowych, podaje Axios. Według portalu Kuba miała pozyskiwać drony wojskowe m.in. z Rosji i Iranu i analizować ich możliwe użycie w rejonie amerykańskich interesów, w tym w Guantanamo i Florydy. Urzędnicy USA podkreślają jednak, że nie ma dowodów na bezpośrednie przygotowania do ataku. Obawy dotyczą raczej rosnącej współpracy Kuby z Rosją i Iranem oraz ogólnego ryzyka regionalnego.
2: Są i takie fakty.
1: Najpierw krótka rozgrzewka i lekcja tańca, a później parkiet był już dostępny dla wszystkich chętnych. Na szczecińskim Pogodnie odbyła się pierwsza tej wiosny potańcówka. Na plenerowym parkiecie pojawiło się kilkadziesiąt osób.
3: Dobra zabawa, dobra muzyka. Pod naszą nóżkę.
4: No i nasz wielbiciel Zbysiu Grań.
5: To panie tu regularnie bywają.
3: Jak tak teraz, takie pogody, wiosna, lato, to tak.
5: Pan na potańcówkę przyszedł?
6: Nie, pani Hanna, przyszedłem popatrzeć.
5: Popatrzeć, ale tak. Widzę, że tutaj kusi, żeby na parkiet.
6: No, tak popatrzałem troszeczkę, wesoło.
1: Z uczestnikami zabawy rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar. A w Faktach teraz czas na ostatnią tej nocy rozmowę. Drony całkowicie zmieniły to, jak dziś prowadzi się wojny. I tego już nie da się odwrócić, uważa generał Jarosław Gromadziński. To były dowódca Korpusu Szybkiego Reagowania NATO, który dowodził elitarnymi polskimi jednostkami. W rozmowie z naszym dziennikarzem Michałem Radkowskim podkreśla, że wojna Rosji przeciw Ukrainie całkowicie zmieniła postrzeganie technologii stosowanych w konfliktach między państwami.
7: Do tej pory obserwowaliśmy taki strumień, że wojsko wymyślało coś technologicznie, następnie to było używane do wojny, ale znajdowało zastosowanie w cywilu. Najlepszym przykładem tego jest internet. To wojsko wymyśliło internet do poprawy komunikacji, ale znalazło to zastosowanie w cywilu. Nasza kuchenka mikrofalowa też została wymyślona z celów wojskowych, a znalazła zastosowanie w środowisku cywilnym i na co dzień nie wyobrażam się życia bez mikrofalówki.
8: Ale wielu pewnie pomyśli sobie, no ale drony to chyba odwrotny kierunek. Najpierw słyszeliśmy, my przynajmniej kowalscy, o tym, że te drony, no to możemy sobie pooglądać świat z góry, no a teraz drony są podstawową bronią.
7: Właśnie i tu mamy też przepływ technologii w drugą stronę. Dzisiaj środowisko cywilne szybciej się rozwija, szybciej wdraża nowe technologie, zastosowuje je praktycznie. To nie są wymysły teorii albo oczekiwań żołnierzy czy generałów. Tu mamy technologię, tylko ta wojna pokazuje coś innego. Te drony dlaczego zostały zastosowane? Koszt, efekt, bo one są w dużej ilości produkowane i używane, bo są tanie. Jest produkcja masowa, nieskomplikowana, modułowa. Można to drona nawet pokazać, można zrobić na drukarce 3D. To pokazuje, jak technologia ewoluuje, że ten środek tani w masowej skali przynosi skutki i musimy to zaakceptować. Nawet szachedy, dlaczego tak obawiamy się ich? Bo Rosja je stosuje, bo są tanie. Wystrzeliwane są masowo i skuteczność nie jest tak duża, jak przedstawiają obie strony. Ale szachedy są w zastosowaniu masowym, powoduje, że wlatuje na terytorium 500-700 obiektów i obrona przeciwlotnicza ma dylemat, jak je zestrzelić. I mamy taką sytuację, jak na Ukrainie, że do drona za $1000 czy za 2000 strzelamy rakietą, która jest warta 300-500 tysięcy dolarów. To jest wyścig technologiczny. To pokazuje Ukraina. I my musimy wyciągnąć z tego wnioski. My musimy również zastosować drony w tej masowej skali, aby wypełnić lukę.
8: Pan tego nie powiedział, ale pan w zasadzie opisał to, co się stało we wrześniu zeszłego roku, czyli nadmiarowe, moglibyśmy powiedzieć, działanie państwa, nieadekwatne, no ale rozumiem, że to pierwszy taki przypadek, więc trochę możemy usprawiedliwiać chyba te działania, że się uczymy.
7: To było strzelanie z armaty do muchy. Jest to taka tylko przenośnia, pokazania do tego, że musieliśmy tak zadziałać, bo innych środków nie mieliśmy. Słuszna decyzja była o podniesieniu samolotów, nawet użyciu F-35, czyli najnowocześniejszego myśliwca użyliśmy z najdroższą rakietą do zestrzelenia najtańszego drona.
8: Styropianowego,
7: który nie miał żadnego ładunku. Ale taka była sytuacja na tamten czas. Ja wierzę, że dzisiaj wyciągnęliśmy wnioski, dlatego rozbudowa systemu SAN przeciwlotniczego i przeciwdronowego, która Polska się podjęła, bo to jest bardzo ważny program. Polska firma APS jest jednym z głównych udziałowców w tym projekcie. Ja trzymam za to kciuki, bo to by była pierwsza modułowy system do zwalczania niskolecących celów i dronów. To pozwala na to, że

0: prawidłowość w zastosowaniu wielowariantowe. Tam są różne środki, od kinetycznych do również elektronicznych do zwalczania tych dronów. To powoduje, że dzisiaj mamy drona jako ten miecz, ale czekamy na tarczę. To jest wyścig zawsze na wojnie pomiędzy mieczem a tarczą. Jakby wymyślono czołg, to jak był niepokonany na początku, to zaczęto myśleć, jak go zniszczyć tanio. No to armata. A mamy dzisiaj bardzo tanie, przenośne środki do niszczenia czołgów. Więc dochodzimy do takiego balansu pomiędzy tarczą a mieczem. I dzisiaj jesteśmy na tym przełomowym rozwiązaniu przy dronach. Zastosowanie masowych, tanich dronów powoduje, że ja mogę oddziaływać. Ale to na pewno w najbliższych roku, dwóch wymusi masowe zastosowanie różnych systemów antydronowych, które będą tą przysłowiową tarczą. I nastąpi balans, więc drony też stracą te, mówimy o tych dronach, które są na tej pierwszej linii używanych, te FPV. Bo ja jestem wielkim zwolennikiem innowacji technologicznych. My pojmujemy przez drony latające, ale drony lądowe, świetnie się rozwija ta technologia, która zastępuje człowieka. Mamy drony morskie, Ukraina ma wielkie osiągnięcia, no może jest całe opanowane dzisiaj około Odessy przez Ukraińców. Rosjanie flotę wycofali, bo zostali tanim środkiem niszczeni. To pokazuje przewagę technologiczną.
1: Kto technologicznie jest w tej chwili mocniejszy? Bo na polu walki wydaje się, że jest takie status quo. Już dawno nie słyszeliśmy, żeby jedna czy druga strona dokonała jakiegoś przełomu. W zasadzie ta linia frontu chyba się specjalnie nie zmieniła, a jeśli chodzi o technologię, to mocniejsza jest która strona?
0: Zarówno Ukraina się rozwija bardzo szybko i ona pierwsza to zastosowała, ale Rosja już się edukuje. Rosja już tworzy wojska dronowe. Podobno ma około 150 już tysięcy żołnierzy globalnie szkolonych w tym celu. Rosja również ma własne drony. Ona będzie również silniejsza za rok, dwa, bo ona też zdobywa doświadczenie. Więc dzisiaj jesteśmy w wyścigu. Wyścigu technologicznym w produkcji dronów, bo te obie strony się skoncentrowały na produkcji dronów. Mniej mamy dzisiaj osiągnięć jednak w systemach antydronowych. Mamy te zastosowania na Ukrainie systemy walki radioelektronicznej, czyli robienie takich kopuł elektronicznych, które nie pozwalają dronom wlecieć, ale tym dronom, które są sterowane zdalnie. Bo drony, które są na kablu przewodowym, no to one nie oddziaływuje to na nich, one mogą operować. Więc jesteśmy po środku, ja tak nazywam, wyścigu technologicznego pomiędzy szablą a mieczem. Wierzę, że w niedługim czasie zostanie masowe zastosowanie technologii antydronowej w warstwie elektronicznej. Niemniej jednak i tak ostatecznie będą musiały być niszczone kinetycznie. I tutaj również wchodzi koszt efekt. Pocisk 30 mm, jego koszt, a pocisk 12,7, który używają Ukraińcy, jego koszt. On jest wielokrotnie tańszy. A do zestrzelenia dronu potrzeba bardzo dużo pocisków, żeby pokryć przestrzeń, aby ten dron został zniszczony. To zawsze będzie wyścig technologiczny, ale dzisiaj powiedziałbym, to jest połączone z ekonomią.
1: Jak tak słucham pana, to sobie myślę, czy nie czeka nas czas takiej permanentnej wojny wszystkich ze wszystkimi w kontekście tym technologicznym, bo skoro ludzie już nie muszą wychodzić w teren, tylko w zasadzie muszą operować tymi dronami, a drony mają bardzo daleki zasięg, no to być może naszą rzeczywistością za 10 lat będzie świat, w którym no, w każdej chwili jakiś dron gdzieś może wpaść. Będziemy mieli pewnie później długie godziny, kiedy będziemy ustalać, skąd on wpadł. Być może nigdy się nawet nie dowiemy, czy to jest science fiction, czy to jest raczej taka rzeczywistość bardzo realna.
0: O, niestety, panie redaktorze, to jest rzeczywistość. I moje obawy są takie, że tak będzie. Dlaczego? Porównamy to. W cyberprzestrzeni oddziaływują różne państwa na inne państwa, chowając się za różnymi botami, farmami troli, nie bezpośrednio, ale to jest narzędzie oddziaływania polityki. No i teraz mamy drony, który może być no-name'em. On może pojawić się znikąd, zaatakować jakiś cel i nikt się do niego nie przyzna. I tu będziemy mieli problem. Dlatego uważam, że tak ważne jest budowanie tych systemów kontroli przestrzeni powietrznej, systemów monitorowania i wykrywania tego. A najważniejsze jest przeciwdziałania. Nie unikniemy tego. Tak jak ktoś kiedyś mówił, żeby zablokujmy internet, chowajmy komórki. Nie uciekniemy od rozwoju technologicznego. To jest nowy rozwój technologiczny. Nie chciałbym tego porównywać do wymyślenia prochu, ale jest to nowy środek do przenoszenia ładunku śmiercionośnego na różnych płaszczyznach, w różnych domeniach. W domenie powietrznej, w domenie morskiej i w domenie lądowej. Oczywiście domena powietrzna się szybciej rozwija, no bo te drony komunijne przysłowiowe były tak powszechne. I to wystarczyło byle jaki ładunek przyczepić, one były skuteczne. Tak naprawdę z moich doświadczeń wyjazdów na Ukrainę ich skuteczność jest na poziomie 15-20%. 20%. To nie jest tak, że 100% osiągają skuteczności, ale niemniej jednak koszt, efekt, wyprodukowanie ich jest naprawdę od 25 do 100 dolarów. To tych najprostszych, to nie jest skomplikowane, to nie ma być ładne, to po prostu drukarka 3D składamy, leci, niszczony, trafił, nie trafił, to poleci następny. Masą przykrywamy. To się skończy w momencie, kiedy będzie właściwy system antydronowy, bo będzie już musiał być ten sprzęt bardziej sophisticated, bardziej złożony, żeby mógł pokonać tą barierę. Ale na dzisiaj przewaga jest po stronie miecza, czyli po stronie tych małych dronów, niedużych.
2: Usłyszał Michał Radkowski od generała Jarosława Gromadzińskiego. To już wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Dzisiaj temat ważny, poważny, majówkowy. Konstytucja, czyli wszystko, co chciałbyś wiedzieć o konstytucji, ale boisz się zapytać.
2: 3 maja, to jest ważne. A na konstytucję 3 maja zaprasza trzech panów w radiu.
3: Tomasz Olbratowski,
1: Jacek Tomkowicz
2: i Przemysław Skowron. Dobry wieczór.
1: No umówmy się, to jest jedyna okazja dla słuchaczy naszych wykładów na połączenie nauki z poważną rozrywką.
2: Tak jest, liczą się fakty, ale też to, co można wyczytać między faktami, to też się liczy, o czym szumią polskie i nie tylko wierzby, brzozy, żeby daleko nie szukać, buki, dęby,
3: oraz
2: lipa,
3: powiedzmy sobie inne drzewa.
2: Akacja.
3: Dziś zajmiemy się Konstytucją 3 maja. Zanim przejdziemy do szczegółów związanych z Konstytucją 3 maja, wyjaśnijmy szerzej zgromadzonym kursantom, co to w ogóle jest Konstytucja. Proszę, może ty.
2: Konstytucja to jest zbiór praw i przepisów ustanowiony przez ludzi i, uwaga, dla ludzi też.
1: Czym Konstytucja jako taka sama w sobie łudząco co do zasady przypomina choćby regulamin PKP?
3: Tak, z tą jednak różnicą, że na przykład obecnie regulamin PKP jest rzadziej zmieniany. Tak.
2: A co wy ględzicie o kolejach? Przecież jak wtedy w 1791 roku, kiedy to uchwalono konstytucję w Polsce, nie tylko nie było kolei, to w ogóle tylko potem jeszcze długo nie było. Bo pierwszą, przypomnę, w miarę taką konkretną lokomotywę w ogóle na świecie zbudowano w 1802.
1: Ja chciałem powiedzieć, że regulamin PKP to tylko taki przykład ilustrujący ideę konstytucji w jej sensie.
2: Dobrze, w każdym razie przegłosowanie konstytucji tej 3 maja poprzedziły prace nad jej treścią. Warto to wiedzieć. Ale tego nikt by się nie domyślił, prawda? Tajne prace to były, bo nie wszyscy chcieli zmiany ustroju w kraju. Nad konstytucją, to też jest ważne, pracowali w pełnej tajemnicy członkowie Stronnictwa Patriotycznego. Potocki, Kołłątaj i paru jeszcze innych.
3: I jak ktoś pytał, bo na przykład wpadł do nich z butelczyną wina i ciastkami zapakowanymi w papier przywiązany sznureczkiem. Cześć chłopaki, co robicie? A co tam smarujecie na papierze?
1: A oni być może odpowiadali: a nic takiego.
3: Ale dobrze, ale dlaczego oni pracowali w tajemnicy nad treścią konstytucji?
2: Ważne pytanie. Widać, że tutaj ostry umysł jak brzytwa się obudził. Bo nie dość, że konstytucja miała zlikwidować część przywilejów szlachty i ją opodatkować, to jeszcze miała nałożyć podatki na kościół.
1: To się nie dziwię, że w tajemnicy pracowali. To dzisiaj jakby ktoś chciał nałożyć podatki na kościół w Polsce, to też by musiał pracować nad tym w sekrecie i nigdy tego nie ujawniać.
2: Żeby uniknąć piekła na ziemi tutaj. Dobrze, zacznijmy może od podstaw, kiedy uchwalono konstytucję 3 maja.
3: No, jak sama nazwa wskazuje, nie w październiku.
2: Tylko uwaga, 3 maja 1791 roku.
1: I to sobie proszę zapisać, zapamiętać raz na zawsze.
3: Właśnie, dokładnie. To trzeba pamiętać jak rok bitwy pod Cedynią.
2: I jak rok podpisania pokoju turecko-austriackiego w Swisztowie.
3: Co?
2: No to też było w 1791 roku, prawda? Ale widzę, że się nie uważało na lekcjach, to się teraz dopytuje.
1: Dobra, odchodzimy od tematu. Konstytucja 3 maja 1791 roku.
2: Brawo.
3: I zauważcie, to już wtedy było przemyślane, bo myśleli sobie, uchwalimy w maju, żeby się im majówka przedłużyła o jeden dzień. Bo 1 maja będą świętować święto pracy.
2: A wiadomo, że jak się świętuje święto pracy, to ma się wolne.
3: Drugiego pewnie będą sobie brali urlopy.
2: Albo się wprowadzi dzień flagi.
3: To uchwalmy to 3 maja i tak zrobili. I chwała naszym przodkom.
1: A wyobrażacie sobie, jakby uchwalili to, nie wiem, 3 grudnia? Stoisz w błocie, nie wiem, przy tym grillu, zimno jak fix.
2: Czy mi Mikołaj coś przyniesie, myślisz, prawda? Dlatego trzeba podziękować tym, którzy o nas pomyśleli i zaklepali nam przedłużony weekend, tak?
3: Do tego pamiętajmy z takich podstaw, to była druga na świecie po amerykańskiej i pierwsza w Europie taka spisana konstytucja.
1: Tak, to znaczy nie do końca, bo tak naprawdę to wcześniej i przed Polską, i przed Ameryką była konstytucja Korsyki w 1755.
2: Dlaczego się mówi, że amerykańska jest pierwsza na świecie, a nasza jest pierwsza w Europie?
1: No kwestia dobrej reklamy. Konstytucja Korsyki, no jak to brzmi?
3: Ale są jakieś racjonalne powody, dlaczego się o niej nie mówi, o tej korsykańskiej konstytucji?
1: No, bo amerykańska ma być pierwsza, dziękuję, dobranoc. Poza tym Republika Korsykańska przestała istnieć w 1769, więc kto by się nią przejmował?
3: Ale przecież Polska też przestała istnieć 4 lata po konstytucji.
2: Nie drąż, tak, Tomek? Co ci to?
0: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Ustaliliśmy już dzisiaj dwie ważne rzeczy w tym odcinku Historii dla Dorosłych, że Konstytucję 3 maja uchwalono 3 maja i że była drugą na świecie, a pierwszą w Europie, choć to jest oczywiście nieprawda.
1: Ale lepiej to brzmi niż trzecia na świecie, a druga w Europie. Tak się wszyscy w szkole nauczyli i niech tak zostanie.
3: Dokładnie. I tutaj były już robione podśmietutki, że dobrze, że 3 maja, bo fajnie się to zgrywa z majówką, ale wbrew pozorom to wcale nie było takie oczywiste.
2: Że co, że 3 maja wypadnie majówka?
3: No, że konstytucja będzie uchwalona akurat 3 maja, bo pierwotnym terminem było 5 maja.
1: Oja, 5-dniowy weekend, wyobrażacie to sobie?
2: No, mogło być piękniej. Ale nie, nie narzekaj.
1: Ale te wątroby bolały. Ale komuś się kartki w kalendarzu posklejały, że jednak 3, czy co?
3: Nie, bo bali się, że jak to się wyda, to te wszystkie mędy ze stronnictwa moskiewskiego użyją siły. Więc przesunęli o 2 dni w tym, nie?
2: Termin, tak,
3: korzystając z tego, że większość przeciwników jeszcze nie wróciła ze świąt wielkanocnych.
2: No, czyli tam jeszcze sobie Branicki ze Szczęsnym Potockim jeszcze zalatają z koszyczkiem, tak? Mm-hmm. A tu im w Warszawie konstytucję uchwalają. Coraz bardziej, powiem wam, podoba mi się ta historia.
3: Mało tego. Nie ogłoszono oficjalnie, kiedy będzie to przyjmowane, tylko do zwolenników wysłano imienne zaproszenia.
1: Jak na wesele. Zapraszamy, zabawa odbędzie się w domu weselnym na Zamku Królewskim. Proszę nie przynosić kwiatów.
3: Ani kotletów.
2: Gdybym miał troszeczkę namącić ten świąteczny nastrój, to tylko przytoczę opinię, że według wielu tak naprawdę te obrady sejmowe i przyjęcie konstytucji to był zamach stanu.
3: Ale nasz zamach stanu.
1: No, dokładnie.
3: W słusznej sprawie.
1: Tak.
3: Oddalam pozew.
2: Tak naprawdę Zamek Królewski był otoczony przez Gwardię Królewską i oddziały księcia Józefa Poniatowskiego, czyli gorącego zwolennika konstytucji. I mało tego, uwaga, on sam z łanami był w trakcie uchwalania na sali. Żeby tam komuś coś nie dać.
1: Wyszedł jeden z drugim na mównicę w koszulce z napisem Konstytucja i zamieszanie by robił, nie?
2: Czy Lowe Caryca,
1: dokładnie,
2: nie?
1: Dokładnie, ktoś tego musiał pilnować.
3: No, teraz przedstawimy wam w Historii dla Dorosłych prawdziwy i autentyczny przebieg wydarzeń bezpośrednio poprzedzający wprowadzenie ustawy zasadniczej, czyli tej Konstytucji 3 maja, który mógł nie mieć miejsca.
2: Dokładnie. To jest taki tutaj przebieg wydarzeń, czy także już taki stylizowany, to jest taka próba rekonstrukcji i uwaga. Dlaczego akurat 3 maja? Ruszaliśmy ten temat, ale warto go rozważyć. Bo były nawet takie plany. Król nasz, pan Staszek mówi, tak mówi do poddanych.
1: Tak
2: uchwalmy konstę po Wigilii, nie?
3: Check it out.
2: To się ustali tego dnia święto i do Sylwestra nie będę musiał chodzić do roboty, tak?
3: Tak, a on miał ciężką robotę.
2: Tak.
3: Bo on musiał iść do pałacu i się podlizywać carycy Katarzynie. I nie miał kasy na nic.
2: Dokładnie, było jak mówisz. Ale kiedy akurat król wyszedł z komnaty i tam poszedł, jak mówi młodzież, na dzbanek, na kupę popularną, to jakiś nieobyty dworzanin mówi mu wtedy, że nie możemy czekać, to musi być uchwalone dzisiaj, 3 maja, bo się Moskale zwiedzą.
1: Poza tym, jak już mówiliśmy, konstytucja nazywa się Konstytucją 3 maja i głupio byłoby ją uchwalić na przykład 5 października czy 15 lipca.
2: Głupio,
3: bo by było jak z rewolucją październikową, która tak naprawdę wybuchła w listopadzie.
1: Tak więc, mieli chłopaki Konstytucję 3 maja i uchwalili ją, jak Pan Bóg przekazał 3 maja.
2: Dokładnie. I wraca ten król Staszek. Ja dalej rekonstruuję wydarzenia. Wraca z tego miejsca,
1: to
2: do którego...
1: To Wołoszański.
2: I wraca król Staszek z miejsca...
3: Nie, normalniej.
2: Do którego królowie chodzą piechotą i widzi, że jest uchwalone. I mówi, okej, niech będzie. A nie, faktem jest, że autorzy Konstytucji mistrzami zwięzłości nie byli. Cytuję. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia Konstytucji Narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem, poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z jej dogorywającej chwili, która nas samym ku sobie wróciła, wolnie od hańbiącej obcej przemocy nakazów i w ten deseń jechali całą caluśką preambułę.
1: Preambułę, a potem bułę właściwą.
3: No, a później po bułę i finisz bułę kończącą.
1: Tak.
3: Tak to chyba było.
2: Ale po co wy to mówicie? Przecież tak nie było.
1: Fakt. Powiedz za tym, jak było, co się działo.
3: No.
2: Było tak, że rankiem 3 maja 91 Ignacy Potocki zwrócił się do króla, mówi mi tak, oficjalnie mu mówi: abyś nam odkrył, panie, widoki swoje ku ratowaniu ojczyzny.
3: Chciał, żeby zdjął spodnie?
2: Nie. A ten mówi, że okej, i ciach, i przegłosowano uchwalenie ustawy rządowej, a przed zamkiem tymczasem stał radosny tłum.
3: No, jak radosny, to na pewno stał.
2: No dobra, nie, tłum szalał, rozentuzjazmowany. A potem wszyscy z posłami poszli do pobliskiej katedry świętego Jana dziękować Bogu, że idzie ku dobremu. Że Polska ma trójpodział władzy, że ma monarchię dziedziczną, że ma opiekę prawną nad chłopstwem, nad mieszczaństwem i że koniec z nieszczęsnym liberum veto.
1: Ale to się nie podobało ruskim i niemiaszkom.
2: Oj, nie. Zwłaszcza, że potem aż przez rok po uchwaleniu konstytucji Sejm Wielki wciąż pracował i obradował. Wciąż uchwalał kolejne ustawy.
3: Chcesz powiedzieć, że był czas, gdy posłowie pracowali?
2: No.
3: Nie bywało.
2: Ale niestety targowica też już działała. Na rzecz państw ościennych. I niedługo później przejęła władzę.
3: W historii dla dorosłych radiowcy bez cenzury kontynuują szerzenie dogłębnej wiedzy i rzetelnej interpretacji.
1: Tak, i teraz dzielimy się z wami Konstytucją 3 maja.
2: Szczegółowe okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 maja, bo przedtem mówiliśmy tak bardzo ogólnie, a nawet troszeczkę tam konfabulowaliśmy, szczegółowe okoliczności były bardzo dramatyczne. Jak już wspominaliśmy, sam wstęp był po zbóju rozwlekły. To się ciągnęło. Na początku przeczytano go i był tak nudny, że posłowie się już znudzili i chcieli po prostu bez czytania uchwalić resztę, całość, bo się bali, że umrą z nudów w trakcie.
3: A przypomnijmy i uświadommy, że na Zamku Królewskim, gdzie wtedy obradowano, nie było restauracji sejmowej. I ciężko było wyskoczyć na lekką banię, nie?
2: Tak jest. Obrady Sejmu, powiem wam, były burzliwe, bo opozycja, ta taka cała proradziecka, nie chciała nowego ustroju.
1: Tak, to nie. Bo po co nam nowy ustrój? Tak. Czy stary jest znowu taki zły? Tak. Mrówki nie mają zmiany ustroju, a jakie piękne. Mrówki nie mają zmiany ustroju, a jakie piękne i funkcjonalne mrowiska budują, argumentowano. Może pomalujmy najpierw zamek i przy robocie zastanowimy się, tak proponowano.
2: No jakbyś tam był. Jakbyś tam był i słuchał. W czasie obrad król Stanisław August Poniatowski przemawiał aż 3 razy. I on, uwaga, w tych przemowach wskazywał pilną konieczność naprawienia dawnego ustroju.
3: Ja się chłop nagadał. No ale to był król. I marszałek nie mógł go lagą przegnać, czy tam powiedzieć, chłopie, zejdź już z tej mównicy.
2: No nie mógł. Lećmy dalej z obradami. No, uchwaleniu konstytucji sprzeciwiał się też niejaki poseł Jan Suchorzewski, który wprowadził na salę swojego syna i groził, że go zabije, byle nie... Tak. Trzymał tam nóż na gardle, chłopince czy szable, byle nie dożył niewoli, jaką ma przynieść nowe prawo i konstytucja.
1: Może niepotrzebnie o tym mówimy, bo jeszcze jakiś obecny poseł nas słucha i jeszcze swoje dzieci przyprowadzi z siekierą.
2: Ale występ owego Suchorzewskiego skomentował biskup Adam Stanisław Krasiński i skwitował: ogolić głowę i odesłać do czubków.
3: Ale dzisiaj w naszym Sejmie to niemożliwe, słuchajcie. Jakby wszystkim wariatom ogolić łby i wysłać do czubków, to by trzeba było zamknąć Sejm z braku frekwencji.
2: Tak jest. Wracając do króla, tak powiem. Gdy podniósł rękę na znak chęci zabrania głosu po raz 4, odebrano to jako wezwanie do przyjęcia projektu przez aklamację. Co nastąpiło?
1: A może on chciał do toalety i mu przez tę aklamację uniemożliwiono?
2: Mogło tak być, bo zwłaszcza, że później się wszystko wzięło i
1: zrobiło.
2: Zdefekowało się wszystko. Ale to jest zupełnie inna historia, do której, tak myślę, wrócimy niebawem, bo warto.
1: I to jest piękne, że przynajmniej teraz grillując 3 maja będziecie wiedzieli, z jakiej okazji grillujecie.
2: I że wcale tak łatwo z tą konstytucją nie było, jak nam się wydaje, bo my to sobie myślimy, o, konstytucja wzięła ciach i mamy. Nie, trzeba było walczyć.
3: Walczyć, tak? A opozycja tym, którzy chcieli uchwalić konstytucję, to sypała piasek w pompkę postępu.
1: Tak. I trochę rządzących grillowała i z tej okazji teraz właśnie tak świętujemy 3 maja.
2: Dlatego kawałek kiełbaski, czy tam jakby fragment popitki, no to tutaj za zdrowie tychże autorów, którzy to uchwalili i przepchnęli, i że mieliśmy takie rzeczy. Konstytucję w sensie.
1: Jeśli dopiero teraz włączyliście radio, przypominamy, podcastów Historii dla Dorosłych możecie odsłuchać we wszystkich serwisach streamingowych i oczywiście na rmf.pl.
2: Polecamy się. Polecamy też swoje stand-upy. Informacji, gdzie, kiedy gramy, bo może u ciebie w mieście, szukaj na naszym Instagramie.
1: Radiowcy bez cenzury, Jacek Tomkowicz,
3: Tomasz Olbratowski
2: i Przemysław o dżinsowych oczach.

0: Mamy już prawie godzinę piątą, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, witam i zapraszam. To nie była spokojna noc na Ukrainie. 5 osób jest rannych po rosyjskich atakach na Dniepr i Odessę. Politycy reprezentujący różne obozy są zgodni w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce. Prezydent i premier muszą współpracować. Adrenalina może trafić do szkół, by pomagać uczniom z alergią. To nowy pomysł Ministerstwa Zdrowia. Rosja przeprowadziła w nocy kolejne ataki dronami i rakietami na Ukrainę. Celem były m.in. Odessa i Dniepr. W Odessie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, szkoła i przedszkole. Ranne zostały dwie osoby, 11-letni chłopiec i 59-letni mężczyzna. Z kolei w Dnieprze po ataku rakietowym ranne zostały trzy osoby. Ukraińskie władze podkreślają, że ostrzelane zostały obiekty cywilne. Prezydent i premier muszą ze sobą współpracować w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, uważają politycy reprezentujące różne obozy. Co jednak nie oznacza, że nie ma wzajemnych ataków. W Prawie i Sprawiedliwości słychać głosy, że winę za chaos komunikacyjny w sprawie wstrzymania relokacji żołnierzy USA do Polski ponosi premier.
1: Pan Donald Tusk musi zmienić swoją postawę, musi pracować z Karolem Nawrockim, bo odpowiada za to, że możemy czuć co najmniej niepokój, jeżeli chodzi o naszą ochronę, o stacjonowanie wojsk amerykańskich.
0: Mówi europosłanka PiS Anna Zalewska. Z kolei Magdalena Biejat z Nowej Lewicy, gdzie indziej widzi źródło sprzecznych sygnałów w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy.
2: To jest duży problem też chaosu informacyjnego po stronie amerykańskiej.
3: Czy tylko po stronie amerykańskiej, czy też strona rządowa została zaskoczona tymi deklaracjami?
2: Na pewno nie mamy wystarczających informacji. Jest jasne, że pan premier i pan wicepremier Kosiniak-Kamysz bardzo oszczędnie dobierają słowa, jeśli chodzi o tę sytuację. I słusznie, bo w takich momentach lepiej powiedzieć mniej niż powiedzieć rzeczy niepotrzebne.
0: Te głosy wśród polityków zebrał nasz reporter Michał Radkowski.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Miejsca stacjonowania ratowników wodnych, takie wiatki podniesione będą na około 1,5-2 metry. Zarówno ratownik będzie miał lepszą widoczność na turystów, na ludzi korzystających z akwenu, a też będzie bardziej zauważalny i też gdzieś tam będzie się to wkomponowywać w całą tutaj jakby otoczkę tej plaży.
4: Mówił Krzysztof Szoszorek, burmistrz gminy i miasta Witkowo. W Krakowie zakończył się wczoraj Festiwal Muzyki Filmowej. Na koniec widzowie mieli okazję zobaczyć koncert Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Orkiestrę i chór Filharmonii Krakowskiej poprowadził maestro Benjamin Poppe. Jak mówi Katarzyna Piotrowska, koordynatorka gali seriali, która odbyła się w sobotę, Kraków odwiedzili twórcy z całego świata.
5: Wiele osób było w szoku, ponieważ przyjechali tu po raz pierwszy. Kompletnie nie spodziewali się tego, że to wydarzenie jest tak duże, że to wydarzenie zbiera grono takich twórców z całego świata. Oni mają bardzo dużą też potrzebę tego, żeby występować, tak jak Brian Tyler, który dyrygował orkiestrą, tak jak Jeff Russo, który dyrygował swoimi utworami. Myślę, że jest to ważnym punktem festiwalowym to, że ci kompozytorzy przyjeżdżają tutaj i też występują na scenie. Nie tylko siedzą na publiczności, nie tylko słuchają tych swoich soundtracków, ale też wchodzą w interakcję z orkiestrą i mają możliwość takiego zaprezentowania tego od drugiej strony.
4: Festiwal Muzyki Filmowej odbył się po raz 19. I tu kończymy to wydanie. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Fakty w RMF FM wracają za niespełna pół godziny. Poranne wydania przygotują i przedstawią wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: już 5:30. Magdalena Wojtoń, zapraszam na pierwszą poranku Fakty w RMF FM. I to dzień dobry w poniedziałek, dzisiaj 18 dzień maja. Jasno, jest prawie od godziny. Zapraszam na pierwsze o poranku Fakty w RMF FM, a w nich najnowsze informacje z włoskiej Modeny. Tylko jedna osoba z Polski jest wśród osób rannych po tym, jak samochód wjechał w ludzi. Lokalne władze prostują wcześniejsze doniesienia. Atak dronowy wywołał pożar w elektrowni jądrowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wśród rannych w Modenie, gdzie w sobotę samochód wjechał w grupę przechodniów, jest tylko jedna osoba z Polski. Przekazał burmistrz pobliskiej miejscowości Castelfranco Emilia Gianni Gargano. Dodał, że włoska agencja ANSA błędnie przytoczyła jego wypowiedź, jakoby obrażenie odniosły 4 osoby z polskiej rodziny. Sprawcą ataku jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Gdy został schwytany przez grupę mężczyzn, zranił nożem jednego z nich. Minister obrony Włoch Guido Crosetto stwierdził, że wydarzenie wynikało ze stanu psychicznego sprawcy, a nie z innych motywów. To tragedia. Solidaryzujemy się z tymi, których to dotknęło. Mamy nadzieję, że tego rodzaju akty nigdy się nie powtórzą. Powtarzam jednak, że to jest coś, co prawdopodobnie ma głównie indywidualne przyczyny i dlatego jest całkowicie niemożliwe do przewidzenia. Premier Włoch Giorgia Meloni w związku z wydarzeniami w Modenie odwołała wizytę na Cyprze. Atak niezidentyfikowanego drona spowodował pożar w elektrowni jądrowej na północnym zachodzie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, podały władze tego kraju. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała, że nie odnotowano zwiększonego promieniowania radioaktywnego. Wczoraj 3 bezzałogowe statki powietrzne od zachodu wleciały w przestrzeń powietrzną Emiratów, 2 z nich przechwycono. Rolnicy narzekają, że wciąż nie ma konkretów dotyczących rekompensat za drogie nawozy i paliwo. Przypominają, że Komisja Europejska zgodziła się na to 3 tygodnie temu.
1: Najpierw słyszeliśmy, że czekamy na tą decyzję Komisji Europejskiej, ta decyzja jest. Teraz słyszymy, że czekamy na kolejną decyzję, która miałaby obejmować fundusze bezpośrednio z Unii Europejskiej, żeby ominąć wsparcie ze środków krajowych, czyli wsparcia krajowego nie będzie, bo po prostu pieniędzy w budżecie nie ma. Postrzegamy to jako gra na czas.
0: Mówił Damian Murawiec, rolnik spod Elbląga w Warmińsko-Mazurskiem. A to są poranne fakty w RMF FM. Powtórzę, to jest poniedziałek, 18 dzień maja. W najbliższą niedzielę w Krakowie referendum. No i w dzisiejszych faktach pytanie, czy stanowisko straci prezydent miasta Aleksander Miszalski, czy krakowianie żyją zbliżającym się plebiscytem.
2: Widuję cały czas plakaty, banery.
3: Ja bym powiedziała, że ja osobiście czuję. Również moi znajomi też mnie na przykład pytali, czy idę.
0: Zapraszamy na nasze polityczne rozmowy o poranku w RMF FM i internetowym radiu RMF 24. Po 7:00 Piotr Salak i senator Koalicji Obywatelskiej, były szef MSZ-u Grzegorz Schetyna. Godzinę później Tomasz Terlikowski porozmawia z europosłem Prawa i Sprawiedliwości Tobiaszem Boheńskim. Będzie dzisiaj w faktach dużo sportu. Siatkówka w europejskim wydaniu, piłka nożna w polskim wydaniu, no i pożegnanie z Barceloną, czyli ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w lidze hiszpańskiej. Zapraszam na nowe fakty w RMF FM. One już za niecałe pół godziny, o 6:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Reklama.
1: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kumulacja szczęścia w RMFM.
5: Pieniądze szczęścia nie dają.
6: Myślisz?
7: To posłuchaj.
8: W głowie jest jedno wielkie zamieszanie, naprawdę. Ja po prostu nie mogę tego ogarnąć.
4: Kumulacja szczęścia w RMFM.
6: Czeka
4: ponad milion złotych.
6: Zagrasz?
9: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na Dzień Mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
0: Po reklamie.

0: Siuga, siuga.
1: Siuga, siuga. Co to za siuga była?
0: Że cukier, że te...
1: Ja wiem, ale to ten...
0: Robin Schulz.
1: Aha. Taka męska siuga.
0: Męska siuga to była, dokładnie. Co ty mówisz, mamy dzisiaj dzień mostowca i dzień co?
1: Dzień dobrych uczynków.
0: Dobrych uczynków.
1: Mamy i jeszcze mamy bardzo ważny dzień, którego ja jeszcze już dawno nie obchodziłem. Dzień mycia samochodów.
0: O, to dzisiaj. Ja się co prawda pospieszyłem, bo byłem w piątek, dlatego przyszły deszcze i ja mam wyfifrane auto.
1: Ty bez jeszcze auto, bo jest czyste.
0: Nie, to jakoś tak zupełnie to trafia przypadkiem, wiesz, że zawsze widzisz moje auto pomyć.
1: Ja zawsze na deszcz czekam i ten maj jest błogosławiony.
0: Umyjcie dzisiaj swoje auto, być może jak grupowo my Polacy umyjemy samochody, to te deszcze przegonimy i pójdą
1: właśnie
0: precz.
1: I dzień mostowca, jak będziemy przejeżdżać przez most czystym autem, to w ten sposób uczcimy ludzi, którzy ten most nam wybudowali.
0: Ale będziemy wtedy piękni. Póki co otwieramy oczy i uszy i my mówimy wam dzień dobry, cześć, Tomasz Odwratowski,
1: Przemysław Skowron.
0: Kłaniamy się nisko i lecimy po kawę.

0: Sokogel i Summer in the City, ale teraz to już prawie szósta. Teraz to już pora na fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I zaczynamy.
2: Na początek nowego tygodnia w faktach pytania o obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce.
1: Spotkania zaplanowane w najbliższych dniach mają rozwiać piętrzące się wątpliwości.
2: Zmasowane rosyjskie ataki na południe Ukrainy.
1: Trump znowu straszy Iran.
2: Robert Lewandowski żegna się z Barceloną.
1: W tych faktach też piłkarska ekstraklasa.
2: Tu emocji nie zabraknie do końca sezonu.
1: Seria polsko-amerykańskich spotkań w sprawie obecności żołnierzy USA w naszym kraju to jest plan na ten tydzień.
2: W środę, przypominamy, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z najwyższym rangą amerykańskim wojskowym generałem Danem Kainem.
1: Jutro szef sztabu generalnego, generał Wiesław Kukuła, będzie rozmawiał z dowódcą wojsk USA w Europie, generałem Aleksusem Grynkewiczem.
2: O tym, dlaczego te spotkania są aż tak ważne, dziennikarz RMF FM Michał Radkowski.
3: Chodzi o ostateczne przecięcie dyskusji, czy Stany Zjednoczone wstrzymują relokację swoich wojsk do Polski, czy nie. W weekend Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, a więc Ośrodek Prezydencki, jak i Ministerstwo Obrony Narodowej wydały podobne komunikaty. Z nich jasno wynika, że takich planów nie ma, jednak wątpliwości wciąż są. Prezydent chce o nich rozmawiać z, jak to określił szef BBN, wszystkimi ośrodkami władzy w Polsce.
4: W sytuacji, kiedy pojawiają się jakieś wątpliwości co do tego, czy armia amerykańska będzie silniej czy słabiej obecna na terenie Polski, to musimy po prostu działać razem.
3: Uważa Jarosław Sellin z PiS. O potrzebie rozmowy mówi też Andrzej Szejna z Lewicy, który deklaruje, że nie zmniejszy się kontyngent wojsk amerykańskich w Polsce.
5: Nie wyobrażam sobie, żeby do tego doszło, bo jest to sprzeczne z celem strategicznym i Stanów Zjednoczonych, i NATO. No oczywiście jest to sprzeczne z interesem Polski.
3: Dlatego w najbliższych dniach do Waszyngtonu wybierają się wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski.
1: Dniepr i Odessa na południu Ukrainy były celem nocnych ataków Rosjan.
2: W wyniku uderzeń rakiet i dronów ucierpiało co najmniej 5 osób. W Odessie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, szkoła i przedszkole.
1: Wczoraj Ukraińcy przeprowadzili ataki na Rosję. Pociski były wymierzone w zakłady produkujące półprzewodniki dla rosyjskiej armii i lotnisko wojskowe na okupowanym przez Rosję Krymie, a także w rafinerię w Moskwie.
2: Odległość od celu tym razem wyniosła ponad 500 kilometrów. To jest znaczące, ponieważ obwód moskiewski jest najbardziej nasycony rosyjskimi środkami obrony powietrznej. To one najlepiej chronią ich strefę wpływów, ale ukraińskie

0: Ach, przy zejściu z boiska po wygranym meczu z Betisem Sevilla 3-1. Polak bohaterem spotkania kończącego 33. kolejkę hiszpańskiej ekstraklasy.
1: Robert Lewandowski abandonando el Camp Nou.
0: Ostatni występ Lewego w drużynie Dumy Katalonii opuszcza Barcelonę z rąk prezesa Barsy Joana Laporte. Odebrał pamiątkową statuetkę z klubowym herbem i napisem "Jeden z naszych na zawsze".
2: Lewandowski, który w sierpniu skończy 38 lat, w sobotę ogłosił, że po sezonie odejdzie z Barcelony.
0: A my do tego pożegnania Lewego wrócimy o poranku. W faktach.
2: Krajowa piłkarska ekstraklasa kibicom emocji dostarczy do ostatniej kolejki.
0: Mistrza Polski, co prawda już znamy, tytuł zapewni sobie w sobotę Lech Poznań, ale walka o europejskie puchary i ekstraklasowy byt trwa w najlepsze. O szczegółach Cezary Dziwiszek.
3: Na drugie miejsce dające eliminację Ligi Mistrzów wskoczył Górnik Zabrze, bo Jagiellonia potknęła się w Katowicach, remisując z GKS-em 2-2. Szanse na wicemistrzostwo ma jeszcze czwarty Raków dzięki zwycięstwu z Piastem 3-1. Na górze więc ścisk. Trwa także walka o piąte miejsce dające eliminację Ligi Konferencji. Teraz na jest Gieksa, ale chrapkę na Europuchary ma jeszcze Zagłębie i Legia. Jeszcze niedawno walcząca o utrzymanie, wczoraj pokonała na wyjeździe Lechię 2-1. Kwiaty do stolicy powinien wysłać Widzew, bo mimo porażki z Koroną wciąż ma wszystko w swoich rękach. A w Gdańsku czarna rozpacz. Lechia pozostaje w strefie spadkowej i może spaść nawet na przedostatnie miejsce, jeśli dziś Arka pokona zdegradowaną już Termalikę.
0: A pierwszy gwizdek w Gdyni wieczorem o 19:00.
2: A po 6:30 pierwszy poranku fakty sportowe w RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
8: O poranku najcieplej w Białymstoku 11 stopni, 10 kresek mamy na północy, najchłodniej w Zakopanem tylko 6. Ale potem będzie inaczej. Potem będzie inaczej. 9 w Koszalinie, 15 w centrum kraju, 19 stopni pokażą termometry.
9: Ale ja słyszałem o długoterminowych prognozy i będzie czerwiec bardzo gorący.
8: No ale póki
9: tak,
8: co...
9: Zauważyłeś, ile było w bardzo...
8: Wspaniałe, najpiękniejsze.
9: Nie, bo chciał podkreślić, jak gorąco będzie.
8: Super.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
8: Ale już jutro ja sprawdziłem, 21 na termometrach.
9: No widzisz?
8: A, widzisz mi. Ale
9: jakim błogosławieństwem są te deszcze?
8: Deszcze, tak. Niestety i dzisiaj, i jutro, i w środę, i w czwartek też będzie padać wszędzie.
9: No.
8: W czwartek 22 kreski.
9: Ale jest takie przysłowie, grzmot w maju sprzyja urodzaju.
8: A? I na tym się skupcie.
9: Tak, na urodzaju się skupimy.

0: Edek Sheeran ładnie to wyśpiewał.
1: Nie, on potrafi tak głos.
0: Edek, ale Edek,
1: prawie tak jak
0: no,
1: ja.
0: No, dokładnie.
1: Ale newsem wczorajszego nocy jest pożegnanie Lewego na Camp Nou.
0: Tak, nasze fakty o tym mówiły.
1: Piękna uroczystość była. Łzy wzruszenia, nagrody, skandowanie nazwiska przez trybuny. Lewy, Lewandowski, nie? Lewy płakał, żona Lewego płakała. Było cudownie.
0: Tak,
1: cudownie.
0: Cudownie. I z najnowszych informacji wiemy, że w co mniej więcej będzie Robert grał Lewandowski, jak już się skończy karierę. Tylko nie wiemy jeszcze, gdzie będzie grał.
1: Gdzie?
0: W sensie, jak już skończy przygodę swoją z Barcą.
1: No, no.
0: Ale rękę trzymamy na pulsie i jako trzeci wam o tym powiemy.
1: Tak.
0: Albo czwarci.
1: Także zostańcie z nami, śledźcie.

0: No to teraz we Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM pora na kronikę kryminalną. Czytam, że czeska policja zatrzymała mężczyznę w związku z kradzieżą czaszki świętej Zdzisławy z Lemberka. Ktoś tam wszedł do kościoła, niestety rozbił relikwiarz i wyciągnął 13-wieczną czaszkę.
1: Dobrze, że złapali.
0: Dobrze.
1: Ale tak się zastanówmy, po co komu czaszka Zdzisławy z XIII wieku? Jeszcze Zdzisławy.
0: Ale świetnie nadaje się jako przycisk do 15-wiecznych papierów. No. Absolutnie genialnie. No nie ma lepiej.
1: No komponuje się, no,
0: no
1: tak.
0: No to jest tak. Sandra teraz. I patrzcie, na imię ma Sandra, a śpiewa, że Maria Magdalena. To są historie.
1: Kłamie!
0: Ty kłamie, zwyczajnie kłamie. Ale Magic już jest na obiekcie, już się cieszy, już ma.
1: Tak, już jest.
0: Kiedy ty z tą pogodą jedziesz? To po siódmej dopiero, tak?
2: O siódmej.
0: No to poczekamy.
1: Z niecierpliwością.
0: A teraz dajcie głośniej.

0: reklama. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
1: O.
0: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
2: Marian, a więcej się nie da?
1: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: W drodze do domu? Lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi? Lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
5: Wysoką jakość, modne kolory i długotrwały efekt zapewnia producent impregnatów do drewna marki Lux Decor. Sponsorem programu jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
4: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał gadają o wszystkim od poniedziałku do czwartku.
9: Gala Freak Fightów. Lubimy? Chcemy o tym pogadać?
10: Co to jest za temat? A musimy?
4: A w piątki mikrofon przejmują radiowe olki.
11: Jako do tego doszło? Nie wiem.
9: Ach, ci z telewizji to zawsze coś odstawią.
4: Już dziś po 14:00.
12: Lepszej połowy dnia życzy Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Panie Gessler, zaczynamy próbę.
15: Tak, tak.
14: Od 6 do 9.
15: Od 6 do 9 w Żabce.
14: Za 6,99 i że na bogato.
15: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
14: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
15: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
14: Dokładnie.
16: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
17: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
18: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
17: Latium?
18: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
17: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
18: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid.
0: Po reklamie.
19: 6:30, pora na fakty w RMF FM.
20: Pilna informacja z drogi krajowej nr 40 w Opolskiem.
21: Tam trwa akcja ratunkowa po czołowym zdarzeniu auta osobowego z ciężarówką w Starych Kotkowicach.
20: Zablokowana jest droga między Głogówkiem a Kędzierzynem. Jakie możliwości ma polska dyplomacja w sprawie relokacji żołnierzy amerykańskich na naszym terytorium?
21: O to pytać będziemy w rozmowie o 7:00 w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
20: Gościem Piotra Salaka będzie Grzegorz Schetyna, były minister spraw zagranicznych, tak, dzisiaj senator Koalicji Obywatelskiej.
21: Dzień dobry. Razem z nami w Faktach. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry. Czy jako państwo możemy podjąć jakieś kroki w tej sprawie?
22: No, możemy przede wszystkim prosić, a może nawet domagać się więcej informacji. No bo zarówno rząd, jak i prezydent nie kryją zaskoczenia całą sprawą. To oczywiste. To jest problem komunikacji z sojusznikiem, ale wydaje się, że to też jest problem polityczny. I o to będę pytał mojego gościa, jakie karty, parafrazując Donalda Trumpa, ma Polska w tej rozgrywce. Jak mogłaby wyglądać taka ofensywa dyplomatyczna? Czy właśnie mamy z nią do czynienia w tej chwili, w tym tygodniu? I czy mamy jakieś szanse powodzenia? Będę pytał Grzegorza Schetyny, także zapraszam po 7:00.
21: Zapraszamy, początek rozmowy w Faktach.
20: A potem ciąg dalszy w informacyjnym radiu RMF 24.
21: Do stolicy Grenlandii, Nuuk, przybył specjalny wysłannik prezydenta USA, Jeff Landry.
20: Polityk otworzy nową siedzibę amerykańskiego konsulatu. W planach ma też spotkanie z premierem Grenlandii.
21: W duńskiej telewizji Jeff Landry powiedział, że otrzymał od prezydenta Donalda Trumpa polecenie, by poznać jak najwięcej przyjaciół.
20: Biały Dom potwierdzał w ostatnich komunikatach, że Stany prowadzą z Danią rozmowy w sprawie utworzenia na południu Grenlandii nowych 3 baz wojskowych.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie drugi rok z rzędu ze srebrnym medalem siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zwycięzcy Plus Ligi przegrali finał z Perugią 0-3.
20: Który niegdzie rozgrywany był finał jest nadal Wojciech Marczyk, który przygotował fakty sportowe. Dzień dobry. Pierwszy set nie zapowiadał takiej porażki.
2: O, wszystko dlatego, że był zacięty i wyrównany. Perugia wygrała ostatecznie 29-27. W kolejnych setach ekipa z Włoch już zdecydowanie dominowała na parkiecie, wygrywając kolejne partie do 18-15.
10: Złamali nas w jakiś sposób w końcówce tego pierwszego seta, ale no wiadomo, no nie powinno to tak wyglądać, ale z drugiej strony naprawdę trzeba oddać dzisiaj przeciwnikowi, że był po prostu śmietny.
2: Mówił Jakub Popiwczak, libero zespołu z Zawiercia. Z wygrania Ligi Mistrzów po raz drugi z rzędu cieszyła się więc Perugia z Kamilem Semeniukiem w składzie. Dla Zirato Ankara, który po zaciętym 5-setowym spotkaniu pokonał PGE Projekt Warszawa, a na Camp Nou były wczoraj łzy wzruszenia. Z kibicami Barcelony pożegnał się Robert Lewandowski, który po 4 latach odchodzi z klubu. Polak rozegrał 85 minut w wygranym 3-1 meczu z Betisem. Dla schodzącego z boiska polskiego napastnika wszyscy utworzyli szpaler. A po meczu były przemówienia.
23: Pero siempre... Guevara Albertonan mi corazón.
2: Dzisiaj żegnam się, ale zawsze będę nosił Barsę w sercu, przyznał Lewandowski, który dla klubu z Katalonii zdobył 119 goli i wywalczył 3 tytuły mistrza Hiszpanii. A w piłkarskiej ekstraklasie Jagiellonia 2-2 zremisowała w Katowicach z GKS-em i nie wykorzystała szansy, by zająć drugie miejsce w tabeli. Gieksa jest 5. 4. porażkę z rzędu zanotowała Lechia, która na własnym stadionie przegrała 1-2 z Legią. Zespół ze stolicy wciąż ma szansę na awans do europejskich pucharów. W ostatniej kolejce co utrzymanie zagra Piast, który wczoraj 1-3 przegrał z Rakowem.
19: I proszę bardzo, to jest najlepsza muzyka w RMF FM, Cyrilly Stumbling In. Jol Bratowski jest i Karwat Marek jest.
24: Skowron,
19: Tomkowicz na urlopie. Może zadzwonimy, spytamy co tam?
24: Tak, a jak będzie w samolocie?

0: Lucky Love i Warszawa w RMF FM. 6:41 na zegarach. Czytam, że mają być mandaty z dronów.
1: Nie z papieru już?
0: Nie. Dron będzie latał nad drogami, kontrolował cyk, fotka i tak dalej. Komendy podobno policyjne chcą kupić takie drony kontrolujące kierowców.
1: No to super, ale ja ciekawy jestem, jak taki dron każe mi dmuchać w balonik, czy tam w ten alko coś tam ma.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
3: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
4: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
3: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
5: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodyksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej, a pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Poniedziałek,
8: wtorek,
9: środa,
8: czwartek,
9: szybko zleci,
8: byle do piątku.
10: Słuchaj już dziś po 9:00 w RMF FM.
11: Sponsorem byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi. Sponsorem programu byle do piątku jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
12: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
13: Tak, tak.
12: Od 6 do 9.
13: Od 6 do 9 w Żabce.
12: Za 6,99 i że na bogato.
13: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
12: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
13: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
12: Dokładnie.
14: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
15: Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na Dzień Mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
19: Zdrowit. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
20: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
19: A, no i merci bardzo.
21: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Karol, chodź, powtórzymy sobie program Safe.
2: No weź się, tato.
1: No, spróbuj. Siemianowice.
2: Rosomaki.
1: Skarżysko.
2: Amunicja.
1: No i ostatnie, stalowa wola.
2: Kraby.
1: No widzisz, jak chcesz, to potrafisz. Bo program Safe to setki miliardów złotych na polską zbrojeniówkę.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
6: No już, wstawaj, szkoda dnia, tylko w RMF FM.
7: The Ringside, Tired of Being Sorry, to jest najlepsza muzyka i można teraz dać głośniej.

0: mi RMF FM, tak brzmi Alex Warren we Wstawaj Szkoda Dnia.
1: Nigdzie tak nie brzmi ładnie jak u nas.
0: Co ty?
1: Naprawdę, porównajcie sobie.
0: Jak leczyć kwiatami? O. Takie ogłoszenie znalazłem o kursach kwiatoterapii i o kursach hortiterapii, to jest ogrodoterapia.
1: I to jest furtka. To jest nadzieja NFZ-u,
0: tak?
1: Bo dadzą pacjentowi termin operacji, nie wiem, na 2050, nie?
0: No.
1: I do tego nie zapominajki, żeby nie zapomniał.
0: To,
1: nie?
0: Jak 2050, to do tego od razu chryzantemy.
1: Chryzantem bym nie dawał. Nie. To mogłoby się okazać goździkiem do trumny.
0: Tak, to słabe rzeczywiście. Taki od razu szarfę do wieńca, wiesz.
1: Tak, albo leczniczą wiązankę.
0: Leczniczą wiązankę.
1: Pod adresem NFZ.

0: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Reklama.
2: Sprawdź to sam, czekaj dałut, kusi ceną każdy dział.
1: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
7: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowid. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.
17: 7 przed nami, fakty w RMF FM również przed nami, a na fakty zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
18: Po śmierci 13-latka w gminie Barciany Warmińsko-Mazurskim policja zatrzymała 4 osoby.
19: Od tej sprawy zaczynamy, a potem aktualne informacje na temat porannego wypadku na Krawej 40 w Starych Kotkowicach.
18: W niedzielę mieszkańcy Krakowa zdecydują w referendum, czy ze stanowiskiem pożegna się prezydent Aleksander Miszalski oraz odwołana zostanie urzędująca Rada Miejska.
19: Sprawdzamy zatem polityczną temperaturę pod Wawelem, a gościem rozmowy o 7 jest Grzegorz Schetyna.
18: Senator Koalicji Obywatelskiej już za chwilę z Piotrem Selakiem.
19: Zapraszamy, zaczynamy. Dziś ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok 13-latka, którego ciało znaleziono w sobotę wieczorem niedaleko jeziora w miejscowości Arklity w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem.
18: O tej tragedii informowaliśmy jako pierwsi. Z nami w faktach reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, w tej sprawie zatrzymano już 4 osoby.
20: Tak, to 3 braci i ich szwagier w wieku od 30 do 43 lat. Najmłodszy z nich w trakcie zatrzymania był pijany, miał około promila alkoholu. Nikt jeszcze nie usłyszał żadnych zarzutów w tej sprawie. Ciało 13-latka znaleziono niedaleko jeziora na podmokłym terenie. Jak ustaliłem, utonięcie wstępnie zostało wykluczone, ale ważne będą tutaj wyniki sekcji zwłok, która ma odbyć się w południe. Według moich nieoficjalnych informacji przy jeziorze miało dojść do awantury, a 13-latek miał uciekać przed mężczyznami. Ten wątek bada policja pod nadzorem prokuratury rejonowej w Kętrzynie.
19: Jedna osoba została ranna w zderzeniu auta osobowego z ciężarówką na Krajowej 40 w Starych Kotkowicach w Opolskiem.
18: Droga między Głogówkiem a Kędzierzynem Koźlem jest zablokowana.
19: Policja wyznaczyła już objazd drogami lokalnymi. Zła polityka transportowa, zadłużanie miasta i kolesiostwo. Takie zarzuty formułują wobec prezydenta Krakowa inicjatorzy referendum w sprawie jego odwołania.
18: W najbliższą niedzielę krakowianie zdecydują w sprawie przyszłości Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miasta. W faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, przypomnij, o czym jeszcze mówią pomysłodawcy głosowania.
21: Lista jest długa. W przestrzeni publicznej pojawiają się zarzuty m.in. zadłużania miasta, niespełniania wyborczych obietnic czy niegodnego sprawowania urzędu. Krytykują też politykę transportową. kredytową i sposób wprowadzania strefy czystego transportu, podwyżki cen biletów czy wydłużenie godzin płatnego parkowania.
0: A jak na te zarzuty odpowiada prezydent Miszalski?
21: W ostatnich tygodniach prezydent Krakowa mocno postawił na informowanie o swoich dokonaniach. Na jednej z konferencji mówił dziennikarzom, że zdaje sobie sprawę z popełnionych błędów. Ruszył też do korygowania niektórych pomysłów. Zapowiedział zmiany w strefie czystego transportu, wycofał się z płatnego parkowania w niedzielę dla mieszkańców. Prezydent Miszalski odmówił natomiast jednemu z inicjatorów referendum udziału w publicznej debacie, oceniając, że to próba wciągnięcia go do politycznego piekiełka. Jan Hoffman podkreślał natomiast, że chciałby merytorycznie rozmawiać o planie ogólnym miasta oraz o przyszłości Krakowa.
0: Referendum w sprawie prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz odwołania Rady Miejskiej w niedzielę, by wyniki były ważne, do urn musi pójść około 27% wyborców.
18: Co o Krakowie mówi polityczna Warszawa?
0: To sprawdzimy w kolejnych faktach.
18: Siatkarze Aleuronu CMC Warty Zawiercie drugi rok z rzędu ze srebrnym medalem siatkarskiej Ligi Mistrzów.
0: Zwycięzcy Plus Ligi przegrali finał w Turynie 0-3 z włoską Perugią.
18: Z kibicami Warty opuszczającymi Inalpi Arenę rozmawiał nasz wysłannik Wojciech Marczyk.
2: Jest żal, złość, rozgoryczenie?
22: Myślę, że wszystkiego po trochu, ponieważ nie spodziewaliśmy się aż tak szybkiego meczu.
23: No po tym pierwszym secie byłem wręcz pewny, że będzie to zwycięstwo Zawiercia, szczególnie, że piłka

0: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Grzegorz Schetyna, były minister spraw zagranicznych, ale dzisiaj senator Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie senatorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Czy pańskim zdaniem polska dyplomacja może coś jeszcze zrobić w sprawie relokacji wojsk amerykańskich, czy już wszystko jest zdecydowane pańskim zdaniem?
1: Chyba więcej niż dyplomacja, bo polska polityka, polski prezydent, rząd, wszyscy powinniśmy robić jeszcze tyle, ile możemy zrobić, żeby ten trend został zatrzymany, żeby te zapowiedzi amerykańskie nie zostały zrealizowane.
0: A pańskim zdaniem jest jeszcze na to szansa? Decyzje ostateczne jeszcze nie zapadły?
1: Wydaje mi się, że jest szansa, jest zawsze do końca, do ostatecznej, oficjalnej decyzji. Przypomnijmy, że to nie tylko decyzja prezydenta, ale także wpływ na nią ma Kongres Stanów Zjednoczonych. Ta sprawa musi być publiczna i musimy ją podnieść, ale głos z Polski płynący musi być jeden, wspólny, bo będzie wtedy lepiej słyszany w Waszyngtonie.
0: Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister spraw zagranicznych, razem z nami w rozmowie o 7:00. Słuchaczom RMF FM dziękujemy, ale kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF 24.
2: Dziękujemy, a my już teraz zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
3: Za godzinę gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Tomasz Bochański, europoseł, wiceprezes PiS. Zapraszamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
7: Magdalena Karwat-Marek, proszę bardzo.
8: Dzień dobry. Tak, jest. W nowym tygodniu czeka nas sporo deszczu i trochę burzy. Dzisiaj przez cały dzień będzie padało na przykład w Poznaniu i w Katowicach. Deszczowo będzie też na Warmii i Mazurach. A już tak koło 11 burza pojawi się w okolicach Ostrołęki i Szczytna. Wieczorem też jeszcze z nami ta burza zostanie. Koło 20 będzie w Warszawie i w miejscowościach na P, w Puławach, w Płocku i w Płońsku.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
7: Z miejscowości na P to ja znam Napeck. Napeck jest.
8: Poznań chyba.
7: Napeck jest. Wiecie, na Poniżu.
9: Wiecie, to jest, ja mam w domu na P.
10: We Włoszech.
8: Co?
9: Ja mam w domu na P kanapę.
8: Papcie masz.
7: Papcie też, no.
9: No dobrze, ale możemy się, pani Magdo, mówić tak, że na przykład, żeby lało w nocy, a za dnia, żeby było słonko.
8: A? No zobaczy, co się
7: kombinuj,
8: da zrobić.
7: Kombinuj teraz.
8: Bo jakieś są takie miejscowości.
9: Niech pani to poogarnia jakoś.
8: W Rzeszowie tak jest.
11: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Doda i pamiętnik Berema FM.
1: Doda wspomina sobie tam różne rzeczy.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: W tej piosence wspominała i dobrze, bo to warto pamiętać nieraz.
0: Słuchajcie, 18 maja, to czytam tutaj kalendarium. O. 18 maja 1616 roku Eustachy Wołłowicz został biskupem wileńskim.
2: Ojejku, to ojcze Eustachy, proszę przyjąć od nas wszystkich tutaj serdeczne gratulacje.
0: Dokładnie.
3: Reklama.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
12: Tak, tak.
11: Od 6 do 9.
12: Od 6 do 9 w Żabce.
11: Za 6,99 i żena bogato.
12: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
11: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
12: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
11: Dokładnie.
13: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To wasz poranek. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
3: Dua Lipa do porannej kawy. Ach, to po prostu, to brzmi i to pasuje. Sprawdźcie, dajcie.

0: Dua Lipa za nami, a przed nami
1: Nowy tydzień, nowe pieniądze, wielkiej kumulacji szczęścia. Ty wiesz najlepiej, co tam się dzieje, Przemysław.
0: Dzisiaj dwie szanse na wygraną w RMF FM. W finale z sejfami czeka na was piękne, szeleszczące, nowiutkie, niepomięte 1 100 000. To nasza nagroda główna. Ale uwaga, bo jest i ona.
1: Co to jest, bo dostałem takie dyspozycje. Runda dodatkowa, czyli szybciutka kasa znowu do wzięcia. Pewne, natychmiastowe i gwarantowane 7 000 zł.
2: Dokładnie. Idziecie rano do pracy, w pracy dzwoni do was RMF FM i z pracy wychodzicie o 7 000 zł bogaci z kasą na koncie. Brzmi fajnie?
0: Fajnie. A może poszaleliście w weekend? Jak na przykład Olbratowski z Mirką i potrzebujecie kasy na CITO? Przypomnijmy panią Mirosławę.
3: Tam mu powie, że Mirka dzwoniła i dziękuję mu za wspaniały weekend.
0: Tomek Mirka dzwoniła.
1: Mirka, ty łap telefon.
2: Powiedział, bo bym się nie kapnął, wiesz?
1: Łap telefon, Mirka, nie dzwoń, tylko wysyłaj SMS-y. A wy wyprzedźcie Mirkę, bądźcie przed nią. Jeszcze dzisiaj 7 000 zł wpadnie na konto kogoś z was i kogoś, kto po prostu musi zagrać.
0: Jedno zgłoszenie i wchodzicie do dwóch dzisiejszych losowań. W finale głównym 1 100 000, w rundzie dodatkowej szybkie pewne 7 000. I teraz uwaga. Przez 7 minut każdego waszego SMS-a ja z Mirką pomnożymy razy 1007. I to jest bonus Mireczki. Tak zwany Mirobonus. Tak.
2: Bonus Mireczki.
0: Mirka mnoży. Każdy wasz SMS to 1007 szans. I na 1 100 000 w finale głównym, i na 7 000 w rundzie dodatkowej. Pewne, szybkie, gwarantowane. RMF SMS 7474.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
2: A pozwoli mi pan na trzy zdania?
3: Trzy zdania.
2: Po pierwsze,
4: wiara w to, że pan Glapiński jest zbawcą dla polskiej armii, to tak jakby spróbować strzelać ze ślepaków na wojnie.
2: Po drugie,
5: nikt się z nas na randkę z modliszką nie wybiera.
3: Nie rozumiem. No chyba każdy wie, które jest trzecie.
6: Pan wie, które jest trzecie?
3: No jak mam jedno, drugie i trzecie.
6: No i każdy ma inną wartość, no to które jest trzecie?
1: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już dziś po 8:00.
0: Reklama.
7: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
1: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
8: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na Giacomo.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, siostrzyczko.
12: Gratulacje.
11: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
12: Ania.
11: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
12: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
11: Obiecuję.
0: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Wizja, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.
2: 7.30, pora na fakty w RMF FM. Zapraszamy.
3: O poranku duże utrudnienie na trasie S52 w Śląskiem. Na odcinku między Cieszynem w stronę Bielska-Białej przejedziecie teraz tylko prawym pasem.
4: W Świętoszówce samochód uderzył w bariery. Nikt w tym wypadku nie ucierpiał. A w Warszawie uprzedzamy, zaplanowano dziś testy syren alarmowych.
3: W związku ze sprawdzeniem zmodernizowanych punktów alarmowych 5-sekundowe sygnały będzie można usłyszeć w 5 lokalizacjach na terenie stolicy.
4: Wspólny wiec Przemysława Czarnka z Mateuszem Morawieckim zapowiadają politycy Prawa i Sprawiedliwości.
3: Czy to oznacza koniec konfliktu w Prawie i Sprawiedliwości? To pytanie zadamy gościowi porannej rozmowy w RMF FM, którym będzie polityk tej partii, stronnik Czarnka, czyli Tobiasz Bocheński.
4: Tak jest. W warszawskim studiu Tomasz Telikowski. O poranku. Dzień dobry, Tomku.
5: Dzień dobry.
4: Pojednanie to jedno. O co jeszcze chcesz zapytać swojego gościa?
5: No to czy nie ma wrażenia, że jeśli wspólny wiec polityków tej samej partii jest już medialnym newsem, to chyba jednak atmosfera nie jest najlepsza. PiS nie jest jedną zwartą pięścią. Padną też pytania o dalszy ciąg tego sporu. O to, czy Konfederacja może wyprzedzić PiS w nadchodzących wyborach, ale także o rotacyjną obecność wojsk amerykańskich w Polsce i o to, czy PiS zamierza przeprowadzić referendum nad prezydenturą w Warszawie, a także o to, czy sam Bocheński wystartowałby raz jeszcze w takich wyborach.
6: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
3: O poranku zaprasza Igor Skrzypek. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, kłaniam się. Czerwcówka coraz bliżej. Zagraniczny wyjazd na długi czerwcowy weekend będzie w tym roku wyraźnie droższy. Ceny wzrosły średnio o 26%. Tak wylicza portal wakacje.pl w odniesieniu rok do roku. Winny jest tutaj m.in. kalendarz. Majówka była dość krótka, dni nie ułożyły się korzystnie, więc teraz jest więcej chętnych na czerwcówkę. Zostały nieco ponad 2 tygodnie. Czy jest jeszcze szansa na wyjazd w atrakcyjnej cenie?
8: Im dłużej będziemy zwlekać, tym trudniej będzie taką ofertę znaleźć.
7: Radziła w Radiu RMF24 Marzena German z portalu wakacje.pl.
8: Jeżeli ktoś będzie zwlekał do ostatniej chwili, to raczej powinien nastawić się na to, że jakąś ofertę być może znajdzie, ale pod warunkiem, że nie będzie miał wymagań konkretnych co do kierunku, czy do hotelu, czy do miejsca wylotu, czy konkretnego dnia wylotu.
7: A te najpopularniejsze kierunki wybierane przez Polaków na czerwcówkę w tym roku to Turcja, Grecja i Egipt. Jeśli nie za granicę, to może w Polskę, samochodem. Do takich wyjazdów może zniechęcać zmienność na rynku paliw. Jutro na polonach zobaczymy kolejną aktualizację cen. Spodziewajmy się podwyżek o kilkanaście groszy za litr. W weekend rafinerie zaktualizowały cenniki. Stawki za metr sześcienny zarówno benzyny 95, jak i oleju napędowego poszły w górę, a na międzynarodowych giełdach bez większych zmian baryłka ropy nadal jest wyceniana powyżej $100. W takiej sytuacji no może jednak ten wyjazd zagraniczny. Na ostatnie tygodnie przynoszą dużą zmienność kursów walut, więc sprawdźmy. A bez zmian euro 4 zł 25 groszy, drożeje dolar 3,65, podobnie frank szwajcarski po 4,64, tańszy za to funt brytyjski 4,86.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: I to jest dżem i wehikuł czasu i to jest najlepsza muzyka.
9: To jest piosenka dla tych, którzy pamiętają dobrze i dały swoje i innych parę rzeczy.
2: Ale my nie tylko pamiętamy nasze ideały, my je dalej wcielamy życie, bo my chcemy, by światem rządziło dobro.
9: Tak.
2: Pokój,
10: uśmiech i pokój.
2: Oraz szczupłe sylwetki też.
9: I żeby nie było inflacji.
2: I żeby nie było, no. Tacy jesteśmy. Takich nas świat kocha.

0: Robert Miles.
1: Oś, dopuściłeś, tak.
0: No, dobra.
1: Ale klasyka, upanie.
2: 30 lat ma ten numer.
1: No.
2: Dobra, za nami Eurowizja. Polska na miejscu 12, wygrywa Bułgaria, ale dużo więcej uwagi, przynajmniej u nas, wzbudziło przyznanie przez polskie jury 12 punktów Izraelowi.
3: Tym bardziej, że toczyła się społeczna dysputa, czy z powodu udziału Izraela Polska nie powinna zbojkotować Eurowizji, tak jak zrobili to na przykład Hiszpanii.
2: Kilka krajów zbojkotowało, tak.
1: Wiecie co, no, od dawna przecież wiadomo, że Eurowizja to mocno polityczne bagienko. Ale trzeba wierzyć, że Wiki Gabor i reszta Jasiów, Stasiów, Wiktoriów z Voice of Kids i Mam Talent na przykład, którzy zasiedli w składzie polskiego jury, zna się na rzeczy. No.
2: Znają się na rzeczy, znają. No. Ale na przykład dostaliśmy 12 punktów od Niemców.
1: Ale to akurat załatwił Tusk w ramach reparacji.
2: W ramach czy zamiast?
1: Oby w ramach.
2: Sober teraz. Wiem, że lubicie, więc śmiało nie krępujcie się i dajcie głośniej.

0: ale wam gramy. Samo co najlepsze mamy. Samo gęste. Sąbrz za nami. Ale też przeglądamy dla was internet, żebyście wy mieli rączki wolne na poranku. Cytat z portalu: ciasto z musem robi furorę.
1: Teraz to mówisz, że trzeba było je wysłać na Eurowizję.
0: Trzeba było.
2: A tak wygrała Bangaranga. Nikt nie wie nawet, co to za ciasto.
3: Reklama. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
4: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
5: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
6: Uwaga, nowość.
5: Szybki przelew.
7: Potrzebujesz kasy na już?
6: Zagraj w rundzie dodatkowej.
5: Wygrasz?
7: Jeszcze dziś dostaniesz przelew.
6: Szybko, szybko.
7: A w wielkim finale czeka
5: ponad 1 000 000 złotych.
8: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
11: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
12: Citroen.
13: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
14: Tak, tak.
13: Od 6 do 9.
14: Od 6 do 9 w Żabce.
13: Za 6,99 i że na bogato.
14: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
13: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
14: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
13: Dokładnie.
15: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Po reklamie.
5: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
0: A jest z nami wypoczęty po weekendzie z Mirką. Tomu Lulu.
2: Bangaranga.
0: Nasza polska bangaranga. Posłuchajmy.
1: Sprawa zaległa, która spowodowała. Pamiętamy, premier Tusk podarował papieżowi Leonowi torę po kaszubsku. Dobrze mówię, tak?
0: Tak.
1: Są tacy, co cmokają, kiwając głowami. Tak? Cmokiwi, cmokiwi i tak dalej. Trochę tak mówią, jakby dać Trumpowi konstytucję Wenezueli w grupserze więziennej. Otóż jest taki zwyczaj, tłumaczę to, na wysokich szczeblach drabiny politycznej, jeżeli ktoś z najwyższego szczebla, z drabiny rządzącej, udaje się do innego najwyższego szczebla, to wymieniają się prezentami. I generalnie zasada etykiety dyplomatycznej jest taka, że to mają być takie prezenty, które wzbudzą u prezentobiorcy myśl, a na cholerę mi to. Nie mogą to być dary drogie ani zobowiązujące. Prezent ma być gustownie bezwartościowy. Chociaż kiedyś pani prezydentowa Obama dała pani premierowej z Wielkiej Brytanii, pani premierowej Brownowej, jak była z mężem WUSA, kolekcję plastikowych helikopterów. No i uznano ten prezent za lekuchno chybiony, że niby nie kupuje się dla małżonek premierów prezentów na stacji benzynowej. Uznano to za przesadę. Czy ja wiem? Ja jestem niemal w 100% przekonany, że gdyby tak przyłożyć ucho do drzwi, nie w dziurkę od klucza oko, ucho do drzwi apartamentu brytyjskiej pary premierowej, to usłyszelibyśmy taki damski głos robiący tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Ale z drugiej strony, zwróćmy uwagę, mogą być wręczane osobistościom prezenty niezobowiązujące, ale pożyteczne. Mógł na przykład premier Tusk dać papieżowi Leonowi wiertarko-wkrętarkę z wymiennymi końcówkami i latarką. Białą oczywiście. Można się tym pobawić, prawda? Czy, o, to byłby fajny prezent, deska do prasowania, ale taka z górnej półki, taka limited edition, kapsułę czasu, rurę taką, żeby coś wsadzić i se zamurować. Niezobowiązujące, a pożyteczne. W tym kierunku idźmy. Proszę.

0: SMS przyszedł. Cześć panowie, ja dzisiaj dwie różne skarpetki na nogi założyłem. Niemiec na magazynie mi się przyglądał, a ja nie wiedziałem, o co chodzi. Co mam teraz zrobić? Pozdrowienia z Düsseldorfu. Pod 3322 taki SMS przyszedł.
1: To pomóżcie nam.
0: No, to musisz powiedzieć, no, że to w podziękowaniu za te 12 punktów od Niemiec. O. Na Eurowizji.
1: Dokładnie tak.
0: Że polni się Willen Dank.
1: 6 na skarpetę.
0: Dokładnie. I tyle, i już, i koniec. A w RMF FM niebawem kolejna porcja faktów.
2: Reklama. Mariam, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
3: Co ty powiesz?
2: No, w Media Expert na Beko Days w super cenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
4: Ta Mariolka to jednak potrafi.
5: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Hi everybody, this is Damiano Dawid.
7: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMF FM.
8: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
9: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
10: Barbara, jaka piękna fryzura.
2: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
10: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a tyle możliwości, to ja mamusi muszę taką kupić.
11: Na dzień mamy podaruj włosy pełne blasku. Sprawdź produkty do włosów Dyson Beauty w super cenach w Media Expert.
12: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
2: Po reklamie.
0: Przed nami ósma, przed nami również kolejne fakty w RMF FM, a fakty mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
13: Ostatnia prosta przed referendum.
14: A w faktach pytania o przyszłość Krakowa, bo w niedzielę mieszkańcy miasta zdecydują, czy odwołają prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Radę Miasta.
13: Robert Lewandowski pięknie pożegnany na Camp Nou.
14: Kapitan reprezentacji z końcem sezonu odchodzi z Barcelony.
13: Gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM jest Tobiasz Bocheński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
14: Zapraszamy. Zaczynamy fakty od Krakowa, gdzie w najbliższą niedzielę odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta.
13: By referendum było ważne, w głosowaniu musi uczestniczyć co najmniej 158 555 mieszkańców Krakowa, czyli minimum 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze prezydenta miasta w drugiej turze.
14: W przypadku Rady Miasta minimalna wymagana liczba głosujących wynosi prawie 180 tysięcy.
13: Pan prezydent Miszalski ma nasze pełne wsparcie, tak deklarują politycy Koalicji Obywatelskiej.
14: My łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Jakubie,
15: dzień dobry, jestem.
14: Jak politycy KO w Warszawie bronią włodarza stolicy Małopolski?
15: Przede wszystkim namawiają mieszkańców Krakowa do tego, aby w niedzielę nie brali udziału w referendum.
16: Jeżeli ktoś nie chce, żeby w Krakowie rządził PiS z Konfederacją i z Braunem, to powinien zostać w domu, nie iść na referendum.
17: Pan prezydent Miszalski wpływa na to, że Kraków się rozwija, że jest dobrze rządzony.
15: Mówili mi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński i poseł tej partii Adrian Witczak. W rozmowach nieoficjalnych z różnymi politykami tego ugrupowania usłyszałem, że wszyscy liczą na to, że referendum będzie nieważne, bo krakowianie się nie zmobilizują. Posłowie opozycji są jednak innego zdania.
18: Mieszkańcy mają dosyć swojego prezydenta, więc jeżeli to się utrzyma, ta fala, że mamy go dosyć, no to prawdopodobnie będzie ta frekwencja i będzie odwołany.
15: Powiedziała mi posłanka Prawa i Sprawiedliwości Maria Kurowska.
14: Legenda. Tak Barcelona żegna Roberta Lewandowskiego, który na zawsze pozostanie częścią historii tego klubu.
19: Una
13: O klaski nastająco, skandowane nazwisko Lewandowski na Camp Nou i brawa dla kapitana. Zasłużył jak mało kto. Ponad setka strzelonych goli, 7 trofeów. Wszystko w 4 lata gry w Barcelonie.
14: Wczoraj wieczorem najpierw Lewandowski wyprowadził kolegów jako kapitan na mecz z Betisem. Później było wzruszające pożegnanie, gdy schodził z boiska w 83 minucie spotkania przy prowadzeniu Barcelony 3-1.
13: Po meczu z mikrofonem w ręku Lewy zwrócił się do trybun z serdecznymi słowami podziękowań i zapewnieniem.
14: Zawsze będę nosił Barcelonę w sercu. Lewandowski opuszcza klub z Katalonii tego lata po wygaśnięciu kontraktu. Wysokie zarobki na poziomie 90 milionów euro za sezon mają przekonać Lewandowskiego do występów w saudyjskim klubie Al-Hilal.
3: Polityczna rozmowa w RMF FM.
13: Zapraszamy w imieniu Tomasza Terlikowskiego i jego gościa. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, moim gościem jest Tomasz Bochański, europoseł, wiceprezes PiS. No i długo jeszcze można by wymieniać, także kandydat na prezydenta. Kandydata na prezydenta i kandydata prezydenta Warszawy. O tak. Witam serdecznie.
20: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
19: Wierzy pan w sukces referendum w Krakowie, sukces z perspektywy PiSu oczywiście.
20: Myślę, że z perspektywy mieszkańców Krakowa, czyli odwołania pana prezydenta Miszalskiego. Tak, uważam, że zostanie odwołany.
19: Zostanie odwołany i będzie wystarczająca frekwencja?
20: Myślę, że tak. Biorąc pod uwagę występy medialne pana prezydenta, te idiotyczne TikToki, podwyżki cen biletów w Krakowie

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: ...1999 roku. Takiego przykładu blamażu jak pan prezydent Miszalski.
4: A Rafał Trzaskowski się sprawdza w Warszawie?
3: Moim zdaniem nie, ale Warszawiacy go wybrali.
4: No dobrze, to w Krakowie wybrali Miszalskiego.
3: Ale chcą go odwołać. I to jest akcja oddolna, to jest akcja obywatelska, to jest akcja mieszkańców.
4: A wsparlibyście w Warszawie taką akcję? Oddolną akcję warszawiaków chcąc odwołać?
3: Myślę, że tak, gdyby taka była.
4: A
3: ale
4: może sami byście ją zapoczątkowali?
3: No, ale to by nie była obywatelska, tylko byłaby partyjna. Niewątpliwie Warszawiacy dokonali wyboru. Niestety prezydenta, który jest leniem, prezydenta, który nie wypełnia należycie swoich funkcji, który nie ma odpowiedniej wizji miasta, prezydenta, który marzył tylko o tym, żeby uciec z Warszawy.
4: Ale mówi pan o człowieku, który z panem wygrał.
3: I mówi o człowieku, który ze mną wygrał. Warszawiacy
4: rozstrzygnęli. Więc był wystarczająco pracowity wyraźnie, żeby wygrać.
3: Nie wiem, czy to była akurat kwestia pracowitości, panie redaktorze.
4: A czego?
3: Myślę, że sympatii politycznych. Ja absolutnie szanuję ten wybór warszawiaków. Jestem z nim w pełni pogodzony. Mają
4: co chcieli.
3: Jest pan
4: pogodzony również, że w Krakowie wybiorą z powrotem jakiegoś polityka Koalicji Obywatelskiej?
3: Tego nie wiemy. Może wybiorą jakiegoś kandydata zupełnie spoza partii politycznej.
4: A będzie wspólny kandydat, tak jak słyszeliśmy, czy nie będzie?
3: Nie toczą się tego
4: PiS,
3: rodzaju
4: Konfederacja,
3: rozmowy.
4: Korona Polska?
3: Nie toczą się tego rodzaju rozmowy, panie redaktorze.
4: Nie ma takich rozmów.
3: Nie ma.
4: Dobrze. A w PiS jest jak jedna pięść? Zwarta, gotowa, rozkwita 100 kwiatów.
3: Panie redaktorze, no ja naprawdę doceniam to zainteresowanie sytuacją wewnętrzną w Prawie i Sprawiedliwości.
4: Ale bo to sami ją generujecie, to zainteresowanie.
3: Ale to dowodzi tylko jednej rzeczy, że tylko i wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość jest alternatywą wobec tych rządów, bo nikogo aż tak bardzo nie interesują jakiekolwiek inne napięcia w innych partiach
4: politycznych. Jak to nie interesuje? Chciałem powiedzieć, że napięcia między przewodniczącymi Mentzenem i Bosakiem również interesują mnie.
3: Ja myślę, że nie aż tak bardzo.
4: No dlatego, że nie ma tak wiele przecieków, panie pośle, panie
3: Nie, myślałem, że tak. Znaczy nie ma przecieków z Koalicji Obywatelskiej, bo tam nie ma demokracji. Jest rząd dyktatorski Donalda Tuska. Jak ktoś się nie podoba, to ma świętą głowę.
4: To teraz się chciałem zapytać, jak było na tym słynnym posiedzeniu? Było ostro, twardo, czy też koncyliacyjnie dobra rozmowa, jak mówił Mateusz Morawiecki?
3: To ja powiem jak profesor Przemysław Czarnek, że to była dobra, otwarta rozmowa. Mnie nie było na tym posiedzeniu. Tu nie jestem najlepszym źródłem informacji. Byłem na debacie
4: politycznej. Ale słyszał pan na pewno. Ostro było,
3: coś
4: czy nie
3: się
4: było ostro?
3: Ubiło uszy, panie redaktorze.
4: Się panu obiło uszy. Było twardo, ostro, zdecydowanie.
3: Zarysowały się różne stanowiska, ale ostateczna konkluzja jest taka, że wszyscy pracują na Przemysława Czarnka jako naszego kandydata
4: tak
3: na prezesa
4: nawet,
3: Rady
4: Ministrów.
3: Tak,
4: słyszałem nawet, że będzie wspólny wiec. Jeżeli wspólny wiec polityków tej samej partii jest newsem, to przyzna pan, że nie jest to najlepszy dowód jedności i zwarcia, i gotowości partii.
3: Nie wiem, jest to news wykreowany, bo to przecież nie jest żaden news, który Prawo i Sprawiedliwość by gdziekolwiek by
4: przedkładało. No, najpierw powiedział to
3: my mamy swój kalendarz sztabowy. Mamy swój kalendarz sztabowy i będziemy informowali o wszystkich wydarzeniach wokół Przemysława Czarnka. Nie, ja nic nie dementuję, panie redaktorze, ale będziemy o kolejnych krokach w kampanii Przemysława Czarnka informowali, tak jak Przemysław Czarnek każdy tydzień rozpoczyna od zaprezentowania nowej ustawy, od położenia na polskim stole ważnych propozycji.
4: Janusz Kiszyński powiedział, że będzie, a pan mówi, zobaczymy. Tak
3: a ja nie mówię, że nie będzie, ja tylko mówię, że w odpowiednim czasie będziemy informowali.
4: A ja mówię o tym, że jeśli się informuje o takim wydarzeniu, to wygląda jak news, a jak to wygląda jak news, to nie świadczy najlepiej o spoistości partii.
3: Wie pan, panie redaktorze, no pan redaktor wie lepiej niż ja, że w dzisiejsze media potrafią czynić newsy z różnych zdarzeń. No dla mnie na przykład newsy dzisiejszego poranka są inne.
4: Ale jak się słucha wypowiedzi na różne tematy, to można odnieść wrażenie, że jednak nie jest najlepiej.
3: Panie redaktorze, ja tak nie postrzegam.
4: A jakie są dla pana newsy dzisiejszego ranka?
3: Na przykład głosowanie na Eurowizji. To jest niewątpliwie news dzisiaj.
4: Naprawdę pan uważa, że to jest news polityczne? No, głosowanie na Eurowizji?
3: Uważam, że tak, dlatego że to było czysto polityczne głosowanie.
4: No to fakt, zawsze tak fakt, jest, to jest żadna nowość.
3: Fakt, że nasza wokalistka otrzymała 0 punktów zarówno z Ukrainy, jak i z Izraela, jest czymś skandalicznym.
4: Uważa pan, że Ukraińcy się sprzysięgli przeciwko Polsce?
3: Uważam, że to powinno dać wielu osobom do myślenia,
4: ale
3: bo nie ma takich.
4: Nie ma ale,

0: Panie pośle, w jakiej sprawie powinno nam dać do myślenia?
1: To znaczy, na temat naszych relacji.
0: Wstrzymać pomoc dla Ukrainy, bo one nie zagłosowali za naszą wokalistką?
1: To jest ten zabieg retoryczny pana redaktora jest przykładem próby zrobienia newsa z tego, co mówię, ale innego niż ja bym chciał.
0: No to co
1: pokazuje, to mówi wiele na temat relacji między naszymi narodami.
0: Dobrze,
1: dlatego, że to
0: wynikać?
1: Głosować... Jeżeli nasza wokalistka za swoją piosenkę, którą jednym może się bardziej podobać, innym mniej, dostaje od Niemców maksymalną liczbę punktów, od Austriaków dostaje bardzo dużo punktów, a nagle się akurat okazuje tak, że z Ukrainy i z Izraela otrzymuje zero, to jest to moim zdaniem powód do tego, żeby pomyśleć na temat wzajemnych relacji.
0: Ale jakie wnioski z tego myśmy?
1: Smutne.
0: To znaczy, co powinniśmy zrobić?
1: Smutne. To pokazuje w jakiej perspektywie, czy przez jaki pryzmat jesteśmy oceniani przez te narody.
0: No dobrze, a
1: jeszcze,
0: rozumiem może
1: dwa punkty, trzy punkty. Nie, ja wątpię. Akurat Eurowizja ma to do siebie, że niestety te elementy estetyczne...
0: To może w ogóle nie wysyłajmy piosenkarek, tylko
1: dlaczego?
0: Powiedzmy, niech każdy głosuje według swoich sympatii geopolitycznych.
1: Nie wiem, czy geopolitycznych od razu.
0: Po co MSZ powinien zareagować na tą sprawę?
1: Nie, uważam, że to powinno być przedmiotem naszego namysłu jako społeczeństwa, żeby każdy się przyjrzał. Zresztą to wzbudziło o gigantyczną falę w internecie i to nie jest przypadek, panie redaktorze. I udawanie, że wszystko okej, też mi się wydaje, że nie.
0: No dobrze, ja uważam, że jakby mamy większe problemy niż festiwal Eurowizji, stawiamy kropkę.
1: Ale też mamy większe problemy
0: stawiamy
1: jako Polska
0: kropkę.
1: Niż na przykład sytuacja wewnętrzna w Prawie i Sprawiedliwości,
0: stawiamy
1: prawda?
0: Kropkę, no to od tego zależy, kto będzie rządził, a od Eurowizji nie zależy kompletnie nic. Stawiamy tu kropkę, żegnamy się słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
2: Dziękujemy. No i zapraszamy na ciąg dalszy w wątku konkursu Eurowizji, jednej pięści partii 100 kwiatów od teraz w radiu internetowym.
3: Tobiasz Boheński, Tomasz Terlikowski od teraz w radiu RMF 24.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
8: Magic Sonowicz teraz przed wami.
9: I jej pogodność.
10: Szukam miejsc na mapie Polski, w których dzisiaj nie powinno padać. Temperatura od 11 stopni w Gdańsku do nawet 20 stopni w Warszawie. Natomiast deszcz może ominąć na przykład kolejną miejscowość na P, czyli Połaniec w Świętokrzyskiem. Pytaliście o nią pod 3322. I znowu deszcz może ominąć Rzeszów. Zresztą w ogóle w tym tygodniu nie powinno w Rzeszowie padać. Może tylko jutro nad ranem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
8: No to co, to byśmy coś zagrali, jakieś takie przeboje?
9: To mamy już coś przygotowane.
8: Mamy.
9: Że jest dzisiaj Dzień Mostowców, pozdrawiamy oczywiście wszystkich. I jest dzień międzynarodowy, Dzień Muzeów. A dzisiaj jest poniedziałek i muzea są zamknięte.
8: Ale to powiedzmy z okazji Dnia Mostowca coś prosto z mostu.
9: No mów.
8: Tak jest. Na przykład dzień dobry.
11: A jak nie ma mostu, to pierwszą rzecz z brzegu.
9: Cieszymy się, że łączycie, a nie dzielicie.

0: Ej!
1: Boże, tak. Co?
0: Uwaga.
2: Co się uwaga.
0: No.
2: Jedyna taka okazja dzisiaj. Szczęśliwe numerki w kumulacji szczęścia w RMFM. Odkryjmy te numerki.
1: 5!
2: To jest. Czyli piątka po naszemu.
1: Piątka.
2: Uwaga.
1: Ja.
2: Drugi szczęśliwy numerek.
1: O, nine!
2: Nine, czyli 9.
1: Tak.
2: Piątka i dziewiątka. Jeżeli macie piątkę i dziewiątkę w waszym numerze telefonu, to macie mnóstwo szczęścia.
1: Najwięcej szczęścia w sumie macie. Bo te numery, co?
2: Będziemy mnożyli. Uwaga, przez 10 minut każdego waszego SMS-a, który przyjdzie do kumulacji szczęścia, mnożymy razy 1100. Natomiast jeżeli macie piątkę i dziewiątkę, to podwajamy historię i każdy wasz SMS to 2200 szans nawet na 1 100 000.
1: 5 und 9. Pamiętajcie, 5 i 9. Jeśli taki numery są w waszym numerze telefonu, ślijcie SMS-y czym prędzej.
3: No a dodatkowo w rundzie dodatkowej.
2: No, dodatkowo w rundzie dodatkowej.
3: No, 7000 zł, które może jeszcze ktoś z was zobaczy dziś na swoim koncie.
2: Tak, bo to jest szybki przelew. Losowanie o godzinie 13.
3: Quick przelew.
2: 13 z minutami macie na swoim koncie pewne szybkie gwarantowane 7000. Do zabawy wchodzicie też na www.rmf.fm. Tam też można skorzystać z okazji, albo tradycyjnie wyślijcie hasło RMF SMS-em pod 7474.
1: I teraz pomyślę, że ktoś ma numer 5 und 5 9 9, to ma tyle piątek i dziewiątek, że po prostu musi wykorzystać nasz dodatkowy bonus.
2: Szczęśliwe 10 minut trwa. Każdego waszego SMS-a mnożymy razy 1100, a jeżeli macie piątkę i dziewiątkę, to razy 2200. Każde SMS to 2200 szans nawet na 1 110 000 i pewną szybką siódemeczkę. To co? RMF SMS 7474.

0: nie chcę nic mówić, ale zostaje wam niecałe 3 minuty. Niecałe 3 minuty, żeby się załapać na nasz poranny mnożnik. Czyli każdego SMS-a mnożymy razy 1100, a jeżeli w waszym numerze telefonu jest 5 i 9, to każdego waszego SMS-a mnożymy razy 2200, a to oznacza, że taki SMS to 2200 szans nawet na 1 100 000 i na pewną szybką, gwarantowaną 7, czyli uruchomimy szybki przelew, czyli dzisiaj losowanie jest o godzinie 13:00, 13:15, ktoś z was na koncie będzie miał ekstra 7 koła. Wejdźcie do zabawy, to jest kumulacja szczęścia, hasło RMF ślemy SMS-em pod 7474.
1: Reklama.
2: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Doktorze, syn znowu kaszle.
15: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
13: Co mogę zrobić?
15: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
16: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
17: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
18: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
19: Jest 7 miejsc.
18: I rower, i mój kocyk. No i buba.
20: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na VW.

0: smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas. Po reklamie.
4: 8.30 w RMF FM, pora na fakty. Zapraszamy.
5: Jedna osoba zginęła, a 40 zostało rannych w kolejnych zmasowanych atakach Rosji na Ukrainę.
6: W ciągu ostatniej doby ostrzeliwane były obwody Dniepropietrowski, Zaporowski, Chersoński i Odeski. Według sił powietrznych Ukrainy Rosjanie wykorzystali 22 rakiety i 524 drony. Przed burzami w 6 województwach ostrzegają dziś synoptycy.
5: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dla regionów północno-wschodniej, centralnej i południowej części kraju.
6: Po południu spodziewane są intensywne opady deszczu, silny wiatr w porywach do 65 km na godzinę, a lokalnie także grad. Teraz w faktach: Waszyngton i modlitewny festiwal Rededicate.
5: Festiwal, w którym wzięli udział najważniejsi politycy USA z prezydentem Donaldem Trumpem na czele.
6: Donald Trump, cytujący Biblię, w wideo przesłaniu przesłanym na ten narodowy jubileusz modlitwy na National Mall w Waszyngtonie, wiceprezydent J.D. Vance, mówiący o moralności i religii, które ukształtować miały amerykańską świadomość zdecydowanie chrześcijańskich, opartych na zasadach i boskości Jezusa Chrystusa. Swoje wystąpienia przesłali też sekretarz stanu Marco Rubio i szef Pentagonu Pete Hegseth.
5: Modlitwę ponownego zawierzenia Ameryki Bogu przeprowadził przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson.
6: Dziś, w 250. rocznicę amerykańskiej niepodległości, niniejszym ponownie poświęcamy Stany Zjednoczone Ameryki jako jeden naród przed Bogiem. Ten festiwal był jednym z szeregu wydarzeń upamiętniających w tym roku 250-lecie Stanów Zjednoczonych.
5: Wśród innych zaplanowanych wydarzeń w Waszyngtonie gala mieszanych sztuk walki UFC na trawniku Białego Domu.
6: No ale też tak zwane Igrzyska Patriotów, w których rywalizować będzie po dwóch najlepszych zawodników ze szkół średnich z każdego stanu USA.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Włoska Perugia nie dała szans siatkarzom Aluronu CMC Warty Zawiercie, wygrywając w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów 3-0. Mistrzowie Polski muszą zadowolić się srebrem.
5: W RMF FM ponownie Turyn i Wojciech Marczyk, który przygotował fakty sportowe. Ty śledziłeś wczorajsze mecze z bliska. Kto był wcoraj bliżej wygranej? Aluron czy PGE Projekt w meczu o brąz?
8: Zdecydowanie Projekt. Drużyna ze stolicy rozegrała zacięte pięciosetowe spotkanie z zespołem Tomasza Fornala z Ira Temankara. Ostatecznie to drużyna z Turcji, której w wygraniu mocno pomogły ataki Nimira Abdelaziza, cieszy się z brązowego medalu.
9: Myślę, że gdyby Zirat dzisiaj nas, że tak powiem, kolokwialnie wyjaśnił 0-3, to by bolało mniej, ale byliśmy bardzo blisko i to boli. I jestem dumny z tych chłopaków.
8: Mówił Kamil Nalepka, trener Projektu, który po raz pierwszy w historii zagrał w turnieju finałowym Ligi Mistrzów. Po raz drugi z rzędu te prestiżowe rozgrywki ze srebrem kończy Aluron CMC Warta. Drużyna z Zawiercia po raz drugi w finale musiała uznać wyższość Perugii. W piłkarskiej ekstraklasie dziś zakończenie przedostatniej kolejki sezonu. Walcząca wciąż o ligowy byt Arka zagra w Gdyni z pewną już spadku Termaliką Brukbet Nieciecza. Początek meczu o 19:00, a po roku gry w pierwszej lidze do ekstraklasy wraca Śląsk Wrocław, który wczoraj 3-1 pokonał w Bytomiu Polonię i awans świętował na boisku rywala. Pewna awansu do Ekstraklasy jest też już Wisła, a trzeci zespół, który awansuje, wyłonią baraże. Polscy piłkarze ręcznie zaś z awansem na Mistrzostwa Świata. Biało-czerwoni w Olsztynie zremisowali 30-30 z Austrią. Awans na turniej dała bramka przewagi z pierwszego meczu.
10: Poleciały mi łzy ze szczęścia, to była niesamowita atmosfera w hali i mamy awans na Mistrzostwa Świata, coś niesamowitego.
8: Mówił Piotr Jędraszczyk, nasz reprezentant, a bramkę na wagę remisów w ostatnich sekundach zdobył Michał Daszek.

0: Patrz, spodziewałbyś się, że Artur Gadowski zaśpiewa do panny dyrektor naszej?
1: A co proszę, że ona jest ze snu.
0: No cała ze snu, a ubrana w codzienność dzisiaj.
1: Kurczę. Dobra, co tam się dzieje w internetach, bo ty widzę, że siedzisz, przeglądasz.
0: Mam influencerka Kinga Wierzbicka pokazała, jak wygląda dzień podczas obozu Anny Lewandowskiej, no, który odbywa się w Hiszpanii.
1: Jaki?
2: Płoniemy.
0: Powiem wam, jak w Polsce, jest jasno.
2: Jestem w stanie zaryzykować i wyprzedzić relację pani Kingi, że noc na obozie u Anny Lewandowskiej wygląda tak, że jest ciemno na przykład.
1: No i zaspoilerowałeś pani Kindze cały content. Co ona teraz pokaże?
2: No
1: że
2: właśnie.
1: Co?
0: Spokojnie, pani Kinga pokazała jeszcze warunki zakwaterowania, no, i widać materac i pościel i napisała: nie jest lekko.
2: O, jej nie jest lekko. To niech sobie pomyśli, jak ma Robert.
3: Reklama. Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
6: Marian, a gdzie mogę kupić?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
9: Tak, tak.
8: Od 6 do 9.
9: Od 6 do 9 w Żabce.
8: Za 6,99 i że na bogato.
9: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
8: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
9: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
8: Dokładnie.
10: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
11: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
12: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
11: Ci, co ją znają, reagują.
12: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
13: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsulki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca. Wiero sztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wiero sztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
22: Po reklamie.
23: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
24: Please don't stop the music.
23: Wstawaj Szkoda Dnia.

0: I majonez, to jest jakiś taki pomysł na dodatek do śniadania? Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Teraz uwaga, przeglądamy dla was internet, bo od tego nas macie. Zbigniew Ziobro mówi, że został korespondentem TV Republika, żeby, cytuję, oddziaływać na amerykańską Polonię.
1: No, jak się pan prezes i cały PiS o tym dowiedziało, to blady strach na nich padł.
0: Ta.
1: Zbyszek, nie oddziaływuj na Polonię, krzyczą. Nam są potrzebne głosy Polonii amerykańskiej, please.
2: Zbychu, przebywaj w USA po cichu.

0: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Reklama. Skoczysz do Carrefoura?
2: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Barbara, wczoraj świeciłaś na czerwono, dzisiaj na niebiesko, a ty dajesz mi jakieś znaki?
4: Marian, to jest moje domowe spa. Maska LED na twarz od Silkin z Media Expert. Ma 4 kolory światła i sama wybieram, jakiej pielęgnacji akurat potrzebuję.
3: I długo tak siedzisz i świecisz?
4: Tylko 10 minut dziennie. Maska stymuluje produkcję kolagenu, a do tego zmniejsza widoczność zmarszczek i niedoskonałości.
5: Zadbaj o skórę twarzy w zaledwie 10 minut z Silkin. Sprawdź maski LED od Silkin w supercenach na mediaexpert.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
4: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
10: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
11: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
10: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
12: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy.

0: Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl. Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa. Średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
1: Po reklamie.
2: Przed nami dziewiąta, przed nami również fakty w RMF FM, a fakty mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
3: Zaczynamy fakty od Poznania i trwającej tam akcji poszukiwawczej Warcie.
4: Służby szukają trzech osób, które wczesnym rankiem miały wejść do wody i nie wiadomo, co się z nimi wydarzyło.
3: W Krakowie 5 dni do ciszy wyborczej.
4: Cisza poprzedzi niedzielne referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta.
3: O 9 także festiwalowe Cannes.
4: Na półmetku filmowego festiwalu pytamy o faworytów. Akcja poszukiwawcza na Warcie w Poznaniu. Od niej zaczynamy fakty. Służby szukają trzech osób, które wczesnym rankiem miały wejść do rzeki.
3: Fakty w tej sprawie ustala poznański dziennikarz RMF FM na linii Benjamin Kubiak-Piłat. Dzień dobry, jak wygląda ta akcja poszukiwawcza?
5: W okolicach Parku Szelongowskiego nad Wartą w Poznaniu są między innymi specjalistyczna grupa ratownictwa nurkowego oraz dwie grupy, które prowadzą poszukiwania przy użyciu sonarów. Służby patrolują też teren z góry, korzystając z dronów. Jak udało mi się ustalić, trwają poszukiwania trzech osób, które dziś rano miały wejść do rzeki Warty. Ratownicy otrzymali zgłoszenie od osoby, która w tym czasie miała być razem z nimi. W rejonie poszukiwań pracuje teraz około 10 jednostek straży pożarnej, które sprawdzają, czy osoby te nie wyszły z wody w innym miejscu.
4: Nasz reporter sprawdza aktualne informacje w RMF FM, zatem sprawdzajcie fakty.
3: W najbliższą niedzielę, 24 maja, w Krakowie referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta oraz odwołania Rady Miasta.
6: Uważam, że zostanie odwołany.
7: Zostanie odwołany i będzie wystarczająca frekwencja?
6: Myślę, że tak, biorąc pod uwagę występy medialne pana prezydenta, te idiotyczne TikToki, podwyżki cen biletów. W Krakowie są droższe bilety niż w Warszawie. Bardzo wiele elementów sprawi, że ten człowiek na szczęście dla tej jakże pięknej, dawnej stolicy Polski zostanie odwołany.
7: No dobrze, i kto go zastąpi?
6: A tego nie wiemy.
4: Tak w porannej rozmowie w RMF FM mówił Tobiasz Bocheński, kiedyś kandydat na prezydenta Warszawy, obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
3: A czy w Krakowie na ostatniej prostej widać referendalną kampanię?
8: Zdecydowanie. Ja widuję cały czas plakaty, banery.
9: Ja bym powiedziała, że ja osobiście czuję. Również moi znajomi też mnie na przykład pytali, czy idę, czy będę głosować, więc ogólnie gdzieś tam w moim kręgu jest o tym. Ja też właśnie jestem z Krakowa, więc też czuję lekkie takie napięcie faktycznie. No też tutaj obok jest siedziba i też gdzieś tam widać różne strajki.
10: Czuć, widać, że będzie takie wydarzenie?
11: Ja osobiście nie widziałam, bo przez to, że po prostu dużo wyjeżdżam i się tak trochę nie interesuję tym po prostu.
12: Wydaje mi się, że tak. Co jakiś czas właśnie przechodząc ulicami widzę plakaty, widzę ludzi, którzy zbierają podpisy właśnie. Wydaje mi się, że widać.
4: To mieszkańcy Krakowa i turyści, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
3: 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes już na półmetku.
4: Kto uważany jest w tej chwili za faworyta do zdobycia Złotej Palmy? O tym francuski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
13: Za jednego z faworytów uważany jest Paweł Pawlikowski, którego dramat pod tytułem Ojczyzna został gorąco przyjęty przez festiwalowych gości. Wiele francuskich mediów zalicza również do grona faworytów Amerykanina Jamesa Greya, który zaprezentował film pod tytułem Papierowy Tygrys o rosyjskiej mafii w Nowym Jorku z Adamem Driverem w roli głównej. Dziś natomiast odbędzie się w Cannes światowa premiera dramatu Fjord o rodzinie rumuńskich imigrantów w Norwegii w reżyserii znanego Rumuna Christiana Mundziu, którego film 4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni zdobył Złotą Palmę 19 lat temu.
3: Fakty kulturalne w RMF FM już o 11 zapraszamy. Po ponad pół wieku do Kartuz w samym sercu Kaszub wraca oficjalne kąpielisko letnie.
4: To efekt projektu wartego ponad 60 milionów złotych. Teraz do tego 14-tysięcznego miasta przyjeżdżają międzynarodowe delegacje, by dowiedzieć się, jak oni to zrobili.
3: W faktach RMF FM nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, to jest przełom dla mieszkańców.
14: Tak, bo Kartuzy przez lata miały problem z zanieczyszczonymi jeziorami. Przez szybko rozwijające się miasto po wojnie i kanalizację ogólnospławną, czyli i deszczówka i kanalizacja sanitarna w jednym, to przy dużych opadach po prostu powodowało przelewanie się.
15: Pomyślałem sobie, żeby najlepiej było zbudować taki duży odkurzacz, którym wyciągnęlibyśmy ten osad.
14: Mówił mi Mieczysław Grzegorz-Guński, burmistrz Kartuz. To się udało. W ciągu 3 lat z dna jeziora Karczemnego

0: Sai.com. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Magdalena Karwat-Marek, o pogodzie wie wszystko, posłuchajmy.
2: No, od rana w wielu miejscach jest pochmurno, deszczowo, wiecie, jakoś tak zimnawo. No i te deszcze będą, ale mniej intensywne niż w poprzednim tygodniu. Na Warmii, Mazurach, Podlasiu, Mazowszu oraz na Lubelszczyźnie po południu szykują się burze, ale rozpogodzenia też będą, zwłaszcza na północy Polski i na zachodzie, a temperatura w okolicach tak 13-16 stopni, ale miejscami nawet 20.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Paweł Jawor i Paulina Sawicka są już na obiekcie w studio.
3: Powiedzmy, Paweł Jawor, przed chilą weszła Paulina, a jeszcze prognoza pogody, zaraz przyjdę i wyszła.
2: Ale patrz, jakim takim spacerkiem idzie.
3: Paulina już po pogodzie.
4: Paulina!
1: Program
4: masz.
2: Cześć, po pogodzie. Dzień dobry, Paulina, cześć.

0: Nie dość, że spóźniona, to jeszcze teraz w telefonie. Co ty tam w tym telefonie masz?
1: Ale słuchajcie, bo na start, skoro się już spóźniłam i cała Polska o tym usłyszała, to na start byle do piątku mam dla was coś super.
0: To Tomasz w tym telefonie.
1: Tak, że możecie się urwać z pracy na koncert męskiego grania. Nie wiem, co wy na to, ale zasada jest prosta. Napiszcie teraz w SMS-ie, jak przekonasz szefa, żeby puścił cię na koncert. I musisz użyć słowa nareszcie. 3-3-2-2. Piszcie koniecznie.
0: No dobra, mamy karnet dla ekipy na koncert otwarcia 26 i 27 czerwca w Żywcu. Vito Bambino, Słukaje, Mrozu, Organek, wiele innych gwiazd. Bierzcie udział, bawcie się na koncercie, a my teraz gramy męskie granie. Ja się staram.

0: Nie przełączajcie się teraz, bo to jest ten moment. To są te minuty. Jedno zgłoszenie to udział w wasz czterech losowaniach. Dwóch dzisiejszych o 1 100 000 i 7 000 w rundzie dodatkowej z szybkim przelewem. Jeszcze dziś pieniądze na waszym koncie i dwóch w finale maja, tam Jeep Avenger i dwie szanse na grubo ponad 1 000. To jest jedyna taka okazja dziś, żeby skorzystać właśnie z tej okazji. I to nie jest koniec, bo Paulina, proszę, lecisz z najlepszym.
1: To ja będę w takim razie wróżką od bonusów. Uwaga, bo mam tu takie magiczne rzeczy. Słuchajcie, bo to oznacza, że 999 losów wpadnie aż do aż 4 losowań. Czyli tak, jakbyście wysłali 999 SMS-ów właśnie w 4 losowaniach. A tak naprawdę wystarczy jeden. RMF pod 7474. Zegar odpalony, 9 minut, www.rmf.fm i SMS. RMF pod 7474.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Kłodka z radia i Kałamaga. No tych dwoje to chyba ktoś musi rozdzielić.
4: Ty to już w ogóle nie znasz podstawowych zasad ekonomii.
5: Jakie są podstawowe zasady?
4: Pieniądz musi krążyć, a żeby pieniądz krążył, to trzeba go najpierw wydać, żeby go potem przygarnąć.
5: To ciekawe, czemu wy robicie tylko jedno z tych zaleceń. Wydajecie.
3: Nowy program Chcesz się pokłócić? Czyli Agnieszka Kołodziejska i Mariusz Kałamaga. Już dziś po 10:00 w Byle do Piątku w RMF FM.
6: Reklama.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w biegu.

0: Taka kraina mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej skap wieprzowy bez kości 14,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
8: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka.
6: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie.
8: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Dziurar.
1: To teraz uwaga, bo mamy ostatnie dwie minuty, żeby zapisać się do 4 losowań, 7000 szybki przelew od RMF FM i 3 losowania o ponad 1 000 000 złotych.
2: Do każdego losowania dostajecie 999 szans. To tak jakbyście po 4 razy wysyłali 999 SMS-ów, a wystarczy jeden. Ostatnie dwie minuty. RMF pod 7474.

do Pauliny przyszły koleżanki na ploty, to ja wam gram muzykę Kygo. Save my love. Najlepsze. Plotkujcie tam dalej, tak, tak. Muszą się dziewczyny z rana w pracy nagadać.

0: Polacy, klepiemy was po ramieniu i gramy Kajgo w RMF FM, a Paweł ma łzy w oczach. I to nie jest alergia, prawda?
1: Nie, to nie jest alergia.
0: Co się, to więcej z was tak płacze?
1: Robert chłopaków? Lewandowski pożegnał się z Barceloną po 4 latach i z europejskim poważnym graniem po 16 latach. Wczoraj było pożegnanie na Camp Nou. Oglądałem do późna. Tak go kibice żegnali.
0: Ale on dalej będzie grał, prawda?
1: No wiesz, Borussia, Bayern, Barcelona, teraz ponoć Liga Arabska. Wiesz, to nie wiem, no, czy ja mam na satelicie te programy arabskie.
0: Muszę się dowiedzieć. Wylatuje w kosmos przecież.
1: Trochę to tak jest. Muszę się dowiedzieć, jak jest laga na lewego po arabsku.
2: Reklama. Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
11: Uwaga! Nowość w grze!
10: Szybki przelew. Przelew! Dziś wygraną z rundy dodatkowej dostanie szybko!
11: Szybko!
10: Szybko!
11: A w wielkim finale w sejfie czeka
10: ponad milion złotych!
12: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
15: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
16: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
15: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
17: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
18: Karol, chodź, powtórzymy sobie program Safe.
19: No weź się, tato.
18: No, spróbuj. Siemianowice.
19: Rosomaki.
18: Skarżysko.
19: Amunicja.
18: No i ostatnie, stalowa wola.
19: Kraby.
18: No widzisz, jak chcesz, to potrafisz. Bo program Safe to setki miliardów złotych na polską zbrojeniówkę.
20: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
21: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
20: Latium?
21: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego ksylimaryna chroni wątrobę.
20: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
21: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
22: Zdrowid. Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
23: Po reklamie.
24: Byle do piątku, byle z RMF FM.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Od poniedziałku do czwartku są z wami Ola Filipek i Mateusz Opyrchał.
2: A ty jesteś, Mateusz, optymistą?
3: Ja urodzony.
1: A w piątki pora na radiowe Olki.
4: Jak ja bym chciał wam pokazać, że Ola tańczy i jednocześnie czyta...
2: Myślałam, że moją minę chcesz pokazać.
1: Już dziś po 14.
0: Lepszej połowy dnia życzy Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Szczere odpowiedzi.
8: Nagle zdajesz sobie sprawę, że poddałaś wiele lat swojego cennego życia totalnemu narcyzowi. To wszystko zmienia człowieka w tobie.
1: Śmiałe wyznania.
9: Miałam dużą odwagę, żeby wybrać siebie.
1: Anna Maria Siekludzka i jej goście nie unikają trudnych tematów. PS I love you by Ama. Już w czwartek po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
10: Mariam, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
11: Co ty powiesz?
10: No, w Media Expert na Beko Days w super cenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
11: Ta Mariolka to jednak potrafi.
0: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Po reklamie. Jest godzina 10. Zapraszamy na najnowsze fakty w RMF FM.
13: Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Szpital w Aleksandrowie Kujawskim chce umorzenia kary za zabieg syna senatora Tomasza Lenca, ustalił reporter RMF FM.
14: To kara, ta kara to przypominamy 134 tysiące złotych.
2: Kilka godzin zablokowana 40 głogówek Kędzierzyn-Koźle.
14: Tam autoosobowo o poranku czołowo zdarzyło się z ciężarówką.
2: W Kartuzach po wieloletniej przerwie ruszy kąpielisko.
14: Mieszkańcy bardzo na nie czekali.
2: Dlaczego jesteśmy w większości praworęczni?
14: Naukowcy twierdzą, że odkryli odpowiedź na to pytanie i o nim w faktach o 10. Gotowy jest już wniosek szpitala w Aleksandrowie Kujawskim o umorzenie kary związanej z zabiegiem syna senatora Tomasza Lenca, dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Chodzi o 134 tysiące złotych kary nałożonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ wykazał, że ten zabieg odbył się poza procedurą, no i poza kolejką. Przez to Tomasz Lenc został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej.
14: A Michał Dobrołowicz z nami w faktach o 10. Michale, co dokładnie jest we wniosku, który złoży szpital?
15: Jest argument, że placówka w Aleksandrowie Kujawskim ma trudną sytuację finansową i pieniądze, które powinna zapłacić w ramach kary, są potrzebne na leczenie pacjentów. Do tego we wniosku będą wyniki kontroli, którą w szpitalu prowadzi wewnętrzna komisja. Jak dotąd potwierdziła ona, że w lecznicy nie ma dokumentacji medycznej dotyczącej zabiegu syna senatora, która pozwoliłaby rozliczyć ten zabieg. Wniosek o umorzenie albo chociaż zmniejszenie kary finansowej ma zostać złożony w drugiej połowie tygodnia wraz z końcem wewnętrznej kontroli. Równolegle sprawę zabiegu syna senatora wyjaśnia m.in. prokuratura.
2: Kaucja za Andrija Jermaka, byłego szefa administracji prezydenta Wołodymira Zełenskiego, wpłacona w całości.
14: Polityk podejrzany o pranie brudnych pieniędzy z zebrał całą kwotę 140 milionów hrywien, czyli ponad 11,5 miliona złotych.
2: Jermak opuścił areszt, do którego trafił w zeszłym tygodniu, ma jednak policyjny dozór, a także zakaz opuszczania Kijowa.
14: Były szef administracji prezydenckiej został zatrzymany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która budowała luksusowe osiedle koło Kijowa. W ten sposób miała zalegalizować blisko 0,5 miliarda hrywien pochodzących m.in. z przestępstw korupcyjnych.
2: Ostrzegamy kierowców. Od rana cały czas zablokowana jest Krajowa 40 w opolskich Starych Kotkowicach.
14: To odcinek Głogówek, Kędzierzyn-Koźla. Jak już informowaliśmy w Faktach, o poranku czołowo zderzyły się tam samochód osobowy z ciężarówką. Policja wprowadziła objazdy drogami lokalnymi w obu kierunkach. Uważajcie. 1 lipca po kilkudziesięciu latach w Kartuzach, w samym sercu Kaszub, ruszy kąpielisko. Zostało już zgłoszone do sanepidu.
2: Jeziora w mieście były uznawane za jedne z najbardziej zanieczyszczonych w kraju. Dzisiaj po kilkuletniej akcji ich oczyszczania na dnie są już małże, a to oznacza, że życie do nich wróciło.
14: Na linii Faktów teraz reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Kartuzy, Staszku, przed II wojną światową były popularnym kurortem w regionie.
3: Dokładnie, nad jeziora przyjeżdżali głównie mieszkańcy Gdańska. W mieście było kilkanaście pensjonatów, hoteli, pijalnia wód i łazienki, więc to życie wokół jezior się tu toczyło. Później między innymi szybki rozwój miasta i czasy powojenne sprawiły, że zapomniano o środowisku. Projekt wydobywania osadów dennych kosztował 60 milionów złotych, ale wyraźnie już widać efekty.
16: Jest różnica, bardzo duża. Chodzimy tam na spacery, jest różnica.
3: Chce się teraz chodzić? Czy wcześniej też chodziliście, ale omijaliście to jezioro?
16: Chodziliśmy, ale po prostu nie traktowaliśmy tego jako jezioro tam, nie wiem, rekreacyjne. O, że tam można się w nim kąpać.
17: Świetnie generalnie. Jest gdzie spędzać czas. W okresie wakacyjnym będzie tłumnie.
3: W mieście są cztery jeziora. Nad klasztornym dużym wybudowano pomosty i przygotowano kąpielisko.
2: Zobaczcie, jak teraz wygląda to miejsce na naszym portalu rmf24.pl.
14: Naukowcy bliżej odpowiedzi na pytanie, dlaczego jesteśmy raczej prawo, a nie lewo ręczni.
18: Około 90% z nas posługuje się głównie prawą ręką. Naukowcy zauważają, że taka asymetria nie ma odpowiednika w świecie zwierząt.
2: Studiu Grzegorz Jasiński, dzień dobry. Jak to zwykle bywa, główną przyczyną okazuje się ewolucja.
18: A szczególnie dwa jej kluczowe dla nas etapy. Badacze z Uniwersytetów w Oksfordzie i Reading przeanalizowali dane dotyczące ponad 40 gatunków małp, testowali różne hipotezy, brali pod uwagę użycie narzędzi, dietę, środowisko, masę ciała, organizację społeczną, wielkość mózgu oraz sposób poruszania się. Okazało się, że kluczowe dla naszych przodków okazało się przejście do poruszania się na dwóch nogach, a potem gwałtowny wzrost objętości mózgu. To pierwsze zwolniło ręce do innych czynności, to drugie pozwoliło wymyślić, co sensownego nimi robić. Wiemy więc już, kiedy ta preferencja się pojawiła, ale nie wiemy do końca, dlaczego na prawą, a nie lewą stronę. To mają wyjaśnić dalsze badania, choćby uwarunkowań kulturowych i przyczyn, dla których leworęczność utrzymuje się i ma się dobrze.
2: Na kolejne fakty dla prawo i leworęcznych zapraszamy o 11.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: No już będzie lepiej. Już jeszcze tylko poniedziałek taki, a potem to zobaczycie, będzie naprawdę sysunia. Pogoda dzisiaj w Terespolu najcieplej 14 stopni teraz, czyli odzieje się

0: w RMF FM. Będziemy z wami w pracy. Będzie dobrze, przetrwamy.
1: Byle do piątku.
0: Sawicka Jawor, cześć.

0: byle do piątku w RMF FM. Czy przyjaźń między kobietą a mężczyzną istnieje? To kolejny temat, który zdecydowanie podnosi ciśnienie w związkach. Z nami Agnieszka Kołodziejska, Mariusz Kałamaga. Chcesz się pokłócić? Czas start.
1: Ile ty masz tych koleżaneczek swoich?
2: No mam trochę, bo jestem fajny chłopak. Uważają, można, ja słucham. Po prostu czują ode mnie ciepło.
3: Ciepło? Ciepło! To jak blisko ciebie one są, że czują twoje ciepło?
2: Dobra, ale ty, moje koleżanki, proszę cię, ja się spotkam raz na ruski rok na kawkę jakąś, a ty, ci twoi trenerzy, przepraszam najmocniej, z którzy najpierw tylko ci pokazują, jak masz zrobić, nie wiem, jakieś ćwiczonka, a potem obiadek nagle.
3: No wiesz,
2: przepraszam, on ci pokazuje, ile ryżu i jak kurczaczka zrobić, to
3: przynajmniej jest ktoś, kto dotyka wnętrza moich ud, wiesz, raz na jakiś czas.
2: Ha! Ja ostatnio jak ci skapło sos na udo, to kto ci wytarł? W restauracji, żeś się zachować nie umiała, łaziłaś z tą plamą potem godzinami.
4: No serii odcinków damsko-męskich szukajcie na Instagramie RMF FM. A teraz to, w czym RMF FM jest najlepszy. Najlepsza muzyka. Julio.

po swoje, mimo tego tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w życiu.

0: A po weekendzie sprawdzamy, czy ekspresowe przelewy dotarły do was, Damian?
1: Tak, to prawda, wpłynęły pieniążki. Widziałem te pieniądze na koncie, ale wciąż do mnie to nie dociera.
0: Super, Jola?
2: Tak, potwierdzam. Wczoraj wygrałam 7 tysięcy, pieniążki w ciągu godziny miałam na koncie. Super sprawa.
0: Kacper?
3: Puściłem SMS-a, o 16 zadzwonili, przed 16:30 pieniądze już były na koncie. Polecam grać, bo można wygrać.
0: No jak to zrobić, to już Paulina wam teraz wszystko wytłumaczy.
4: Zasady są bardzo proste. To nowa runda dodatkowa z szybkim przelewem od RMF FM. Wiecie, nagłe wydatki, komunia, chrześniaka, przegląd auta, nowa lodówka. Znamy to bardzo dobrze. Ale nie ma sprawy, bo dzisiaj przelejemy komuś z was 7 tysięcy złotych. Losowanie
0: ekspresowo
4: o 13:00. I właśnie, ekspresowo, bo tego samego dnia pieniądze macie na koncie.
0: Gracie o rundę dodatkowo z szybkim przelewem i od razu wchodzicie do finału o 1 100 000 złotych. Te pieniądze też jeszcze dzisiaj czekają na was. Też jeszcze dziś możecie zostać milionerem. SMS RMF pod 7474 i odpalamy zegar.
4: Dajemy wam dosłownie 7 minut i pomnożymy każdy RMF pod 7474 razy 1107. Dwa finały, jeden SMS. RMF.
0: Ale byście się musieli naklikać tych SMS-ów 1107 razy, a tu wystarczy jeden. I taka moc. RMF 7474 właśnie teraz.
5: Ogłoszenie RMF FM.
6: Poblista live session w RMF FM.
4: Oh my god. Stresuję się, że mam teraz zaśpiewać?
6: Bletka.
4: I Darek Maciborek na ficie.
6: Takiego wieczoru nie było w waszym bingo na 2026, ale będzie w czwartek po 20 w RMF FM. Poblista live session w RMF FM. Bletka.
4: RMF FM. Zawsze z wami.
5: Reklama. W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit. Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
4: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
5: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: To teraz przypominajka, mamy dla was 7 tysięcy w rundzie dodatkowej, a to kasa, którą dostaniecie na konto nawet w kwadrans. Wchodzicie teraz do dwóch losowań, właśnie o rundę dodatkową i 1 100 000 zł.
3: I mnożymy każdy wysłany SMS jeszcze przez minutę razy 1107. SMS RMF pod 7474. Ostatnia minuta, jeszcze zdążycie.

0: delikatne dźwięki do ukojenia w pracy, żeby było miło. Kuba i Kuba w RMF FM. A tymczasem szykuje się naprawdę spora atrakcja. Weekend w Wiedniu dla dwojga albo dla ekipy. Na www.rmf.fm wysyłamy Was podróż do Wiednia na pełen atrakcji City Break.
1: I teraz Krzysiek z Krakowa z nami na łączach. Co chcesz zobaczyć w Wiedniu? Halo?
2: W Wiedniu chciałbym sprawdzić, czy kłódka, którą powiesiłem kilka lat temu z narzeczoną, cały czas wisi w tym samym miejscu, czy ktoś ją usunął.
1: Czy to było tak, jak u mnie, że żona powiedziała, w końcu byś coś romantycznego wymyślił i się zaangażowałeś?
2: Wiesz, to nie wiem, jak jest u ciebie, ale ja słyszę takie teksty co tydzień.
0: Czyli Erste Wiedeński cię ratuje po prostu i RMF.
2: Dokładnie, w końcu mi się uda zaskoczyć czymś żonę.
1: Ekstra.
0: Krzysiek, to w takim razie widzimy się 21 maja w Warszawie na pokładzie Erste Wiedeński. Na pokładzie tego pociągu będzie się dużo działo, ale oprócz tego też macie od nas hotel na cały weekend.
2: Jest, świetnie, dzięki bardzo.
1: A kolejne miejsce do wygrania cały czas na www.rmf.fm. Na stronie akcji ogłaszamy pełną listę laureatów.
3: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest...
4: Audycja zawierała lokowanie produktu. Reklama.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
6: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super! Kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: U jednych dzieje się wszystko, u innych nic. I też dobrze. Każdy ma inny przepis na weekend. Podziel się swoim na www.rmf.fm. Pogadamy o nim już w sobotę po 7 w RMF FM.
10: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
16: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
19: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
20: Codziennie niskie ceny.
21: Castorama.
22: Teoria
21: i praktyka.
22: W teorii miała być jedna doniczka.
21: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: Po reklamie.
24: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Sponsorem Byle do Piątku jest firma Roszen, producent wafli nadziewanych.
0: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Byle do piątku jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Sponsorem Byle do piątku jest firma Roshen, producent wafli nadziewanych.
1: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Kastorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż. A do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
6: Wiem, ale nie powiem, bo tej porze dzieci słuchają.
7: No tak, a to tylko dla dorosłych.
8: To będziecie mieć niespodziankę.
5: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
9: Radiowcy bez cenzury.
5: Historia dla dorosłych do usłyszenia jutro po 23 w RMF FM.
10: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
11: Po reklamie.
13: No to już nie sprawdzajcie powiadomień w telefonie, posłuchajcie faktów w RMF FM. Ewa Kwaśny, dzień dobry, Ewo.
14: Dzień dobry i gorąco zapraszam.
13: Jest 11.
14: A na początek nowe informacje w sprawie ostatniej serii fałszywych wezwań policjantów i alarmów bombowych. Potem ostrzeżenia dla kierowców podróżujących krajową dwunastką w Wielkopolsce. W wypadku ranna została tam jedna osoba. Ratownicy Topru ostrzegają przed lawinami. W Tatrach wprowadzono drugi stopień zagrożenia lawinowego. A w faktach kulturalnych RMF FM będziemy mieć nowe informacje o drugiej części Batmana. Śledztwo w sprawie ostatniej serii fałszywych wezwań policjantów i alarmów bombowych będzie przejęte przez prokuraturę okręgową w Warszawie, dowiedział się reporter RMF FM. Chodzi o zdarzenie z zeszłego tygodnia, gdy funkcjonariuszy wzywano pod adresy zajmowane przez pracowników prawicowych mediów. Fakty o 11 otwiera Krzysztof Zasada. Dzień dobry, witam cię. Krzysztof, co do tej pory udało się ustalić w tym postępowaniu?
15: Policjanci badają okoliczności 12 interwencji, do których zostali wezwani od 10 do 15 maja w kilku miejscach w kraju. Dotyczyły m.in. sytuacji zagrożenia życia dzieci, a także podłożonych ładunków wybuchowych. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że za tym procederem może stać osoba bądź osoby, które mają już na koncie podobne akcje kilka lat temu. Świadczyć o tym mogą przewijające się i wtedy, i teraz niektóre dane identyfikacyjne. Dotarcie do ich użytkowników jest jednak wyjątkowo utrudnione. Jak powiedział mi jeden z policjantów, giną w otchłani internetu na zagranicznych serwerach, m.in. w Holandii czy Szwecji. Moi rozmówcy podejrzewają, że ta ostatnia fala fałszywych alarmów może być elementem wojny hybrydowej, a sprawcy mogą działać na rzecz obcego wywiadu.
14: A teraz ostrzeżenie dla kierowców w Wielkopolsce. Zablokowana jest krajowa dwunastka w Krzemieniewie, to na trasie Gostyń-Leszno. W zderzeniu auta osobowego i dwóch ciężarówek ranna została tam jedna osoba. W drugiej połowie maja to nie zdarza się często. Po weekendowych opadach śniegu ratownicy Topru podwyższyli do drugiego stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach.
16: Mamy taki stopień wysoki w środku zimy, no ale jak widać, to bardzo dużo tego śniegu spadło, bo 30 cm śniegu to jest bardzo dużo. No i teraz należy się spodziewać samoczynnych lawin w bardzo takich nieprzyjemnych terenach, to słabo nasłonecznione, czyli ten zawrat klasyczny i rysy, to tam tego śniegu będzie po prostu dużo.
14: Ostrzegał ratownik dyżurny Topr Marcin Witek. Do portu w Rotterdamie przybił wycieczkowiec, na pokładzie którego wykryto ognisko hantawirusa. Pływająca pod holenderską banderą jednostka zostanie teraz zdezynfekowana, a załoga przejdzie kwarantannę. Przypomnę, kapitanem wycieczkowca jest Polak.
17: Fakty z pierwszych stron gazet.
14: Zastąpienie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie nie będzie łatwe. Ze względu na wszystko, co reprezentował zarówno na boisku, jak i poza nim. Tak pisze dziś kataloński dziennik Sport, wracając do wczorajszego wzruszającego pożegnania spotkania kapitana polskiej reprezentacji z kibicami na Camp Nou. W faktach teraz Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, czy wiadomo, kiedy możemy poznać nowy klub Roberta Lewandowskiego?
18: Menadżer polskiego piłkarza Pini Zahavi zaznaczył, że po zakończeniu sezonu, a do rozegrania w Hiszpanii pozostała jeszcze jedna kolejka, Barcelona zmierzy się w sobotę na wyjeździe z Walencją. Menadżer dodał również, że Lewandowski ma oferty z Arabii Saudyjskiej i USA. Ofertę kontraktu złożoną przez Al-Hilal trudno będzie jednak przebić. Według nieoficjalnych informacji polski napastnik miałby zarabiać w tym klubie 90 milionów euro za sezon, a to daje ponad milion złotych dziennie. Saudyjskie media zaznaczają jednak, że negocjacje mogą potrwać jeszcze kilka tygodni. Trenerem Al-Hilal jest Simone Inzaghi, a jednym z zawodników Karim Benzema.
14: Są nowe wieści o drugiej części Batmana. Ze szczegółami już teraz w Faktach Kulturalnych RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
19: Dzień dobry.
14: Kasiu, słuchamy cię pilnie.
19: Scarlett Johansson i Sebastian Stan oficjalnie dołączyli do obsady drugiej części Batmana. Potwierdził to reżyser Matt Reeves. Do roli człowieka nietoperza wraca Robert Pattinson, a Colin Farrell wystąpi w filmie jako pingwin. Zdjęcia już trwają w Wielkiej Brytanii. Wcześniej reżyser opublikował fotografię z planu, na której widać zaśnieżone koło Batmobilu. Być może więc część akcji tego widowiska rozgrywać się będzie zimą. Premiera za rok. Prohibicja, papież, pielgrzymka. Spiritus Sanctus w reżyserii Michała Toczka walczy w Cannes o Złotą Palmę w konkursie filmów krótkometrażowych. Jako jedyny z Polski znalazł się w gronie 10 konkursowych tytułów wybranych spośród ponad 3000. I jak mówi mi reżyser, bohaterem tego filmu jest Bogdan.
20: Bogdan to jest tak zwany zwykły człowiek, który z bardzo prozaicznego powodu musi wyruszyć z domu w momencie, kiedy papież odwiedza okoliczne miasteczko. Czekają go przygody nie tylko o charakterze stricte realistycznym.
19: Bogdana gra Sebastian Stankiewicz, a kaneńską premierę zaplanowano na piątek. Elton John skończył pracę nad nowym albumem. Jest inny od wszystkiego, co do tej pory nagrałem, zapewniał muzyk, odbierając w Kanadzie Glenn Gould Prize. Artysta przekonuje, że nowy materiał zaskoczy jego fanów.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: No, druga część Batmana się kreuje, proszę bardzo, już jest obsada. Jak gdyby ktoś kręcił Spidermana, to ja się polecam.
14: Ale dlaczego?
13: Bo ja w weekend siatki w dłoniach miałem, także...
14: Wszyscy jesteśmy

0: O Paulinie pokazywałem przed chwilą filmik, żona mi wysłała. Kupiłem bujak dla dziecka, aha, nie działa. Przyszedł drugi bujak, bardzo drogi, automatyczny, też nie działa, dziecko płacze.
1: Ale dużo dałeś na święty spokój?
0: Bardzo dużo, bardzo dużo. Ale wiecie co, działa piłka fitness za 10 zł, tylko trzeba na niej siedzieć i bujać.
1: Ale to jest troszeczkę jak w życiu, prawda? Rodzice, nie potrzeba drogich narzędzi, wystarczy wszędzie trytytka i działa. I taśma klejąca, o.
0: Trytytką go bujać, mówię.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
4: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
5: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
4: O, pyszna zapiekanka.
5: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
4: To rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na dzień mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
16: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
17: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
16: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
17: Litorsal Senior?
16: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
18: Zdrowid. Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
19: Play.
1: Po reklamie.
3: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Filip, Filip, 100 tysięcy złotych!
1: Nie wierzę, o Boże! Ja się cały trzęsę, ledwo trzymam telefon w dłoni. Dziękuję! Nawet nie wiem, co powiedzieć.
0: Tak było z Filipem, teraz sprawdziliśmy pieniądze na koncie Filipa. To Filip, na co pójdą, co? Halo?
2: Mamy z żoną zaplanowane, na co wydamy. W maju żona będzie rodziła naszą drugą córeczkę. Połowę pieniędzy chcemy właśnie przeznaczyć na przygotowanie mieszkania, na to wszystko. A drugą połowę po prostu chcemy oszczędzić.
0: No właśnie, taka radość przy 100 tysiącach. A wygracie o jeszcze więcej. 1 100 000 złotych. To jest dzisiaj w sejfach.
3: To teraz mało tego, jeszcze wam coś powiem. Właśnie wchodzicie w tej chwili do dwóch losowań jednym SMS-em RMF pod 7474, bo gracie jeszcze o rundę dodatkową z szybkim przelewem. 7 tysięcy złotych. A to oznacza, że pieniądze macie na koncie tego samego dnia. RMF 7474.
0: No i ten zegar słyszycie, to jest odliczanie. To jest takie jedyne 13 minut, kiedy możecie to zrobić i zyskać 1013 losów do tych wszystkich finałów. To jest 1013 SMS-ów. No tak jakby właśnie przyszło do jednego finału i do drugiego losowania. Ale teraz trzeba to zrobić. RMF 7474. Decyzja należy do was. Ja bym tam chciał być milionerem. RMF 7474.

0: Idealny rytm na trasę do długiego rozkładania paczek. Paweł, co ty robisz?
1: Oglądam Pożegnanie Lewego dalej.
0: Setny raz? Wiecie, chłopaki i dziewczyny, co on robi? Cały czas tak spogląda w ten monitor.
1: No, takie łzy.
0: Dobra, to zmiana tematów w takim razie, żeby już o lewym nie gadać. Agnieszka Kaczorowska, chwali się odpizzowaną kuchnią w nowej willi i tak oglądałam. W szufladzie ma ładnie uporządkowane makarony i zauważyłam jajeczny, rosołowy, muszelki, penne pióra, makaron spaghetti, makaron świderki grube, makaron typu makaron. Tak, bardzo ładnie ułożone.
1: Nie no, pięknie.
0: To możemy tylko zgadywać, co ma w niedzielę na obiad i dlaczego spaghetti w rosole.
2: Reklama. Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
7: Uwaga, nowość.
6: Szybki przelew.
8: Potrzebujesz kasy na już?
6: Zagraj w rundzie dodatkowej.
7: Wygrasz?
8: Jeszcze dziś dostaniesz przelew.
6: Szybko.
8: A w wielkim finale czeka
6: ponad 1 000 000 złotych.
9: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Ingot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
13: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka.
14: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
1: No, startuje ostatnie odliczanie.
0: A jeśli dziś chcecie zobaczyć 7 tysięcy na koncie, tak po prostu, to w rundzie dodatkowej do wygrania szybki przelew od RMF FM. Dorzucamy bonus. I jeszcze przez minutę każdy SMS razy 1013. RMF pod 7474. Dzwonimy o 13.00.

No to koniec tego ziewania, żebyście mi nie przysnęli z głową na klawiaturze czy tam innej robocie. LMFAO. I poniedziałek sobie teraz może. Odpalamy. RMF FM zawsze z wami.

0: mama.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sport czy show business? Tu w jednej chwili możesz być na dnie, a w drugiej na szczycie.
7: Ja po 9-10 miesiącach w Monarze robię pierwszy maraton.
4: Grzegorz Krychowiak i jego rozmówcy nie boją się brutalnej prawdy o sukcesie.
8: Miałam obicia, stłuczone żebra, nadgarstek jeszcze pęknięty i to wszystko.
4: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube RMF Show i na rmfon.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
11: Jest godzina 12, czas na Fakty RMF FM. Ewa Kwaśny.
12: Zapraszam.
13: Wiceszef MONU powtarza, burza wokół amerykańskich żołnierzy w Europie nie dotyczy Polski. Co dalej z Krajową Radą Sądownictwa? Przewodnicząca Rady składa rezygnację. Kto zwoła posiedzenie? Posłuchajcie wnikliwej analizy dziennikarza RMF FM. Wakacje przed nami, Polska cieszy się coraz większym zainteresowaniem turystów.
14: Na pierwszym miejscu są góry i morze.
13: W Faktach w południe także o poszukiwaniach nowego Bonda. Zmiany, które są dokonywane w Europie, nie dotyczą Polski, mówi wiceszef MONU Cezary Tomczyk. Dziś przedstawiciele resortu obrony udają się do Stanów Zjednoczonych, aby rozmawiać w Waszyngtonie o obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Na linii teraz Sejm i dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
15: Dzień dobry.
13: Kacprze, jeśli zmiany, o których mówi wiceminister obrony, nie dotyczą Polski, po co zatem wizyta w amerykańskiej stolicy?
15: Jak twierdzi wiceszef MONU, rozmowy mają dotyczyć ewentualnego zwiększenia obecności amerykańskich sił nad Wisłą. Cezary Tomczyk, dopytywany jednak o nieoficjalne doniesienia w sprawie wstrzymania rotacji żołnierzy USA do naszego kraju i o to, czy liczba wojsk się nie zmniejszy, odpowiada.
16: Dostaliśmy też jasne zapewnienie ze strony głównodowodzącego sił amerykańskich w Europie, że cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski.
15: W Waszyngtonie polska delegacja z Ministerstwa Obrony Narodowej spotka się z przedstawicielami Departamentów Wojny i Stanu, a także amerykańskiego kongresu. Z Sejmu Kacper Wróblewski.
13: A już za chwilę gościem Kacpera Wróblewskiego w internetowym radiu RMF24 będzie poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Bliźniuk. Zapraszamy do słuchania. Służby zakończyły akcję poszukiwawczą na Warcie w Poznaniu, donosi reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Nie potwierdziliśmy relacji kobiety, która zgłaszała wejście 3 osób do rzeki, przekazał nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Zgłaszająca miała w organizmie 2 promile alkoholu. Służby sprawdzają teraz, czy podniesienie przez nią alarmu było uzasadnione. Uwaga kierowcy podróżujący S6 w Pomorskiem. Pomiędzy węzłami Gdańsk Południe, Rusocin. Ciężarówka zderzyła się z busem i jedna osoba została ranna. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Łodzi.
0: Dziwny jest ten kraj.
13: Od 3 dni mamy nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa wybranych przez Sejm. Nie wiadomo jednak ani kiedy Rada się zbierze, ani w jakim składzie. Co więcej, swoją rezygnację ogłosiła właśnie dotychczasowa przewodnicząca i nie wiadomo nawet, kto zwoła to posiedzenie. Z tymi informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, powinna to zrobić pierwsza prezes Sądu Najwyższego.
12: Małgorzata Manowska powinna zwołać KRS najpóźniej do połowy czerwca. Za tydzień kończy się jednak jej kadencja pierwszej prezes Sądu Najwyższego, zatem nie będzie mogła już poprowadzić obrad, na których zostanie wybrany nowy szef Rady. Może to zrobić jej następca w Sądzie Najwyższym, którego jednak nie powołał jeszcze prezydent. A i Karol Nawrocki, i Małgorzata Manowska przebywają akurat za granicą. Na rozstrzygnięcie, kto zwoła posiedzenie Rady, trzeba więc będzie poczekać. Poza brakiem terminu posiedzenia nie jest też pewne, kto miałby w nim brać udział. Dotychczasowa przewodnicząca twierdzi, że Radę trzeba zwołać w starym składzie, bo nowych członków Sejm wybrał, łamiąc zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego. Nowi członkowie Rady spotykają się jednak już dziś i twierdzą, że stary skład Rady ma już zdezaktywowane karty dostępu i do siedziby Rady po prostu już nie wejdzie.
13: O 15% wzrośnie ruch turystyczny w Polsce w czasie tegorocznych wakacji. Tak wynika z danych Polskiej Organizacji Turystycznej na podstawie rezerwacji na najbliższe miesiące. Tym tematem zajmuje się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Witamy.
17: Tak, dzień dobry.
13: Michale, z czego wynika to, że coraz więcej osób chce wypoczywać w kraju?
17: Główny powód to napięta sytuacja międzynarodowa, przede wszystkim na Bliskim Wschodzie. Między innymi dlatego coraz więcej turystów zarówno z Polski, jak i z zagranicy docenia spokój w Polsce, a do tego polskie góry i morze i coraz częściej także te mniej oczywiste zakątki, przyznaje prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz.
14: Dość rzadko mówimy o regionie lubuskim, a tam są piękne tereny, piękna natura. Tam oprócz gości z Niemiec, którzy też lubią ten teren, będą też chcieli przyjeżdżać Polacy, ponieważ trochę zaczynamy szukać miejsc nieoczywistych.
17: To rosnące zainteresowanie Polską będzie można zauważyć według ostatnich rezerwacji już za niecałe 3 tygodnie w czasie długiego weekendu na początku czerwca związanego z Bożym Ciałem.
13: I na koniec tych faktów świat filmu. Ruszyły poszukiwania nowego Bonda. Właśnie zaczął się casting do roli, z którą pożegnał się Daniel Craig. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
18: Dzień dobry,
13: Kasiu.
18: Panowie.
13: Kasiu, no w takim razie kto wybierze nowego agenta 007?
18: To będzie reżyserka obsady Nina Gold, która wcześniej pracowała m.in. przy The Crown czy Grze o Tron.
13: A nowe wieści na ten temat pojawiły się na festiwalu właśnie w Cannes, tak?
18: Bo Gold jest gościem festiwalu i w wywiadzie dla Deadline przekonywała, że ktokolwiek dostanie rolę, będzie to aktor, cytat, pełen seksapilu. Ujawniła też, że szuka kogoś, kto zagra Jamesa Bonda w co najmniej 3 kolejnych filmach.
13: No to w takim razie proszę zdradzić, które nazwiska pojawiają się na giełdzie.
18: Na razie tak. Callum Turner, Jacob Elordi, Harris Dickinson, a także Theo James, wciąż Idris Elba czy Aaron Taylor Johnson. Jednak na ostateczny werdykt, kto najlepiej sprawdzi się w roli Bonda, musimy trochę poczekać, a poprzeczka po erze Daniela Craiga zawieszona jest bardzo wysoko.
13: No tak, oj tak. Kasiu, na pewno nie wiem jak tobie, ale mnie to będzie trudno się znowu przyzwyczajać do nowego Bonda.
18: No zwłaszcza, nie? Że my obie jesteśmy Ewa Team Daniel, no to naprawdę będzie bardzo trudno.
13: No właśnie. A w kolejnych faktach o tym, czy bać się, czy też nie bać się efektu jojo. Naukowcy zbadali to dokładnie. Zapraszam na fakty o 13.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Nova.

0: Pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. rotenso.com.
3: W faktach było o poszukiwaniu nowego Bonda. Nie wiem, kto tam da radę, ale myślę, że jeżeli ktoś... Taki pierwszy test. Jeżeli ktoś nie da rady wstać z łóżka bez "ało, ale mnie boli", to odpada.
4: Dlaczego? Jeżeli ktoś się czuje wstrząśnięty, niezmieszany, to...

0: 12.007.
1: To my teraz powiemy cześć, jesteśmy z wami w pracy, próbujemy razem pocieszyć was jakoś. Jeżeli praca jest ciężka, spokojnie damy radę. Sawicka, Jabor, cześć.

0: Alex Warren pisze numery dla żony i stają się hitem. Proszę bardzo, dziewczyny.
1: Ja piszę SMS-y do żony, to nie są hity.
0: Tak, gramy w RMF FM.
1: Właśnie wyczytałem, że wracają stare aparaty cyfrowe z początku lat 2000, czyli wiecie, te lekko rozmazane zdjęcia, czerwone oczy i palec na pół kadru.
0: Ciekawe, kiedy wróci ten pełen pakiet wspomnień. Pewnie kojarzycie. Aparat na smyczy, zdjęcia krzywego horyzontu, o, podpisy na Facebooku, szaleństwo z wariatem XD.
1: I wujcie wariatuncie jeszcze taki podpis.
0: Ojejku.
1: Zdjęcia na torach, kultowe. Człowiek był wtedy taki zbuntowany.
0: I te takie biodrówki, jeansy okropne.

mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: delikatnie, spokojnie w RMF FM, ale tu się robią powoli emocje. 7000 zł na konto od razu. Takie rzeczy w rundzie dodatkowej, ona już za chwilę, czyli szybki przelew od RMF FM.
1: Kochani słuchacze Radia RMF, wygrałam, przelew też już dostałam, więc warto grać.
2: Tak to u nas działa, jeśli wskoczy wam wydatek. Kumpel zaprosi właśnie na wesele.
0: O, albo gorzej, możecie mieć w rodzinie kilka wesel w sezonie i komu nie w maju. To tego dużo.
2: Wygrywacie i macie kasę na koncie. Ten przelew to nawet wiecie, tak w 15 minut realizujemy, tak szybko.
0: A najważniejsze, że do losowania zostały ostatnie minuty. Niedługo dzwonimy. SMS RMF wysyłacie pod 7474. Do gry wchodzicie na www.rmf.fm.
2: Tak, i od razu bierzecie udział w losowaniu o 1 100 000 zł. Sejfy też jeszcze dziś. No to teraz zegar wystartował. 1200 szans. Czyli jeden SMS liczy się jak 1200 SMS-ów. Właśnie teraz. RMF 7474. Szybka kasa i w sejfach grubo ponad 1 000 000.

0: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie, wie, wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na Carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
1: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
11: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super! Kiedy płyniemy?
12: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Po reklamie.
15: Duet w Byle do piątku. Paulina Sawicka i Paweł Jawor. Tylko w RMF FM.

0: delikatnie Marisa w RMF FM. Uwaga, jesteśmy podobno milsi dla AI niż dla prawdziwych ludzi.
1: No ale to wiecie, sztuczna inteligencja zawsze powie, że jest winna, nawet gdy to my zawiniliśmy. Dlaczego mamy dla niej być niemili? Poza tym sztuczna inteligencja nie organizuje spotkań, które mogłyby się odbyć na mailu.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Hey, this is Jennifer Lopez.
12: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
13: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już dziś po 19 w RMF FM.
14: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
15: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczenka.
16: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
1: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
0: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
2: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodyksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem programu Byle do Piątku jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Sponsorem Byle do Piątku jest firma Roshen, producent wafli nadziewanych.
9: RMF FM pozdrawia słuchaczy.

0: Letka w RMF FM. Można się rozmarzyć, a można się teraz rozmarzyć i jeszcze bardziej. Uwaga, za chwilę dzwonimy z rundą dodatkową i komuś z Was wyślemy szybki przelew 7000 zł na pilne wydatki, a później zapisujemy do losowania o 1 100 000 zł.
1: To odliczanie to nie przypadek. To ostatni moment, by dołączyć do dwóch losowań jednocześnie 1200 razy. Każdy SMS mnożymy jeszcze teraz ostatnie minuty. RMF 7474.

0: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Sponsorem Byle do Piątku jest firma Rochen, producent wafli nadziewanych.
1: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic Dove. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic Dove. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Nie przegap fantastycznych ofert na dni wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
8: Bosch. Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen. Po reklamie.
10: Jest 13:00, właśnie zaczynamy Fakty RMF FM, Ewa Kwaśny.
11: Politycy Centrum oczekują wyjaśnień od posłanki Izabeli Bodnar w sprawie zatrzymania jej męża przez policję, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Centralna Komisja Egzaminacyjna zawiadamia prokuraturę. Chodzi o maturę z chemii. Bezterminowy strajk w 3 zakładach międzynarodowego koncernu Minowa produkuje m.in. materiały dla górnictwa. Mamy też ciekawe doniesienia naukowców na temat odchudzania i efektu jojo. Politycy Klubu Parlamentarnego Centrum oczekują wyjaśnień od posłanki Izabeli Bodnar w sprawie zatrzymania jej męża przez policję, dowiedział się dziennikarz RMF FM. W ubiegłym tygodniu Maciej B. usłyszał zarzuty w sprawie dotyczącej inwigilacji dolnośląskich samorządowców. Grozi mu do 10 lat więzienia. Na linii sejmowej studio RMF FM i Kacper Wróblewski.
12: Witam ponownie.
11: Witamy, Kacprze. Czy to oznacza, że posłanka zostanie zawieszona w klubie?
12: Według moich informacji o takim scenariuszu nie ma w tej chwili mowy. Zanim temat zostanie poruszony na forum klubu, parlamentarzystka spotka się z senatorem Jackiem Trellą, który na co dzień jest adwokatem. Usłyszałem od niego, że wszelkie decyzje dotyczące przyszłości posłanki będą zależały właśnie od przebiegu tej rozmowy. Jednak tu cytat: za wcześnie dziś na przewidywanie przyszłości. Według moich informacji wyrzucenie posłanki z klubu nie jest w ogóle możliwe, ponieważ centrum liczy 15 posłów, a odejście choćby jednego oznaczałoby, że formacja straciłaby status klubu parlamentarnego i stałaby się kołem.
11: Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wezwany do wypadku na drodze krajowej nr 32 w Kotowie w Wielkopolsce. W zderzeniu dwóch samochodów osobowych ranna została jedna osoba. Na czas lądowania śmigłowca droga w tym miejscu pomiędzy Grudziskiem Wielkopolskim a Stanszewem została zablokowana. Minister energii zatwierdził nowe, maksymalne ceny paliw. Za litr benzyny 95 zapłacimy jutro nie więcej niż 6,42 zł. To 5 groszy więcej niż dziś. Droższy może być także olej napędowy. Od jutra górny limit będzie o 3 grosze wyższy, 6,85 zł za litr. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze zawiadomienie dotyczące publikacji w internecie zdjęć arkusza maturalnego z chemii. Robert Zakrzewski poinformował także, że w przygotowaniu są zawiadomienia dotyczące publikacji zdjęć arkuszy z innych przedmiotów. Rozpoczął się strajk w trzech zakładach międzynarodowego koncernu Minowa, który produkuje m.in. materiały dla górnictwa. Zatrzymana została produkcja w zakładach w Polkowicach, Truskolasach i Siemianowicach Śląskich. Akcję protestacyjną poprzedziło referendum strajkowe. Pracownicy domagają się podwyżki.
13: 12% podwyżki i 100% bonusu rocznego za 2025 rok. Pracodawca proponuje 3,4% podwyżki i 50-60% bonusu.
14: To jest strajk bezterminowy?
13: Bezterminowy, tak. Wszystkie zakłady powstrzymują się od pracy, no i czekamy na rozwiązanie ze strony pracodawcy. Teraz dialog leży po stronie pracowców. My jesteśmy otwarci na dialog.
11: W trzech strajkujących zakładach pracuje 277 osób, a z Adamem Lazarem z Solidarności w zakładzie w Siemianowicach Śląskich rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
15: Odsłaniamy fakty.
11: Odchudzasz się i boisz się efektu jojo?
16: Nie ma się czego bać. To znaczy, po schudnięciu faktycznie możesz przytyć, ale samo to twojemu zdrowiu szczególnie nie zaszkodzi.
11: W studiu z nami Grzegorz Jasiński. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
11: Grzegorzu, naukowcy z Niemiec i Danii mają tu optymistyczne doniesienia.
16: Przekonują, że nieprawdą jest, że tak zwany efekt jojo może być bardziej szkodliwy niż utrzymywanie nadwagi. Przez lata powtarzano, że powtarzające się odchudzanie prowadzi do trwałych zaburzeń metabolicznych, utraty masy mięśniowej, a nawet zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy czy chorób sercowo-naczyniowych. Naukowcy z Kopenhagi, Tybingi i Monachium po przeprowadzeniu nowych analiz stwierdzają, że takiego ryzyka nie ma. Owszem, przybranie na wadze cofa korzystne efekty wcześniejszego schudnięcia, ale raczej nic ponadto. Każda próba odchudzania się więc liczy i nawet jeśli zakończy się powrotem do wyjściowej wagi, ma sens i przynosi wymierne korzyści dla zdrowia.
11: A głodnym faktów polecamy za godzinę. Informacje m.in. o zamknięciu ważnego szlaku w Tatrach. Zapraszam na fakty o 14.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Tak co do diety, Paweł, co słodkiego dzisiaj zjadłeś?
18: Jabłko.
17: O.
18: Mhm. Ale muszę się przyznać, że zjadłem też drugie jabłko.
11: Ale jak zdrowo, mimo wszystko. Co prawda fruktoza, no ale...
16: Jojo w drodze.
11: Nie grozi ci to, Pawełku, nie.
17: Sawicka, Jomor, cześć, witajcie. Cześć.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: mam już z kim.
1: No, pogoda powoli zapowiada się obiecująco, dlatego mamy dla was miejsca, które warto odwiedzić. Różne perełki, te, które powstały dzięki funduszom europejskim. Zachodnie Pomorze tym razem, Szczecin i Morskie Centrum Nauki. Na miejscu jest rzeczniczka centrum Marta Krzywda.
2: Nasze eksponaty można dotykać, można robić doświadczenia na nich. Mamy również planetarium, 3 pracownie edukacyjne, biologiczno-chemiczną, gdzie można przeprowadzić różnego rodzaju eksperymenty i modelarnie, gdzie możemy użyć i młotka, i wiertarki, i maszyny do szycia.
3: A jak już wpadniecie do Szczecina, to warto wyskoczyć też do Wolina na podróż w czasie. Dzięki funduszom europejskim powstało tam Centrum Słowian i Wikingów i możecie właśnie w czasie się cofnąć, zamienić w wojownika, lepić z gliny, strzelać z łuku. Bardzo dużo opcji.
1: Wkrótce kolejne polecajki na rodzinne wypady na www.rmf.fm. Znajdziecie jeszcze więcej takich pomysłów.
4: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano funduszowy MAI, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
5: Reklama.
6: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
5: Lidl, to się opłaca.
7: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny. Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał gadają o wszystkim od poniedziałku do czwartku.
10: Gala Freak Fightów. Lubimy? Chcemy o tym pogadać?
11: Co to jest za temat? A musimy?
9: A w piątki mikrofon przejmują radiowe olki.
12: Jak do tego doszło? Nie wiem.
10: Ach, ci z telewizji to zawsze coś odstawią.
9: Już dziś po 14.
4: Lepszej połowy dnia życzy Kaisai, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kaisai.com. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
15: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid.
19: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek.
0: Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
11: Po reklamie.
20: Dobre popołudnie z RMF FM.

0: już oficjalnie. Agnieszka ze Słupska, w finał rundy dodatkowej wygrywasz szybki przelew od RMF FM 7000.
1: No to super.
0: Jak się z tym czujesz?
1: Super się czuję, fajnie, bo parę SMS-ów już wysłałam do was i jeszcze mi się nie trafiło, żeby coś wygrać.
2: I mamy to. To teraz lecimy prosto do finału z sejfami. W piątek dzwoniliśmy i Robert był w szoku.
3: Nie no, masakra w ogóle, jak ja spociłem się, to w ogóle szok. No, nie bywałeś.
2: To sami słyszycie, to może spotkać każdego z was. Telefon od RMF FM. Gratulujemy. W szoku, no też bym była. Ale najpierw trzeba wejść do gry o 1 100 000 zł.
0: Sprawy robią się poważnie. SMS RMF pod 7474. Ostatni taki bonus, byle do piątku. Otwieramy specjalne bramki SMS. Tysiąc jeden razy każdy SMS. Jeśli wyślecie go teraz, RMF 7474, macie 13 minut. Dłużej nie czekamy, tak jakbyście wysłali 1001 SMS. RMF 7474.

0: na chwilę spokoju w pracy, chwilę odpoczynku. David Guetta, Alphaville, Ava Max, RMF FM.
1: Ja przepraszam, bo ja tu ten, przebijam okay. Internet. Adrian Białkowski z FC Barcelona informuje na X. Na Camp Nou nie da się już zrobić nadruku na koszulce z Lewandowskim. Oho. Zabrakło naklejek z cyfrą 9 pod wczorajszym pożegnaniem Lowego z Barcą.
0: Ja nie rozumiem, co za problem. Można kupić, wiecie, szóstkę i nosić do góry nogami i stać na rękach.
1: Nie nadajesz się na kibicowanie.
0: Nie.
2: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy Maj. Słuchaj w RMF FM.
4: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
9: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
8: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
10: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
2: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
3: Karol, chodź, powtórzymy sobie program Safe.
4: No weź się, tato.
3: No, spróbuj. Siemianowice.
4: Rosomaki.
3: Skarżysko.
4: Amunicja.
3: No i ostatnie, stalowa wola.
4: Kraby.
3: No widzisz, jak chcesz, to potrafisz. Bo program Safe to setki miliardów złotych na polską zbrojeniówkę.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: Po reklamie.
1: Najlepsze popołudnie z RMF FM.

0: No, półtorej minuty zostało, potem z Pauliną idziemy do domu i wiecie, już od nas nic więcej. Półtorej minuty zostało.
1: A przypominam, dziś w sejfach 1 100 000 złotych i kończy się bonus na wejście do losowania razy 1001. Każdy SMS.
0: RMF.
1: Minuta 10.
0: RMF 7474 gracie nawet 1 100 000 złotych. Ostatnia minuta.

0: fakty RMF FM. Już za chwilę.
1: I na pewno o tym usłyszycie. Premier Donald Tusk otwiera teraz centrum serwisowe Abramsów. No, najwyższa pora, połowa maja. Przecież te czołgi już muszą jeździć na letnich przecież. Więcej poważnych szczegółów w faktach o 14:00.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Taka pobudka tylko ze Skowronem, Kałamagą i Tomkowiczem.
2: Przeglądam dla was internet, żebyście wymyli rączki wolno na poranku. Cytat z portalu: ciasto z musem robi furorę.
3: Teraz to mówisz, że trzeba było je wysłać na Eurowizję.
2: Trzeba było.
3: No, a tak wygrała Bangaranga. Nikt nie wie nawet, co to za ciasto.
1: Dla nich warto wstać. Już od 5.30 w RMF FM.
0: Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
5: Sachetto. Sachertorte.
6: Co to znaczy?
5: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
6: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
1: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
7: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie. A warto?
8: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: A dlaczego Olbratowski nie słucha audiobooków z kryminałami?
2: No dlaczego?
10: Bo lubi śledzić tekst.
11: Wstawaj, szkoda dnia. Rozbawimy was już jutro o 5.30.
1: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
12: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
13: Marian, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
14: Co ty powiesz?
13: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
14: Ta Mariolka to jednak potrafi.
12: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Sport czy show business? Tu w jednej chwili możesz być na dnie, a w drugiej na szczycie.
15: Ja po 9-10 miesiącach w Monarze robię pierwszy maraton.
1: Grzegorz Krychowiak i jego rozmówcy nie boją się brutalnej prawdy o sukcesie.
16: Miałam obicia, stłuczone żebra, nadgarstek jeszcze pęknięty i to wszystko.
1: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube RMF Show i na rmfon.pl.
17: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
0: Po reklamie.
18: No, w czterech pancernych nie mieli takich czołgów. Zaczynamy fakty, RMF FM jest 14. Ewa Kwaśny.
19: W Dęblinie będą serwisować Abramsy, ogłosił oficjalnie premier Donald Tusk. Będzie to pierwszy, jak na razie jedyny tego typu zakład w Europie. Wspólne manewry białoruskich i rosyjskich żołnierzy na Białorusi ćwiczą użycie broni jądrowej. W faktach także ważne informacje dla turystów wybierających się w najbliższych dniach do Morskiego Oka. Powiemy też o Copernicus Festival 2026 w Krakowie. Nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej i europejsko-amerykańskiej, powiedział premier Donald Tusk w Dęblinie. Szef rządu mówił o tym podczas uroczystości podpisania umowy na Centrum Serwisowania Silników dla Czołgów Abrams.
20: Nie wiem, czy państwo zauważyli, a dla mnie to jest osobiste też doświadczenie, że niezależnie od tego, kto rządzi w Polsce, kto rządzi w Stanach Zjednoczonych, niezależnie od pogody geopolitycznej, w sprawach najwyższej wagi, a do takiej zaliczam relacje polsko-amerykańskie, w Polsce panuje niezmienny konsensus, pełne zrozumienie wagi i wartości tych relacji. To się nigdy nie zmieni.
19: Mówił premier Tusk. W Dęblinie jest reporter RMF FM. Będziemy się z nim łączyć po południowych faktach. Białoruscy i rosyjscy żołnierze ćwiczą użycie broni jądrowej. Wspólne manewry rozpoczęły się na Białorusi. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, jaki jest scenariusz tych ćwiczeń?
3: Główne zadania to przeszkolenie wojskowych w przenoszeniu broni jądrowej i dostarczeniu jej we wskazane miejsce, a także przygotowanie do jej użycia. Kluczową sprawą ma być sprawdzenie gotowości do wykonania misji bojowych w przygodnym terenie na obszarze Białorusi. W działaniach uczestniczą wojska rakietowe i lotnictwo. Jak zapewnia białoruskie Ministerstwo Obrony, trwające manewry są planowe. Utrzymuje też, że nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek z państw.
19: Za tydzień, 25 maja, zostanie opublikowana pierwsza encyklika papieża Leona XIV, ogłosił Watykan. Dokument zatytułowany Magnifica Humanitas, czyli Wspaniała Ludzkość, będzie poświęcony ochronie człowieka w dobie sztucznej inteligencji.
21: To także są fakty.
19: I ważne informacje dla turystów wybierających się do Morskiego Oka. Od dzisiaj nie można tam dojechać wozami konnymi ani busami elektrycznymi. Od 25 maja, czyli od przyszłego poniedziałku, nie będzie można także przejść tym bardzo popularnym szlakiem w Tatrach. Powodem jest remont nawierzchni na odcinku od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza.
22: Do 22 będą trwały te prace związane z frezowaniem. Wtedy ruch pieszy będzie możliwy, natomiast ruch konny będzie już wtedy zatrzymany. Będzie on przywrócony w sobotę i niedzielę, wtedy prace nie będą trwały, natomiast od 25 do 29, ewentualnie do 30, w zależności od pogody, będzie nakładana warstwa ścieralna. I wtedy rzeczywiście całkowity ruch na tej drodze będzie wstrzymany.
19: Informował starosta tatrzański Andrzej Skupień. Czym różni się mózg człowieka od mózgu muszki owocówki? Jak świadomość kształtuje naszą rzeczywistość? To tylko niektóre pytania, na które spróbuje odpowiedzieć zbliżający się Copernicus Festival 2026 do Krakowa. Przyjadą naukowcy z całego świata. Wśród gości pojawi się m.in. Anil Seth, profesor neuronauki z University of Sussex. Twierdzi on, że mózg nie tyle odbiera świat zewnętrzny, ale go nieustannie przewiduje i konstruuje.
23: Anil Seth ukuł takie dosyć znane pojęcie, że nasza świadomość to jest kontrolowana halucynacja. Halucynacja, no bo właśnie dotyczy raczej tego, co jest wytwarzane przez nasz mózg wewnątrz, ale kontrolowana, ponieważ jakby to nie jest taka pełna halucynacja, tylko rzeczywiście jest kontrolowana przez te dane, które docierają do nas z zewnątrz.
19: Tłumaczył dr Michał Bola z Centrum Badań Mózgu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Copernicus Festival w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie potrwa od jutra do 24 maja. A z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 15.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Jak wpadają Ola i Mati, to zaczynają: Paweł, jak tam tata?
25: Tata dzisiaj wyspana, zdecydowanie.
26: Nie wiem, czy chcecie usłyszeć, o czym ostatnio rozmawialiśmy poza anteną.
24: To są ludzkie sprawy, panie, tak, ludzkie tak. Sprawy.
26: Każdy... Po prostu miał wcześniej dzień kupały.
24: Ojeju.
27: Powiedziałeś na głos.
24: Wiosna w końcu. Dzień dobry, tu lepsza połowa dnia. Ola i Mati, cześć.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: tutaj brąz, tak? Z takim...
1: A patrzysz na chustkę moją.
0: Tak.
1: Mam brąz z truskawką na sobie, no, dzisiaj.
0: A dziewczyny gadały o trendach, a właśnie przez przypadek zupełnie trafiłem na informację. Już nie czerń, bo w najbliższe wakacje na ulicach będzie rządzić dark chocolate. Tak, no to właśnie czekolada. To jest alternatywa dla czerni. No, wydaje mi się, że tak.
1: Słuchajcie, ja sobie czekolady nigdy nie odmawiam. Jeśli chodzi o czekoladę, to ona jest u mnie w modzie przez cały rok.

0: Halo, halo.
1: Raz, dwa, trzy.
0: Raz.
1: Próba mikrofonu. Bardzo, o, dziękujemy bardzo. Przyszła koperta. Dobrze. Już wiemy, co się zaraz wydarzy.
0: Słuchajcie, kumulacja szczęścia, czyli 1 100 000 w jednym z sejfów. Dzisiaj ktoś z was może zostać milionerem tak na starcie nowego tygodnia. No i przygotowaliśmy dla was coś absolutnie specjalnego.
1: Kochani, na kopercie napisane jest bonus zagadka.
0: O, to fajne.
1: Otwierać?
0: Otwieraj.
1: Dobrze.
0: No,
1: Olu,
0: no.
1: Mateuszu, od teraz wszyscy, którzy wyślą RMF pod 7474, dostają 1150 szans.
0: To miłe.
1: A ci, którzy zaryzykują i dobrze odgadną hasło, dostaną tych szans dwa razy więcej.
0: Czyli 2300. 2300 nawet szans za jeden SMS.
1: Tutaj jest to hasło tajemnicze podane. 6 liter. Zaczyna się na B, kończy na T. Może być warzyw lub kwiatów.
0: Ja chyba wiem.
1: Zaczyna się na B, kończy na T.
0: Ale nie mogę powiedzieć.
1: Warzyw lub kwiatów.
0: 10 minut. Ani minuty dłużej. Tyle potrwa czas, w ciągu którego możecie już ustrzelić nawet 2300 szans za jeden SMS. Wszyscy, którzy wyślą RMF pod 7474 mają 1150, a jeśli ktoś wyśle właśnie to hasło, to ma 2300.
1: Zaczyna się na B, kończy na T. Jest na 6 liter, może być warzyw lub kwiatów. 7474.
2: Reklama.
3: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
2: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
12: Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na Dzień Mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie dwóch sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
13: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
14: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
13: Ci, co ją znają, reagują.
14: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
15: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
20: Znowu lecicie?
21: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
20: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
21: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
22: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
23: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
24: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze. Orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
25: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
24: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
25: Super, kiedy płyniemy?
26: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
27: Po reklamie.
28: Aleksandra Filipek i Mateusz Operchał. Lepsza połowa dnia w RMF FM.

0: Olivia Rodrigo w RMF FM. Kiedy już tracimy nadzieję na lato, ten głos przypomina, że to naprawdę już niedługo. Tutaj lepsza połowa dnia w RMF FM. Słuchajcie, Berlin ruszył z takim programem dla mieszkańców, Berlin Pay. I on zachęca do dbania o czystość miasta i za ogarnięcie śmieci na spacerze można dostać różne fajne rzeczy, na przykład darmowy bilet do muzeum, zniżkę do restauracji i takie rzeczy, no.
1: No? Za sprzątanie normalnie na ulicy.
0: Za sprzątanie ulicy, tak.
1: Takie rzeczy. No warto się nad tym papierkiem pochylić faktycznie.
2: Reklama. Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
5: Uwaga, nowość!
4: Szybki przelew!
6: Potrzebujesz kasy na już?
5: Zagraj w rundzie dodatkowej.
4: Wygrasz?
6: Jeszcze tego samego dnia dostaniesz przelew.
5: Szybko, szybko!
6: A w wielkim finale czeka
4: ponad 1 000 000 złotych!
7: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Chodź, powtórzymy sobie program Safe.
1: No weź się, tato.
0: No, spróbuj. Siemianowice.
1: Rosomaki.
0: Skarżysko.
1: Amunicja.
0: No i ostatnie, stalowa wola.
1: Kraby.
0: No widzisz, jak chcesz, to potrafisz. Bo program Safe to setki miliardów złotych na polską zbrojeniówkę.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
0: O.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
16: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
17: Po reklamie.

0: Wiki Gabor w RMF FM w lepszej powiednia i zobaczcie, jak ten czas leci. Jeszcze 9 minut, będzie 15.
1: Tymczasem ostrzegamy kierowców w zachodnio-pomorskim. 3-kilometrowy korek na autostradzie A6 przed granicą z Niemcami. Wrócimy do tego tematu w faktach RMF FM punktualnie o 15.
0: To jest dobry moment, żeby trochę zwolnić. No ale nie w głośnikach. Baby Rexa w RMF FM.

0: większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kiedyś mówiliśmy o nich wszyscy, a dziś sprawdzam, co u nich słychać.
2: Kuba Śliwiński w wyjątkowych rozmowach z ludźmi, którzy show biznes zostawili za sobą.
3: Były tam takie rzeczywiście bardzo trudne i ciężkie przypadki, które mnie też kosztowały bardzo dużo zdrowia. Dzisiaj tego programu bym nie zrobiła z bardzo wielu różnych powodów.
2: Co u nich słychać? Premierowe odcinki w każdy piątek w RMF On i na YouTube RMF24.
4: Kastorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
6: Po reklamie.
7: Na zegarze już prawie godzina 15, czyli przenosimy się do studia Faktów RMF FM.
8: A w studiu Faktów ponownie Ewa Kwaśny. Witamy.
9: Witam i zapraszam. Wierzę, że wszystkie niedomówienia z Amerykanami zostaną wyjaśnione, mówił w Dęblinie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o rotację wojsk amerykańskich w Europie. Kilkukilometrowy korek na autostradzie A6 przed granicą z Niemcami w zachodniopomorskim. Coraz dłużej trzeba czekać na gastroskopię i kolonoskopię.
10: W ośrodkach, dla których stanowi to poważniejszą cząstkę budżetu, może to być przesunięcie bardzo długie.
9: Jest 15. Wstrzymana rotacja nie rzutuje na stosunki amerykańsko-polskie. Wierzę, że wszystkie niedomówienia dotyczące rotacji wojsk amerykańskich w Europie zostaną w najbliższych dniach wyjaśnione. Tak mówił w Dęblinie wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Wszystkie zapewnienia, które ja dostałem na przykład od generała Gronkiewicza, mówią, że to nie jest wymierzone przeciwko Polsce. Rotacja, która się miała odbyć nie tylko do Polski, ale do kilku państw europejskich, została wstrzymana. Ale to oznacza, że może zostać ta brygada, która była wyznaczona, zastąpiona inną, która tutaj przyjedzie na przykład z Niemiec.
9: Minister obrony podkreślał, że nawet w samym Kongresie Stanów Zjednoczonych nikt nie wiedział o zawieszeniu rotacji brygady pancernej, która miała być przerzucona do Polski. Autobus miejski potrącił 9-latka na przejściu dla pieszych na rondzie przy ulicy Marszałka Piłsudskiego w Wieliczce koło Krakowa. Dziecko przewieziono do szpitala. Kierowca autobusu był trzeźwy, ale do czasu wyjaśnienia sprawy zostało mu zabrane prawo jazdy. 3-kilometrowy korek na autostradzie A6 przed granicą z Niemcami w zachodniopomorskim. Utrudniony jest też wyjazd z tej trasy na węźle Szczecin-Zachód. Zator spowodowany jest dużym poweekendowym natężeniem ruchu oraz kontrolami granicznymi. Nawet o kilka miesięcy wydłużył się czas oczekiwania na badania, takie jak gastroskopia i kolonoskopia po wprowadzeniu nowych zasad finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Takie są wnioski z danych Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Od 1 kwietnia NFZ płaci lecznicom tylko za 60% tych badań wykonanych ponad kontrakt. Ograniczenia nie dotyczą kobiet w ciąży, dzieci i pacjentów onkologicznych. W Warszawie przed Państwowym Instytutem Medycznym jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, gdzie kolejki wydłużyły się najbardziej?
12: W poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. To potwierdza wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii profesor Grażyna Rydzewska.
13: Koledzy na kontaktach zmniejszają liczbę dni, no to musi się odbić dłuższą kolejką. To już się odbiło dłuższą kolejką. My to widzimy, ale o parę miesięcy jest to przesunięcie.
12: Lekarze zapowiadają kolejne interwencje w tej sprawie. Jest też reakcja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK zwrócił się do NFZ z prośbą o wyjaśnienie ograniczeń w finansowaniu badań i odpowiedzi na pytania, czy to może ograniczać też konkurencję i czy może wpłynąć na dostęp do kluczowej diagnostyki dla pacjentów.
14: Posłuchaj, to ci się przyda.
9: Zachodnia Polska to wciąż nieodkryty kierunek turystyczny Polaków. Z danych Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że w tym roku ruch turystyczny będzie większy. Popularnością mają cieszyć się właśnie rejony nad Odrą.
15: Lubuskie województwo, zachodnia Wielkopolska, generalnie zachodnia Polska, że to jest coś takiego może jeszcze trochę nieodkrytego.
16: Nieodkrytego, tak samo gdzieś tam jeleniogórskie. Przecież my nie znamy zamków w ogóle jeleniogórskich, pałacy, nawet już jeśli chodzi o takie obiekty, no już nie mówiąc o terenach, no przecież górzystych.
15: Czym jest się w Polsce zachwycać, jeśli chodzi o takie podróżowanie?
16: Bałtyk, Mazury, góry.
15: A w Poznaniu?
16: A w Poznaniu
14: No, są parki miejskie. Jest Rusałka, jest Jezioro Maltańskie, jest Trzeszynek, Jezioro Kierskie. Też można...
15: I Rozarium na Cytadeli, tak jak
14: i
15: tutaj.
14: I Rozarium na Cytadeli też ostatecznie.
9: Z odwiedzającymi właśnie Rozarium na poznańskiej Cytadeli rozmawiał nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. To było o ziemskich atrakcjach, a w kolejnych faktach powiemy o kosmicznym wędrowcy, który przeleci dzisiaj obok Ziemi. Zapraszam o 15.30.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
20: Jutro wraca słońce, tak mamy obiecane przez synoptyków. Mówię tutaj o południu, Dolnym Śląsku i Kielecczyźnie, ale też Podkarpaciu. Faktycznie jutro tutaj bez deszczu i zaświeci do 18 stopni.
21: Ale za to Wielkopolska, Lubuskie tutaj z tego co widzę deszczowo się szykuje jutro. A deszczowe takie burzowe chmury też mogą się zdarzyć, ale na zachodzie cieplej, bo nawet 21 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
20: 5 po 15 Polsat Hit Festival już w tym tygodniu, a my będziemy dla was mieć bilety i to jeszcze w tej godzinie.
21: Jeśli nie macie planów na weekend, to chyba już macie, zostańcie z RMF FM. Mamy dla was prezenty. Tutaj lepsza połowa dnia w RMF FM.
20: Ola Filipek.
21: I Mateusz Oberchał. I wy.
20: Cześć.
21: Super towarzystwo.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: Materiał smutny film. Czasem kraty tworzą najpiękniejszy bukiet. Podkradały mnie sąsiad.

0: 1 100 000 złotych. Czeka dziś na was w jednym z sejfów kumulacji szczęścia w RMF FM.
1: A w wielkim finale Maja, Jeep Avenger albo grubo ponad milion. I wchodząc do gry dzisiaj też jesteście w grze właśnie o finał Maja, to warto podkreślić.
0: RMF pod 7474. Tak, wchodzicie do gry. Możecie też wejść na www.rmf.fm. Tam, przypominamy, czekają na was różne ciekawe promocje i opcje pomnożenia swoich szans, ale... Teraz posłuchajcie uważnie.
1: Bądźmy poważni. Za 1 100 000 złotych macie spokój do wakacji, przez wakacje, po wakacjach, do końca roku.
0: No macie wiele problemów z głowy tak naprawdę. Nie przejmujecie się spłatą kredytu, bo on spłaca się tak naprawdę sam. Zapewniacie sobie i rodzinie bezpieczeństwo na wiele, wiele, wiele miesięcy, jak nie lat. 1 100 000 złotych jest w zasięgu waszych rąk.
1: Uwaga. Mamy coś specjalnego, pomyśleliśmy, że to jest dobry moment na to.
0: Lada moment, uruchomimy specjalny zegar i od tej pory każde RMF wysłane pod 7474 w ciągu godziny pomnożymy razy 1300.
1: Startuje super godzina właśnie teraz. I to jest wasz moment, żeby wejść do gry. Idealna okazja. 1300 szans za jeden SMS z hasłem RMF wysłany pod 7474.
0: Mówimy też otwarcie, że to jest ostatnia szansa na pomnożenie swoich szans przed losowaniem, bo ten bonus, ta super godzina trwa aż do losowania. RMF 7474.

0: Guns N' Roses, uwielbiam ten kawałek, po prostu kocham. Knockin' on Heaven's Door oczywiście w RMF FM.
1: Wierzcie lub nie, Mateusz śpiewał całą tę piosenkę.
0: Jeśli chodzi o radiowe
1: ja musiałam być
0: hity,
1: jego widownią.
0: Ale chwileczkę, jeśli chodzi o radiowe hity, no to będzie ich sporo oczywiście w Sopocie, Polsat Hit Festival już w ten piątek. My już mamy spakowane walizki. No i właśnie, tam przeboje Krzysztofa Krawczyka, jubileusze, kabarety, no 3 dni imprezy takiej, że w ogóle nie ma opcji, żeby was tam nie było.
1: W Operze Leśnej po prostu trzeba się pojawić albo śledzić to wszystko w telewizji Polsat. I zdradzimy wam sekret. Edyta Górniak zaśpiewa Sun and Grace, piosenkę My Cyganie. Zresztą kiedyś już tę piosenkę zaśpiewała na deskach Opery Leśnej z Krzysztofem Krawczykiem.
0: I to jest w ogóle dobry moment, słuchajcie, bo pierwszego dnia koncert z piosenkami Krzysztofa Krawczyka, a my mamy bilety na cały dzień dla was właśnie, na ten dzień, na ten wieczór, no pełen emocji.
1: Co zrobić, żeby taką wejściówkę dostać?
0: No
1: a proszę bardzo pochwalić się swoim talentem i miłością do piosenek Krzysztofa Krawczyka i wysłać nam na Messenger głosówkę, na której nucicie swoje ulubione kawałki Krawczyka.
0: No to tu macie inspirację na głosówki. Czekamy godzinę. Proszę bardzo.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczny.

0: wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Mariolce, pralka się zepsuła.
3: O, i co jej poradziłaś?
2: Jak to co, pralkę Samsung z Media Expert.
3: Parową, pojemną z trybem AI Energy Mode i Eco Bubble.
2: No tak, i to w super cenie.
3: Zuch.
4: Oszczędzaj z pralką klasy AI. Kup w Media Expert cichą i energooszczędną pralkę Samsung w super cenie. 1599 zł.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
7: Czas na fakty o 15.30. Ewa Kwaśny.
8: Zaskakujące wyjaśnienia otrzymał nasz waszyngtoński korespondent od rzecznika Pentagonu w sprawie wstrzymania rotacji brygady pancernej do Polski. To nie była ani nieoczekiwana decyzja, ani podjęta w ostatniej chwili, a przedstawienie jej w ten sposób byłoby nieprawdziwe, napisał Joel Valdez w odpowiedzi na maila wysłanego mu przez Pawła Żuchowskiego. Więcej na ten temat w faktach za pół godziny. Jedna z największych atrakcji turystycznych u naszych południowych sąsiadów jest zamknięta do odwołania. Horska Zachranna Służba zamknęła wszystkie szlaki turystyczne w słowackim raju ze względów bezpieczeństwa. Po ostatnich obfitych opadach deszczu, śnieżki, ścieżki przez malownicze wąwozy są zalane wodą z wezbranych potoków. Wykryto ją zaledwie 8 dni temu. Dziś zbliży się do Ziemi.
9: Na szczęście przeleci w dostatecznie dużej odległości, by nie budzić żadnych obaw. To około 91 tysięcy kilometrów, około 1/4 przeciętnej odległości Księżyca od Ziemi.
8: W studiu Grzegorz Jasiński.
9: Witam ponownie.
8: Witamy, Grzegorzu. O czym my właściwie mówimy?
9: To kosmiczna skała 2026 JH2 z pasa planetoid znajdującego się między Marsem a Jowiszem. W wyniku kolizji i oddziaływań grawitacyjnych powstają tam odłamki, które mogą być wyrzucane w kierunku wewnętrznych planet Układu Słonecznego, choćby Ziemi. No i tysiące takich obiektów astronomowie dobrze znają, a ich ruchy są stale monitorowane.
8: A jak duża jest ta planetoida?
9: Jej średnicę szacuje się na 15 do 30 metrów. Na pewno obserwacje podczas przelotu pozwolą to doprecyzować. Co ważne, transmisję z tych obserwacji będzie można od 22 śledzić w internecie.
8: Link do tej transmisji będzie też na naszej stronie na rmf24.pl. Grzegorz Jasiński, dziękujemy. O 16 nowe, zawsze na temat, fakty w RMF FM. Zapraszam w imieniu Anny Wachowskiej i Bogdana Zalewskiego. Za moment jeszcze klub ekonomiczny.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem klubu ekonomicznego jest Giacomo Conti, oferujący modę męską i garnitury szyte na miarę. Giacomo.pl.
8: Dziś w klubie ekonomicznym o inwestowaniu we własne kompetencje, kompetencje cyfrowe. Zaprasza Igor Skrzypek, dzień dobry.
12: Dzień dobry. Z cyfrowymi kompetencjami, wbrew pozorom, nie jest w Polsce najlepiej. Podstawowe umiejętności cyfrowe posiada około 43% Polaków, a zaawansowane 21%. Teoretycznie nie jest to niski odsetek. W praktyce daje nam dopiero 25. miejsce wśród 27 państw Unii Europejskiej. Niemal sam koniec tabeli.
13: Przez lata Polacy zakochali się w nowych technologiach, korzystali z nich, realizując tam część swojego życia, bo to i oglądanie filmów, i zabawa, i gry, i informacja, i praca, ale jednocześnie z tym wszystkim nie szły w parze kompetencje dotyczące chociażby bezpieczeństwa. I dzisiaj mamy sporą lukę taką technologiczno-społeczną. Kompetencje cyfrowe nie są na najwyższym poziomie.
12: Przyznaje wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Świat technologii nie stoi w miejscu, podstawowa obsługa komputera to już za mało. Pracodawcy coraz częściej oczekują zaawansowanych kompetencji, takich jak zdolność podstawowego programowania. Dlatego Polska stoi przed wyzwaniem i plany są ambitne.
13: Do 2030 roku chcemy, żeby 80% Polaków posiadało co najmniej podstawowe kompetencje cyfrowe.
12: Na narzędzia i kampanie promujące rozwój tych umiejętności trafią w najbliższych latach miliardy złotych. Światło na to, jak ważna jest cyfryzacja naszych zdolności, rzuca badanie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Ów instytut zapytał pracodawców, które umiejętności wśród pracowników będą w przyszłości najważniejsze. Najwięcej wskazań, kreatywność oraz kompetencje cyfrowe. Przed zdolnością szybkiego uczenia się, kompetencjami miękkimi, a nawet przed wiedzą techniczną. Czy sztuczna inteligencja wygryzie nas z pracy? By zmniejszyć na to szansę, warto nauczyć się, jak z niej korzystać.
11: Sponsorem klubu ekonomicznego jest Giacomo Conti, oferujący modę męską i garnitury szyte na miarę. Giacomo.pl

0: można powiedzieć, jeden listek kwiatu jabłoni na swojej solowej ścieżce. Kasia Sienkiewicz.
1: Ładne, poetyckie. Mati, wiosna na ciebie dobrze wpływa.
0: A, dziękuję bardzo. Były momenty, bo ja już o grillowaniu myślę, tak jak większość z nas. I jest, proszę bardzo, najnowszy sondaż. Którego z polityków zaprosilibyśmy na grilla?
1: O, to jest dobre. Którego?
0: Otóż najchętniej żadnego.
1: Nie dziwi mnie to.
0: Tak odpowiadaliśmy. Ale jeśli już trzeba by, no to prezydenta Karola Nawrockiego.
1: Oj nie, ja bym prezydenta nie zaprosiła.
0: Ola.
1: No co, ale nie, no na logikę.
0: Tego
1: słuchajcie,
0: radia jednak ludzie słuchają.
1: Prezydent na pewno przyjdzie z ochroną, tak? Mhm. Weź tu wykarm tylu chłopa. No nic z tego grilla nie zostanie, serio.

0: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
5: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Barbara, jaka piękna fryzura.
1: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
2: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a tyle możliwości, to ja mamusi muszę taką kupić.
3: Na dzień mamy podaruj włosy pełne blasku. Sprawdź produkty do włosów Dyson Beauty w super cenach w Media Expert.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
9: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
10: 1 100 000 zł w jednym z sejfów szczęśliwej kumulacji w RMF FM. Już po 16 dzwonimy do kogoś z was. To jest naprawdę jeden z ostatnich momentów na to, żeby wejść do gry i pomnożyć swoje szanse.
11: Lepszej okazji już dziś nie będzie. To jest ten moment, żeby spróbować swojego szczęścia. Razy 1300 mnożymy każde RMF, które wyślecie pod 7474. Chodźcie, no, niech ktoś zostanie milionerem. Będzie fajnie.
10: Trzymamy kciuki.

0: Come Around Again. Pięknie chodzi po głośnikach każdego kierowcy, który jedzie z RMF FM, a za chwilę o 16:00 fakty, bądźcie bliska.
1: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
2: Reklama.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
4: Barbara, wczoraj świeciłaś na czerwono, dzisiaj na niebiesko, a ty dajesz mi jakieś znaki?
5: Marian, to jest moje domowe spa. Maska LED na twarz od Silkin z Media Expert. Ma 4 kolory światła i sama wybieram, jakiej pielęgnacji akurat potrzebuję.
4: I długo tak siedzisz i świecisz?
5: Tylko 10 minut dziennie. Maska stymuluje produkcję kolagenu, a do tego zmniejsza widoczność zmarszczek i niedoskonałości.
6: Zadbaj o skórę twarzy w zaledwie 10 minut z Silkin. Sprawdź maski LED od Silkin w super cenach na mediaexpert.pl.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAW. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAW. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
9: Nie ma rzeczy mojego szefa, które mi się nie podoba.
10: Jest pan zachwycony, rozumiem.
11: Nie jesteśmy od tego, żeby uwzględniać wszystkie prośby prezydenta.
12: No cóż, no mamy posłów, jakich mamy, takich nam wyborcy wybierają.
13: Game over. To już jest koniec tej całej wielkiej ucieczki panów.
14: Za późno, panie redaktorze.
15: Lepiej późno niż wcale.
8: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
16: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
17: Na zegarze już prawie godzina 16, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM.
0: I mamy nasz popołudniowy duet przy mikrofonach Hanna Wachowska i Bogdan Zalewski. Witamy.
18: Witamy, zapraszamy.
19: Kłaniamy się.
18: Decyzja przemyślana, skonsultowana na wszystkich szczeblach dowodzenia.
19: Tak, o wstrzymaniu przerzutu amerykańskiego wojska do Polski stanowi pismo z Pentagonu, które otrzymał korespondent RMF FM w Waszyngtonie.
18: To dron z ładunkiem wybuchowym, prawdopodobnie ukraiński.
19: Nasz dziennikarz śledczy zdobył nowe informacje o bezzałogowcu, który rozbił się na Litwie.
18: W faktach także lato w mieście.
19: W mieście Warszawie. Pentagon przerywa milczenie.
18: Przekazuje korespondentowi RMF FM w Waszyngtonie stanowisko w sprawie decyzji o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej do Polski.
19: W dokumencie czytamy, że nie była ona podjęta nagle.
18: Nasz dziennikarz Paweł Żuchowski na linii. Pawle, co jeszcze znalazło się w stanowisku, które otrzymałeś?
20: Pismo, które otrzymałem, jasno wskazuje, że nie jest to decyzja nagła, że Amerykanie nie podjęli tej decyzji przede wszystkim w wyniku jakiejś wypowiedzi w ostatnim czasie, co jest sugerowane w polskiej przestrzeni publicznej. Pełniący obowiązki rzecznika prasowego Pentagonu Joel Valdez napisał: nie była to decyzja niespodziewana ani podjęta w ostatniej chwili i przedstawianie jej w ten sposób byłoby niezgodne z prawdą. Podkreślił w oświadczeniu dla radia RMF FM, że decyzja o wycofaniu wojsk jest wynikiem kompleksowego, wielowarstwowego procesu, który uwzględnia stanowiska kluczowych liderów oraz decyzja podjęta na wszystkich szczeblach dowodzenia. Sprzed Pentagonu Paweł Żuchowski.
18: Dron, który rozbił się wieczorem na Litwie, zawierał ładunki wybuchowe.
19: Służbom udało się odnaleźć bezzałogowiec koło miejscowości Uciany w północno-wschodniej części kraju.
18: Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów.
19: Dzień dobry, Krzysztofie.
20: Dzień dobry.
19: Co się dzieje teraz z tą maszyną?
20: Policyjni antyterroryści zdetonowali odnaleziony na polu wrak, gdy stwierdzili, że zawiera ładunek wybuchowy. Nie podejmowali próby przewiezienia go w inne miejsce, bo uznali, że może być to niebezpieczne. Na czas akcji wstrzymano ruch na przebiegającej w pobliżu drodze. Na szczątki natrafiono około 300 metrów od zabudowań.
18: A co wiadomo o tym dronie?
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że to może być ukraińska maszyna. Trwa ustalanie, w jaki sposób znalazła się nad północno-wschodnią Litwą. Ten incydent będzie omawiany na zwołanej na pojutrze Komisji Bezpieczeństwa Narodowego pod przewodnictwem premier Ingi Ruginienę. Na Litwie znów rozgorzała też dyskusja na temat luk w systemie obrony powietrznej i zapobiegania podobnym incydentom.
19: Niebezpieczne medyczne trendy, na które można natknąć się w sieci.
18: Weźmie dziś pod lupę w programie Lekarz dyżurny w radiu RMF24 Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej.
19: Na co uważać?
18: I dlaczego nie warto ufać medycznym modom rodem z mediów społecznościowych?
19: O tym wszystkim już za chwilę w naszej informacyjnej stacji.
18: By posłuchać, wystarczy wejść na stronę rmf24.pl i kliknąć u góry ikonę playera. Właśnie ruszają zapisy do tegorocznej edycji stołecznej akcji Lato w mieście.
19: Właśnie, bo minęła 16:00. Dokładnie 2 minuty po 4:00 po południu. Elektroniczna rekrutacja potrwa niecałe 2 tygodnie. Zakończy się 31 maja o północy.
18: Uczniowie i dzieci mieszkające w Warszawie będą mogli korzystać z atrakcji sportowych, edukacyjnych i kulturalnych.
19: A ze szczegółami zapozna Was reporterka RMF FM Magdalena Kleinert.
21: Młodzież można zapisywać na tygodniowe turnusy. Opieka będzie zapewniona od poniedziałku do piątku, od 7:00-8:00 do 16:00-17:00. Program przygotują poszczególne placówki w zależności od wieku dzieci, a współorganizują zajęcia m.in. Muzea, Centrum Nauki Kopernik, Miejskie Zoo i Centrum Pieniądza NBP.
22: Dodatkowo zaplanowano około 1000 zajęć specjalistycznych w domach kultury, ogrodach jordanowskich, bibliotekach oraz ośrodkach sportu i rekreacji.
21: Mówi Marzena Gawkowska ze stołecznego ratusza. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka pojawi się w systemie 2 czerwca. Tygodniowy turnus kosztuje 250 zł. Z opłat zwolnione są dzieci korzystające w roku szkolnym z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.
19: Spiritus Sanctus w reżyserii Michała Toczka walczy o Cannes w Cannes, o Złotą Palmę w konkursie filmów krótkometrażowych.
18: Reżyser opisał nam swoje emocje.
23: Na początku jeszcze niedowierzanie, czy to naprawdę jest mail z Cannes, ale oczywiście potem radość, no i teraz lekki stres, jak film zostanie odebrany.
19: Tak, to ten pan powalczy o Palmę w Cannes.
18: Więcej w Faktach Kulturalnych RMF FM o 16:30.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
26: Noc z poniedziałku na wtorek to tak okolice od 5 do maksymalnie 10 stopni na termometrach. Najcieplej będzie na wschodzie kraju.
0: Nie,
26: to nie jest żart, to jest po prostu takie lojalne uprzedzenie dla kierowców i wszystkich, którzy nocą pracują, że stopni może być troszkę mniej. Jutro w ciągu dnia nawet 21 na zachodzie, tutaj ciepło, ale też deszczowo.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: 6 po 16, to oznacza, że zostało 5 minut do losowania numeru kogoś z Was, kto zagra o 1 100 000 zł.
26: Ostatnie chwile na to, żeby w ogóle dać sobie szansę na wejście do gry. Ostatnie 3 minuty super godziny, czyli razy 1300. Mnożymy każde RMF, które od teraz cały czas, aż do losowania wyślecie pod 7474.
0: Być może właśnie Ty zostaniesz dziś milionerem. Trzymamy mocno kciuki. Za chwilę wszystko się okaże. www.rmf.fm, tam gracie albo śledźcie RMF pod 7474.
26: Powodzenia.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Kumulacja szczęścia się kłania. Oczywiście ponad 1 000 000 złotych w jednym z sejfów. I tak sobie dzisiaj wymarzyliśmy z Olą, że fajnie byłoby nazwać kogoś milionerem, tak ogłosić kolejnego milionera w RMF FM.
2: To
1: dlaczego
2: prawda.
1: Nie?
2: Dlatego teraz prosimy o to, żebyście złapali swoje telefony w dłoń i odebrali jak najszybciej. Jak najszybciej, to znaczy w ciągu 6 sygnałów. Tak mówi nasz
1: Halo.
2: Dzień dobry, tu kumulacja szczęścia RMF FM. Ola Filipek, Mateusz Opyrchał. Jak masz na imię?
3: Paweł,
1: bardzo szybko odebrałeś telefon. Halo?
3: Czekałem od was na telefon.
2: No to bardzo dobrze, to wybierz safe od 1 do 30, bardzo prosimy.
3: To jak strzelać, to w dziesiątkę.
2: No to dziesiąteczka jest już twoja.
1: Paweł, co porabiasz i przede wszystkim, gdzie się dodzwoniliśmy?
3: Bytom Łodrzański. A siedzę w biurze, bo dzisiaj się spóźniłem trochę do pracy, bo remontuję mieszkanie, dom. I...

0: I wszedłem na 10 do pracy, bo wylewałem posadzkę, a muszę teraz godzinę odrobić.
1: No to ładnie ci się poniedziałek zaczął, słuchaj. Wylewałeś posadzkę, więc dużo roboty masz na głowie. Chcielibyśmy sprawić, żebyś miał jej odrobinę mniej. No bo jak wygrasz 1 100 000, to ktoś tę posadzkę będzie za ciebie tam wylewał.
2: No dokładnie, możesz sobie zrobić urlop na żądanie wtedy już od jutra, jakbyś chciał.
0: Okej.
2: Chociaż wydaje nam się, że jesteś raczej honorowym facetem, jak to zwykle w tej branży, czyli najpierw pewnie dokończysz swoje zobowiązania. Fakty są takie, Pawle. Sejf numer 10 i jego zawartość jest już twój. Tylko że my nie wiemy, co w tym sejfie w środku jest, bo może tam być i za to mocno trzymamy kciuki 1 100 000, ale mogą być też mniejsze kwoty. Tam może być na przykład 38 tysięcy albo 7 tysięcy złotych.
0: Może być 38.
2: Może być też 5 tysięcy, to jest kwota minimalna dzisiaj.
0: A to też byłoby miłym zaskoczeniem.
2: Nawet jakby była piątka, będziesz miło zaskoczony, tak?
0: No piątka, no szczerze, strzelaliśmy w dychę, to chociaż minimum dychę, nie?
2: No to dobra, no to masz 10 tysięcy za safe numer 10, co ty na to?
0: No nie, trochę mało. Powiedziałem, że jak zadzwonicie do mnie, a trochę grałem, to...
2: Ale poczekaj,
1: no ale czekaj, mówiłeś, że chciałbyś dychę za dychę, no to co teraz?
0: Nie, no chciałem dychę, także myślę, że główna wygrana.
1: No dobra, nie chcesz 10 tysięcy, to może chcesz 11.
0: Nie, no obiecałem sobie, że jak zadzwonicie, to jednak gdzieś tam się skuszę na ten...
2: No to może chcesz 12 tysięcy za safe numer 10.
0: To 10 razy 12 i może być.
2: Żebyś też, Pawle, nie przeholował, bo wiesz, o co chodzi, bo jakby my ci tutaj proponujemy bezpieczną gotówkę, ty mówisz safe, ale w tym safe'ie oczywiście może być 1 100 000, ale może być też 5 tysięcy, czyli ponad dwukrotnie mniej od tego, co my...
0: 38, tak?
2: Jeszcze raz?
0: A minimalna to miała być 38,
2: nie,
0: tak?
2: Nie, minimalna dzisiaj to 5 tysięcy.
1: 38 to jest jedna z kwot, która jest gdzieś tam w sejfach, ale nie wiemy w którym. 5 tysięcy masz co najmniej, możesz mieć 1 100 000.
2: No i są różne kwoty w sejfach. No między innymi 38, 28 tysięcy, 49 tysięcy, ale są też takie kwoty jak 6 tysięcy czy 5 tysięcy złotych.
0: No to 15 i kończymy.
1: A czekaj, a jakbyśmy się po drodze spotkali i dali ci 13 tysięcy ostatecznie od nas, bo nie mamy więcej. 13 tysięcy brzmi super.
0: 14.
2: Nie, no już padło. Niestety więcej nie mamy, 13 tylko.
1: Ostatecznie od nas 13.
0: Może być 13, pasuje.
1: Czyli chcesz 13 tysięcy?
0: Pewnie.
1: To jeszcze raz ci powiemy.
0: Na dokończenie remontu starczy.
1: No pewnie tak, ale jeszcze raz ci musimy powiedzieć, że być może w twoim sejfie jest nagroda główna, czego nie wiemy. Więc decyzja należy do ciebie. Czy za twój sejf...
0: Biorę 13.
2: Ostatecznie?
0: Tak jest.
1: 13 tysięcy! Proszę bardzo!
0: Dziękuję bardzo.
2: Do Pawła początkiem tygodnia powędrowało właśnie 13 tysięcy złotych i niech mi ktoś powie, że trzynastki nie są szczęśliwe.
1: Absolutnie
2: są, zdecydowanie, a poniedziałki potrafią być przepiękne.
1: A wszyscy wiemy, ile kosztuje remont i te wszystkie rzeczy w sklepach budowlanych, więc mam nadzieję, że 13 tysięcy pomoże, prawda? Wesprzeć budżet.
0: Tak. Myślę, że wystarczy na dokończenie remontu.
1: I o to chodzi.
2: Idealnie. Pawle, wszystkiego dobrego i dużo uśmiechu ci wysyłamy w takim razie. Oprócz tych oczywiście pieniędzy.
0: Pozdrawiam.
1: Wszystkiego dobrego.
2: Dodajmy, że to jest szczęśliwy dzień, bo dzisiaj już Agnieszka wygrała u nas 7 tysięcy w rundzie dodatkowej, więc łącznie...
1: 20 tysięcy rozdane. No i o to chodzi. Słuchajcie, zmiana klimatu. Podbijamy nagrodę główną jutro we wtorek. W jednym z sejfów 1 120 000 złotych. Proszę bardzo.
2: I o te pieniądze już teraz można zagrać, wysyłając oczywiście RMF pod 7474. No i gracie nie tylko o to, co jutro w sejfach, ale też o finał maja, przypomnijmy.
1: A w finale maja Jeep Avenger albo grubo ponad miliona. Jaki jest ten Jeep? Możecie zobaczyć na www.rmf.fm. Ja obok niego stałem. Ja normalnie poczułem tę nowość w środku.
2: Czyli on jest jeszcze więcej wart.
1: Zaciągnąłem się zapachem.
2: Bo tak naprawdę to jest Jeep, który stał obok Mateusza Opyrchała z RMF-u. Słuchajcie.
1: Nie porysowałem,
2: ja bym chciała mieć takiego Jeepa. Naprawdę. Jakby się dało, to ja bym wam jeszcze Mateusza w pakiecie z tym Jeepem wręczyła.
1: Bardzo chętnie.
2: może w przyszłości ponegocjujemy.
1: Słuchajcie.
2: Gracie o finał maja i o to, co jutro w sejfach, czyli łącznie jeden SMS gra w trzech losowaniach o ponad 1 000 000 zł.
1: Warto wchodzić do gry, zwłaszcza, że przez 5 minut pomnożymy razy 1120 każde RMF, które wyślecie pod 7474. Ten bonus tam, gdzie Jeep właśnie działa też na www.rmf.fm. Trzymamy kciuki.
2: RMF 7474.
3: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu Red Carpet TV.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Poblista live session w RMF FM.
2: Oh my god. Stresuję się. Że mam teraz zaśpiewać?
1: Bletka.
2: I Darek Maciborek na ficie.
1: Takiego wieczoru nie było w waszym bingo na 2026, ale będzie w czwartek po 20 w RMF FM. Poblista live session w RMF FM. Bletka.
2: RMF FM. Zawsze z wami.
3: Reklama.
4: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
5: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
6: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
5: O, pyszna zapiekanka.
6: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
5: To rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
10: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
11: Jak tak? To Allegro.
12: Karol, chodź, powtórzymy sobie program Safe.
13: No weź się, tato.
12: No, spróbuj. Siemianowice.
13: Rosomaki.
12: Skarżysko.
13: Amunicja.
12: No i ostatnie, stalowa wola.
13: Kraby.
12: No widzisz, jak chcesz, to potrafisz. Bo program Safe to setki miliardów złotych na polską zbrojeniówkę.
14: Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na dzień mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
15: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie. 16.30 i czas na fakty. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
2: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 12 między Gostyniem i Lesznem w Wielkopolsce.
3: W pobliżu Krzemieniewa po zderzeniu samochodu osobowego z dwiema ciężarówkami wprowadzono ruch wahadłowy. Zablokowana jest droga krajowa nr 78 w Jędrzejowie w Świętokrzyskiem. Chodzi o trasę Zawiercie-Kielce.
2: Tam ładunek, który przewoziła ciężarówka, spadł na samochód osobowy.
3: Jedna osoba została ranna.
2: Synoptycy ostrzegają przed burzami w 8 województwach centralnej i wschodniej Polski.
3: No, nienawistna dla Aury ósemka. Większość alertów będzie obowiązywać co najmniej do 21 na północy Mazowsza, a także w rejonie Włocławka, Lublina, Chełma i Zamościa.
2: Do 19 ostrzeżenia będą aktualne na południu Podkarpacia, w powiatach leskim i bieszczadzkim.
3: Według prognoz burzowa aura utrzyma się do połowy tygodnia. W faktach za pół godziny będzie o warszawskich mandarynkach.
2: Kaczkach, które podbijają Europę.
4: One sobie lecą na północ na ptasie spa. No tak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.
3: Tak, tak, nie do każdej mandarynki mówimy owoc.
2: Przekonacie się w faktach o 17. A już teraz czas na popołudniowe fakty kulturalne w RMF FM. Jest z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy,
5: Kasiu.
3: Witamy serdecznie. Na początek nowe wieści z Cannes.
5: Brady Corbett, twórca nagrodzonego 3 Oscarami Brutalisty, przygotowuje kolejny film zatytułowany X-Rated. W obsadzie tajemniczego projektu znalazł się już wcześniej Michael Fassbender, a teraz dołączyły do niego Cate Blanchett i Selena Gomez. Blanchett ujawniła to w czasie spotkania z widzami w Cannes. Po wielu ubiegłotygodniowych polskich akcentach na festiwalu filmowym właśnie dołącza kolejny. W piątek w programie jest premiera Spiritus Sanctus w reżyserii Michała Toczka, który powalczy w Cannes o Złotą Palmę w konkursie filmów krótkometrażowych.
6: Film ma 15 minut. W takich krótkich formach trzeba być bardzo precyzyjnym, no bo nie ma miejsca na błąd. Oczywiście jest to anegdota komediowa, właśnie związana z prohibicją, z wizytą Jana Pawła II, gdzie jakby sakrum miesza się z profanum.
5: Kadry i fragmenty filmu mamy na rmf24.pl, tam również cała moja rozmowa z reżyserem. W Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie jest nowość na afiszu, to jest premiera Bolka i Lolka Hop w Nieznane. Spektakl familijny inspirowany jest kultową polską animacją i opowiada o wyprawie, która prowadzi bohaterów przez niezwykłe miejsca, a przeznaczone jest dla dzieci od 4 roku życia.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: ile czasu Polacy dojeżdżają codziennie do pracy?
1: Wiemy?
0: Ja wiem, mogę się z wami podzielić tym.
1: Proszę.
0: Statystycznie
1: bardzo.
0: Prawie 50 kilometrów to jest nasz dystans tam i z powrotem. To są szokujące dane.
1: To prawda, ale ja w ogóle mam wrażenie, że najwięcej kilometrów to my robimy, robiąc te kółka wokół domu, jak szukamy miejsca parkingowego.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe. Wesoły kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca. Kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
11: To co, Marian? Rowery?
12: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
11: A raty jakie mają?
12: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
11: Jakie fajne te rowery. Patrz, Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
12: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Tomasz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays. Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
18: Po reklamie.

0: od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Sport czy show business? Tu w jednej chwili możesz być na dnie, a w drugiej na szczycie.
4: Ja po 9-10 miesiącach w Monarze robię pierwszy maraton.
3: Grzegorz Krychowiak i jego rozmówcy nie boją się brutalnej prawdy o sukcesie.
5: Miałam obicia, stłuczone żebra, nadgarstek jeszcze pęknięty i to wszystko.
3: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube RMF Show i na rmfon.pl.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
10: Po reklamie. Na zegarze już prawie godzina 17, a skoro tak, to przenosimy się do studia faktów RMF FM. Fakty o tej porze mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
11: Polecamy.
12: Zapraszamy.
11: Izraelska interwencja na międzynarodowych wodach Morza Śródziemnego.
12: Organizatorzy propalestyńskiej flotylli donoszą o zatrzymaniu Polaka.
11: Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej apeluje do prezydenta Nawrockiego.
12: Prosi o pilne spotkanie.
11: Są skrzydlate mandarynki, które umykają z naszego kraju.
12: Te mandarynki to kaczki. Straszne z nich są dziwaczki.
11: Posłuchajcie o ich niecodziennych podróżniczych zwyczajach.
12: Jeden z Polaków płynących łodziami z pomocą dla Strefy Gazy został zatrzymany przez siły izraelskie, informują organizatorzy flotylli pomocowej.
11: Do tej akcji miało dojść na wodach międzynarodowych, około 130 km od wybrzeży Cypru. Izraelczycy weszli jednocześnie na pokłady co najmniej kilkunastu jednostek, chcąc zmusić je do natychmiastowego zawrócenia.
12: Celem flotylli jest przerwanie izraelskiej blokady Strefy Gazy i utworzenie korytarza humanitarnego.
11: Rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór potwierdził, że na pokładzie mogą być polscy obywatele i zaznaczył gotowość resortu do udzielenia im wsparcia. Statek Hondius zawinął do portu w Rotterdamie. Został on wyznaczony przez Holandię jako port do obsługi chorób zakaźnych w żegludze.
12: Jednostka przybyła do Holandii po dramatycznym rejsie z Argentyny, podczas którego na pokładzie wybuchło ognisko hantawirusa.
11: Na linii studio RMF FM w Brukseli, w nim nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą.
12: Katarzyno, co z załogą i jak dezynfekowany będzie statek?
13: Jak się dowiedziałam, polski kapitan Jan Dobrogowski opuści pokład Hondiusa dopiero we czwartek po oficjalnym przekazaniu jednostki. Natomiast załoga przejdzie teraz testy i rozpocznie 42-dniową kwarantannę w specjalnie przygotowanym miasteczku kontenerowym w porcie. Wyjątek stanowią obywatele Holandii, którzy mogą izolować się w domach. Nie ma jeszcze pewności, czy wszyscy pozostali marynarze spędzą w kontenerach pełne 6 tygodni. Jednak holenderski resort zdrowia nalega, by 17 Filipińczyków pozostało na miejscu ze względu na braki w opiece medycznej w ich ojczyźnie. Sam statek zostanie poddany dezynfekcji chlorem lub nadtlenkiem wodoru, a pracownicy użyją takich zabezpieczeń, które pozwolą im uniknąć kwarantanny po zakończeniu prac.
11: Uwaga kierowcy! Samochód osobowy uderzył w bariery na podkarpackim odcinku A4.
12: Do kolizji doszło w rozburzu między węzłami Przeworsk i Jarosław Zachód.
11: Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Korczowej.
12: Jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrowicz, o pilne spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim poprosił prezes Naczelnej Izby Lekarskiej.
11: Chodzi o sprawę ponad 230 lekarzy spoza Unii Europejskiej, głównie z Ukrainy. Stracili oni prawo wykonywania zawodu z powodu braku certyfikatu znajomości języka polskiego.
12: Przed weekendem Sejm przyjął poprawkę, która ma wydłużyć czas na dostarczenie certyfikatu do maja przyszłego roku.
11: Na to nie chce zgodzić się samorząd lekarski. Izba Lekarska zamierza apelować do prezydenta o zawetowanie ustawy.
14: Tajemniczy świat zwierząt w faktach RMF FM.
11: Warszawskie kaczki mandarynki to największe podróżniczki w całej Europie.
12: Wylatują do Niemiec, Finlandii lub Szwecji.
11: Rekordzistka dotarła nawet do Szkocji, czyli 1600 kilometrów od domu.
12: Co ciekawe, z Polski wylatują tylko samce.
5: Te wszystkie mandarynki, które stwierdzone zostały za granicą, to są samce, które nie były sparowane. I z tego, co obserwujemy, one tam lecą już po lęgach, czyli tak jakby na pierzenie. Jak tylko zdobędą znowu swoją szatę godową po okresie pierzenia, to one przystępują do toków, a te toki mają miejsce mniej więcej od października, więc one znowu wracają, żeby znaleźć sobie partnerkę, znowu wracają do Polski.
15: A, czyli można powiedzieć, że one wracają piękniejsze, żeby tutaj w Polsce łatwiej im było znaleźć partnerkę.
5: To generalnie wymaga większej liczby badań i pewnie większej próby, więc nie wiem, czy można powiedzieć, że one sobie lecą na północ, na ptasie spa. No tak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.
11: Mówiła ornitolog Fatima Hayatli.
12: A rozmawiał z nią reporter RMF FM Jakub Rybski.
11: O mandarynkach, rekordzistkach przeczytacie na rmf24.pl w zakładce Regiony.
12: O ptasim spa i tokach, może small tokach,
11: może
12: sympatycznych kaczek usłyszycie jeszcze w kolejnych faktach.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
17: Jeśli chodzi o słońce, to będzie. Mamy obiecane faktycznie jutro na południu kraju, na Dolnym Śląsku, na Podkarpaciu, na Kielecczyźnie i też na Podlasiu lekko zaświeci, ale tu już gęste chmury.
18: Kiedy nam się w Polsce rozpogodzi tak, żeby wszędzie było słońce, szukam na mapie i z tego, co widzę...
17: Na chwileczkę, no masz to,
18: weekend,
17: sobota.
18: Sobota, tak. Proszę bardzo. I na tym poprzestańmy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
17: 5 po 17 w poniedziałek to jest nasza ulubiona godzina i chyba większości z was, czyli koniec pracy. No właśnie, przetrwaliście. Bardzo dobrze.
18: Bardzo wam gratulujemy. Z całego serca. Dobrze, że jesteście z nami. Tutaj zdecydowanie ta lepsza połowa dnia.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Teraz to już na spokojnie, o tej porze w poniedziałek.
1: Ale słuchajcie, bo...
0: Pięknie.
1: Ta nasza gorąca sekretarka, to ona też ma fajnie.
0: Czemu?
1: Po 17 przychodzi do pracy?
0: I to jeszcze na chwilę, nie?
1: Dokładnie.
0: No wie, że wyjdzie. Właśnie są pierwsze telefony. Halo, halo, 12, 2 miliony.
2: Chciałam tylko zauważyć, że na gorącą sekretarkę dzwonią sami panowie.
1: O,
0: no nie.
1: Dziewczyny, proszę to naprawić. Gorąca odbiera wasze telefony. 12, 2 miliony.

0: Taka informacja tutaj z sieci. Prezydent Karol Nawrocki przebywa teraz w Rzymie. Wraz z małżonką zatrzymali się w 5-gwiazdkowym hotelu. No i tutaj ktoś wylicza. Cena za dobę powala. Prywatny apartament za ponad 17 tysięcy. W cenę wliczone jest śniadanie.
1: Aha, no to chwileczkę. Jest śniadanie w cenie, tak?
0: No tak.
1: Wiecie, jakie są ceny w centrum Rzymu?

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Taka pobudka tylko ze Skowronem, Kałamagą i Tomkowiczem.
2: Przeglądam dla was internet, żebyście wy mieli rączki wolne o poranku. Cytat z portalu: ciasto z musem robi furorę.
3: Teraz to mówisz, że trzeba było je wysłać na Eurowizję.
2: Trzeba było.
3: A tak wygrała Bangaranga. Nikt nie wie nawet, co to za ciasto.
1: Dla nich warto wstać. Już od 5.30 w RMF FM.
4: Reklama.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Czas na fakty o 17.30. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
3: Trzy osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 80C1 między Mikołowem i Żorami w Śląskiem.
4: W pobliżu Gardawic po zderzeniu trzech samochodów osobowych zablokowana została jezdnia w stronę Skoczowa. Uważajcie. Czy system kaucyjny w obecnym kształcie generuje więcej problemów niż pożytku?
3: Czy to prawda, że to właśnie wprowadzenie kaucji na butelki i puszki wydrenowało budżety samorządów i zmusiło polskie miasta do drastycznego podniesienia opłat za wywóz śmieci?
4: Te pytania padną w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
3: Tuż po 18:00 gościem Grzegorza Stroczyńskiego będzie Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska z Lewicy.
4: Polecamy tę rozmowę.
3: Sztuczna inteligencja może pomóc w ratowaniu osób, u których doszło do zatrzymania krążenia.
5: Skutecznie wspiera świadków zdarzenia w prowadzeniu resuscytacji.
4: W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM. Witamy. Opracowano nawet specjalny program czat, CPR.
5: Tak, w praktyce, gdy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia, świadkowie najczęściej dzwonią pod numer alarmowy, a po wezwaniu pomocy oczekują na instrukcję od dyspozytora. Nowe rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji może ten etap zmienić. Okazuje się bowiem, że odpowiednio przygotowany program praktycznie ze 100% dokładnością trzyma się wytycznych zarówno w zakresie podstawowych, jak i zaawansowanych etapów resuscytacji, a w testach w USA dyspozytorzy osiągali odpowiednio 85% i 63%. Jeśli uda się potwierdzić, że czat CPR będzie działać skutecznie w chaotycznych, stresujących sytuacjach, że przekazywane instrukcje będą zrozumiałe i łatwe do wykonania przez osoby postronne, może okazać się cennym wsparciem w nagłych wypadkach.
6: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
3: A w nich ekonomiczne argumenty, które płyną z Polski do Waszyngtonu w związku ze wstrzymaniem rozmieszczania w naszym kraju nowej zmiany kilkutysięcznego kontyngentu wojsk amerykańskich.
4: Zapraszam, Michał Zieliński, witamy.
7: Dzień dobry, premier i wicepremier mówią o potrzebie jedności Zachodu, przypominają, jak wzorcowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych jest Polska i to od lat. Ale wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla również, że polskie zakupy amerykańskiej broni utrzymują liczne miejsca pracy w amerykańskich fabrykach zbrojeniowych.
8: Ponad 50 miliardów dolarów to jest suma zakupów, którą realizujemy w Stanach Zjednoczonych. Abramsy, Apache, F-35, uzbrojenie i baterie Patriot. To wszystko wielka inwestycja w polsko-amerykański sojusz na rzecz rozwoju gospodarczego i budowy bezpieczeństwa. To zasługuje na szacunek.
7: Minister obrony dodaje, że w odróżnieniu od innych krajów europejskich, Polska pokrywa też koszty pobytu żołnierzy amerykańskich, płacąc rocznie za każdego z nich 15 tysięcy dolarów. Paliwa znów drożeją. Maksymalne ceny na jutro: 95, 6 zł i 42 grosze, czyli o 5 groszy więcej niż teraz, a litr oleju napędowego będzie o 3 grosze droższy. Nowa cena to 6 zł i 85 groszy za litr. Kurs złotego dzisiaj delikatnie w górę. Euro kosztuje 4 zł 24 grosze, dolar 3,65. Indeksy warszawskiej giełdy dzisiaj wyraźnie rosną. WIG 20 w górę o 1,8%.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu. I znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Sachetto, sacher torte.
2: Co to znaczy?
1: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
2: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
3: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
4: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
2: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400.

0: Nauczyciel.
1: Kumulacja szczęścia w RMFM.
2: Pieniądze szczęścia nie dają.
3: Myślisz?
4: To posłuchaj.
5: Cała się trwa, nie wierzę. Wow, wygrałam w RMFM.
1: Kumulacja szczęścia w RMFM.
3: Czeka
1: ponad milion złotych.
3: Zagrasz?
6: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Po reklamie.
12: A teraz legendarny numer w RMF FM.

0: RMF FM z najlepszą muzyką i takie klasyki właśnie dla was na 11 minut przed 18 w RMF-ie. Jest fajnie.
1: A co u naszej gorącej sekretarki? W jakich sprawach dzwonicie?
2: Tu gorąca sekretarka RMF FM.
3: Chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić moją bratową, która dzisiaj obchodzi urodziny. Kasiu, jesteś najlepsza. Pozdrawiamy cię, buziaki.
4: Szwagier, kiedy na tą działkę przyjedziesz?
5: Dzień dobry. Zamiast gorącej sekretarki dodałbym gorącego sekretarza specjalnie dla pani. Dziękuję.
6: Pozdrawiam wszystkich Polaków i wszystkich Ślązaków. Zaczynam urlop, jakby nie patrząc, także pozdrawiam wszystkich i całuski.
7: Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że to nieprawda, że do RMF dzwonią sami mężczyźni. Właśnie dzwonię ja, Agnieszka z Wysiny. Pozdrawiam.
8: Dzień dobry, witam Grzegorz z tej strony. Mam tutaj obok córkę, której każę coś tam powiedzieć, ale oczywiście ona się wstydzi, ona się boi. Gabi, powiedz coś.
9: Dzień dobry.
8: Tylko tyle, widzicie, dzisiejsza młodzież.
0: W sensie taka kulturalna.
1: Tylko coś tam urwało chyba.
0: Aha, zasięg chyba, nie?
1: Zasięg, no, stracili.
0: No, no, zasięg.

0: reklama.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Mariolce, pralka się zepsuła.
3: O, i co jej poradziłaś?
2: Jak to co, pralkę Samsung z Media Expert.
3: Parową, pojemną z trybem AI Energy Mode i Eco Bubble.
2: No tak, i to w super cenie.
3: Zuch.
4: Oszczędzaj z pralką klasy AI. Kup w Media Expert cichą i energooszczędną pralkę Samsung w super cenie. 1599 zł.
5: Misja specjalna RMF FM. Największe zagadki historii świata. Sensacyjne kulisy międzynarodowej polityki.
6: Wielka Brytania uzna niepodległą Arabię pod warunkiem, że zostanie wzniecone powstanie przeciwko Imperium Osmańskiemu.
5: Misja specjalna RMF FM. Jedyny taki podcast historyczny na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera już w niedzielę po 23 w RMF FM.
7: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
0: Po reklamie.
8: Anna Wachowska i Bogdan Zalewski ponownie w studiu Faktów RMF FM. Witamy.
9: Jesteśmy?
10: Witamy, kłaniamy się.
8: Posłuchajmy, na zegarach 18.
9: Waszyngtońska misja wiceministrów obrony narodowej w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce.
10: Czy misja niemożliwa? Jakie są szanse na zmianę decyzji o wstrzymaniu przemieszczania wojsk USA do naszego kraju?
9: System kaucji za butelki i puszki, tematem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
10: Grzegorz Sroczyński zaprosił Anitę Sowińską, wiceminister klimatu i środowiska z Lewicy.
9: Wiceministrowie obrony narodowej mają dzisiaj wylecieć do Stanów Zjednoczonych. Mają odwiedzić Kongres i Pentagon.
10: Tematem tej misji jest decyzja o wstrzymaniu przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
9: Na konferencji ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza w Dęblinie był reporter RMF FM Dominik Smaga.
10: Dominiku, czy padły jakieś deklaracje ze strony wicepremiera?
11: Szef resortu obrony deklaruje, że pojutrze sam też będzie o tym rozmawiać na spotkaniu polskich i amerykańskich szefów sztabów.
12: Rozumiem, że proces reorganizacji trwa, ale nie może odbywać się kosztem tak żelaznego sojusznika jak Polska.
11: Lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie, mówił chwilę wcześniej premier Donald Tusk.
13: Jako Polska będziemy zawsze oczekiwali tego samego, co sami prezentujemy wobec naszych najbliższych sojuszników. Szacunku, przewidywalności.
11: A minister obrony powtarza, że Polska nie dostała żadnej informacji o zmniejszeniu obecności amerykańskich wojsk.
12: Z żadnym państwem sojuszniczym Stany Zjednoczone się nie podzieliły. Jak widać, też nie było o tym mowy w rozmowie kilka dni temu prezydenta Trumpa z prezydentem Nawrockim.
11: Kosiniak-Kamysz mówi też, że zamiast obecności rotacyjnej Polska wolałaby stałą.
10: Jest termin rozprawy, w czasie której sąd zdecyduje o możliwym umorzeniu śledztwa przeciwko sprawcy brutalnej zbrodni na Uniwersytecie Warszawskim, dowiedział się reporter RMF FM.
9: Chodzi o sprawę 22-letniego Mieszka R., który w maju zeszłego roku zabił siekierą pracownicę uczelni i sprofanował jej zwłoki.
10: W kwietniu prokuratura złożyła wniosek o umorzenie postępowania i umieszczenie sprawcy zbrodni w szpitalu psychiatrycznym.
9: Śledczy uzasadniali to opinią biegłych, według których podejrzany w chwili popełnienia wszystkich czynów był niepoczytalny.
10: Ostateczną decyzję w tej sprawie warszawski sąd ma wydać 28 sierpnia.
14: Gość popołudniowej rozmowy w RMF FM.
10: A zaprasza Grzegorz Sroczyński.
9: Witamy Państwa.
15: Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj temat totalnie niepolityczny. Nareszcie jest z nami wiceminister środowiska i klimatu Anita Sowińska, która odpowiada za System kaucyjny i za obszar gospodarki odpadami. Pani minister, bardzo serdecznie witam.
0: Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu.
15: Już wielka ulga, że o czymś ważnym. Pani minister, nowy rekord systemu kaucyjnego. Mieszkaniec Krakowa przywiózł do sklepu 5 tysięcy butelek i puszek, pobrał 2431 zł i 50 groszy kaucji, pojawił się pod sklepem o 5 rano, zwracał opakowania 4,5 godziny. Panią cieszą takie rekordy, czy niekoniecznie?
0: Ja czytałam tą notatkę i z tego, co mi wiadomo, to była akcja, która była zaplanowana i te pieniądze z tej akcji zostały przeznaczone na cel charytatywny. Nie będę mówiła nazwy sieci, dlatego że to też pokazuje, że sieci handlowe i nie tylko sieci handlowe, bo to są również małe sklepy, konkurują między sobą i walczą o klienta po to, żeby przyciągnąć klientów. A rzeczywiście system kaucyjny jest wielką logistyczną zmianą, ale nie tylko logistyczną, dlatego że również ona się dzieje w naszych głowach. I ten miliard opakowań zwróconych to jest
15: w naszych głowach
0: coś.
15: Przez pierwsze tygodnie czy pierwsze miesiące głównie było dużo złości. Ludzie są, ten rekord brzmi dobrze, ale no tam rzeczywiście chodziło o akcję i cel charytatywny, ale ludzie są wściekli, jak ktoś taki przychodzi, naprawdę. Znaczy przychodzą zawodowi zbieracze, zapychają te punkty. Radzicie sobie jakoś z tym problemem?
0: Powiem tak, ja jestem wdzięczna tym ludziom, którzy zbierają te opakowania, bo ktoś je musiał wcześniej wyrzucić. Znaczy oczywiście różnie jest, być może, że z jakichś innych źródeł, na przykład z wesel też może być tak, że ktoś po prostu po weselu zbiera te opakowania. Natomiast badania wskazują, że ludzie rozumieją efekt środowiskowy systemu kaucyjnego. Ostatnie badanie zwrotki to jest jeden z operatorów i świadczy o tym, że 63% ludzi dostrzega efekt środowiskowy w tym znaczeniu, że to opakowanie wraca do obiegu, czyli może z niego być wyprodukowane nowe
15: jeżeli
0: opakowanie.
15: Wraca do obiegu, jeżeli się można dobić do tych automatów, niemal połowa Polaków, to też są badania, odbiła się od ściany, bo automat nie przyjął, pracownicy sklepu odmówili, bo nie ma butelki w bazie. Co z tym robić?
0: To zmienia się z dnia na dzień. Ja też zdarzyło mi się taka sytuacja, że na przykład automat mi nie przyjął butelki i codziennie operatorzy i sklepy wyjaśniają takie sytuacje. I tak się złożyło, ja nigdzie tego nie zgłaszałam, że tydzień później ta sama butelka została przyjęta, więc widać wyraźnie, że no coś trzeba poprawić i to się dzieje. Rzeczywiście logistycznie operatorzy i sklepy cały czas działają.
15: Ale ma pani takie naprawdę, bo nie chcemy uprawiać propagandy sukcesu. Czy ma pani takie pełne przekonanie, że po tych kilku miesiącach naprawdę wielkich awantur wokół tego systemu? No ja rozumiem, że wy się bronicie, że zawsze jak się wielką zmianę wprowadza, to są skutki uboczne. No trochę tak, a trochę nie. Jednak było dużo bałaganu. Czy wy w tej chwili, nie wiem, jakieś kontrole w tych sklepach robicie, albo robicie coś konkretnego, żeby poprawić ten sposób działania tych automatów?
0: Tak, robimy to. My przede wszystkim mamy spotkania z operatorami, gdzie mobilizujemy operatorów do tego, żeby poprawiali ten system. I to się dzieje. I naprawdę to się dzieje z dnia na dzień. I oczywiście również wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska mają możliwość przeprowadzenia kontroli. I ta kontrola trwa w dużych sklepach w tej chwili.
15: Czyli kontrolujecie teraz duże sklepy, a co ma wyniknąć z tego? Co kontrolujecie dokładnie?
0: No tutaj zgodnie z ustawą my możemy kontrolować na przykład to, czy sklep, który jest zobowiązany do prowadzenia punktu zbiórki, czy go prowadzi, czyli to są sklepy powyżej 200 metrów kwadratowych, czy nie ma problemów na przykład ze zwrotem gotówki za zwrócone opakowania, czy jest oznakowanie, czy że w widocznym miejscu, że sklep prowadzi taki punkt zbiórki. Także to są tego typu kontrole. No i oczywiście za tym mogą iść kary, aczkolwiek ja patrzę na tę kontrolę, pierwszą kontrolę, tak no chciałabym, żeby ona przede wszystkim pomogła nam w sprawnym funkcjonowaniu tego systemu.
15: A ma pani takie poczucie, że pani dowiozła, przepraszam, to jest modne słowo teraz, że pani się udało ten system sprawnie wprowadzić, czy raczej ma pani poczucie, że kurczę, no jednak było dużo, dużo zamieszania, może trzeba obywatelom powiedzieć, słuchajcie, sorry, początki były nie najlepsze, teraz poprawiamy.
0: Ja mam poczucie, że dowiozłam, co nie znaczy, że nie trzeba części rzeczy jeszcze poprawić. I powiem panu redaktorowi, że ja mam doświadczenie również z biznesu, z wdrażania różnych projektów, między innymi systemów komputerowych, ale nie tylko. I tak zawsze jest tak, że po wdrożeniu ten pierwsze miesiące to jest, no to jest taka krzywa uczenia się. I tu jest taka krzywa uczenia, która dotyczy bardzo dużej liczby osób. I mówię tutaj również o ekspedientach, ekspedientkach, także nas, konsumentach. Także to jest bardzo duża zmiana i mam poczucie, że to działa, co nie znaczy, że nie można części rzeczy poprawić. Ale żeby zobrazować państwu skalę, co się wydarzyło, to w ciągu pierwszych 4 miesięcy zebraliśmy 1 miliard opakowań, a taka Norwegia, która ma ten system kaucyjny ponad 25 lat, zbiera 1,5 miliarda w cały rok. Więc zobaczcie państwo, jakie to jest wyzwanie wielkie, logistyczne. Ja oczywiście porównując rynek.
15: To proste pytanie. Ono się pojawia i u części sklepów. Takie pytania zadają części klientów. Jest lato, przyjdzie upalne lato, mega upalne lato. Przecież te butelki, te puszki po piwie będą śmierdzieć.
0: Znaczy tutaj
15: czy macie w ogóle jakiś pomysł na tego typu rzeczy, które się pojawią na pewno? To znaczy to będzie wielki problem.
0: Tu my nie wynajdujemy koła. Te systemy kaucyjne już funkcjonują w 16 innych krajach, również w tych krajach, które są cieplejsze od nas.
15: Okej, ale czy wy macie coś takiego, że zapytaliście kraje cieplejsze, słuchajcie, jak sobie radzicie z problemem składowania puszek po piwie, żeby nie śmierdziały?
0: My analizowaliśmy wszystkie systemy funkcjonujące w innych krajach i również przypatrywaliśmy się, jak to wygląda i między innymi dlatego zdecydowaliśmy się na wyłączenie mleka i produktów mlecznych, co zaproponował PiS w poprzedniej kadencji. My obawialiśmy się tego, czy to po prostu ze względów sanitarnych nie będzie zbyt dużo i uważam, że to była dobra decyzja.
15: A to jest na razie czy na zawsze, to wyłączenie kartonów po mleku?
0: To jest na razie, natomiast zgodnie z rozporządzeniem PPWR my musimy zastanowić się, co zrobić po 2029 roku. Natomiast Polska również na rynku europejskim tutaj rozmawia z Komisją Europejską, jaka będzie przyszłość opakowań mlecznych. To jest dosyć skomplikowana sprawa, dlatego że tutaj trzeba zaznaczyć, że te opakowania mleczne, one te

0: dzień chodzę na spacery i zbieram ten, niestety te małpki.
1: I co pani z nimi robi?
0: Do szkła wrzucam oczywiście. No tak. Tak, ja bardzo skrupulatnie segreguję odpady.
1: Ale czy, bo to by spowodowało, że te małpki rzeczywiście znikną z tych trawników, jeżeli będzie
0: się opłacało. Ja jestem bardzo dużą zwolenniczką włączenia małpek, ale nie tylko, generalnie szkła jednorazowego do systemu kaucyjnego. My daliśmy sobie czas pierwszych 6 miesięcy w tym roku na podjęcie takiej decyzji i taką decyzję kierunkową będziemy podejmować. Myślę, że
1: Ale krótko, bo musimy kończyć tę część
0: rozmowy. Optymistyczne jest to, że 63% Polek i Polaków popiera ten pomysł.
1: Ja wiem, ale kiedy go wprowadzicie? Krótko. Czy nie jest pani
0: uważam, że
1: powiedzieć?
0: Potrzebna jest dosyć długiej vacatio legis jednak.
1: Oj, nie dowiem się. Dobra.
0: Myślę, że około 2 lat. To nie jest, nie jest taka prosta zmiana logistyczna.
1: To zaraz jeszcze o tym porozmawiamy. Anita Sowińska, wiceminister klimatu, jest naszym gościem, odpowiedzialna za system kaucyjny i za system śmieciowy. Nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale pani się uśmiecha. Bardzo dziękuję. Żegnamy słuchaczy RMF i zapraszam do naszych mediów społecznościowych na dalszą część rozmowy i do radia internetowego RMF24.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Lepsza połowa dnia wraca do was, gdybyście zostawili sobie zakupy na poniedziałek właśnie, bo odpoczywaliście w sobotę na przykład, to bardzo proszę, szukamy z wami miejsca na parkingu.
4: O, i ułatwię, proszę bardzo. O, tam jest wolne, widzę. A nie, jednak nie, przepraszam, mniejszy samochód był.
3: No widzisz.
4: Się wydawało, co tak zawsze.
3: Nie wygłupiaj się.
4: Ola Filipek, Mateusz Operchał, dzień dobry.
3: Cześć,
4: witamy was bardzo serdecznie. 11 minut po 18:00.

0: kiedy to się stało, że ta Daria nasza tak się zaczęła romantycznie rozwijać.
1: No, a dopiero wiem, taka była, nie?
0: No tak, no, taka imprezowiczka, a teraz proszę bardzo, jak buja w obłok.
1: Sporo takich miłosnych piosenek romantycznych mamy dla was oczywiście na wszystkie okazje w RMF FM. No jest taki gość, Richard Marx, i on potrafi ukoić po tym ciężkim poniedziałku. Dajcie głośniej.

0: reklama.
1: U jednych dzieje się wszystko, u innych nic. I też dobrze. Każdy ma inny przepis na weekend. Podziel się swoim na www.rmf.fm. Pogadamy o nim już w sobotę po 7 w RMF FM.
2: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł.

0: Chodź, powtórzymy sobie program Safe.
1: No weź się, tato.
0: No, spróbuj. Siemianowice.
1: Rosomaki.
0: Skarżysko.
1: Amunicja.
0: No i ostatnie, stalowa wola.
1: Kraby.
0: No widzisz, jak chcesz, to potrafisz. Bo program Safe to setki miliardów złotych na polską zbrojeniówkę.
2: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
3: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
5: 18.30 i czas na fakty. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
6: W dużych sklepach prowadzone są właśnie kontrole dotyczące funkcjonowania systemu kaucyjnego. Prowadzą je wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.
7: Zakomunikowała w popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.
8: Możemy kontrolować na przykład to, czy sklep, który jest zobowiązany do prowadzenia punktu zbiórki, czy go prowadzi, czyli to są sklepy powyżej 200 metrów kwadratowych, czy nie ma problemów na przykład ze zwrotem gotówki za zwrócone opakowania. Czy jest oznakowanie, czy że w widocznym miejscu, że sklep prowadzi taki punkt zbiórki?
6: Cała rozmowa Grzegorza Sroczyńskiego z wiceminister Anitą Sowińską jest na rmf24.pl.
7: Polecamy naszą stronę internetową. Andrzej Poczobut będzie obecny na czerwcowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i wygłosi przemówienie przed Izbą.
6: To zapowiedź szefowej zgromadzenia Roberty Metsoli. Andrzej Poczobut został pod koniec kwietnia uwolniony z białoruskiego łagru po ponad 5 latach.
7: Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi trafił tam m.in. za krytyczne wypowiedzi na temat Aleksandra Łukaszenki.
6: Hiszpański sąd uniewinnił w postępowaniu apelacyjnym Shakirę, kolumbijską gwiazdę muzyki pop, od zarzutu oszustwa podatkowego.
7: Państwo będzie musiało zwrócić jej około, uwaga, 60 milionów euro.
6: 5 lat temu hiszpańska skarbówka nałożyła karę na piosenkarkę, argumentując, że w 2011 roku była ona hiszpańską rezydentką podatkową.
7: Jednak dzisiaj Urząd Podatkowy nie był w stanie tego wykazać.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Kaigo i Kali. Taka nowość piękna, Save My Love w RMF FM. Lepszej powiedzi, a z czego się śmiesz?
1: No bo my sobie tak spokojnie spędzamy ten poniedziałek, świętujemy początek tygodnia. Tymczasem ja czytam, że my mamy w Warszawie kaczki rekordzistki. Bardzo daleko odlatują. Więcej o tym w faktach RMF FM o 19.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Wiedział, że jest weekend?
6: RMF FM.
7: Że to powiem, najlepsze radio.
5: A, no to wszystko jasne.
8: Jest weekend. Ogłasza RMF FM. W sobotnie i niedzielne popołudnia.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
11: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Czego pragną kobiety?
16: Mężczyzno, tu zrozumiesz.
5: Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
17: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.
18: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
19: Po reklamie.
20: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
5: Tu RMF FM. Gramy dla Was.

0: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
8: Wysoką jakość, modne kolory i długotrwały efekt zapewnia producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
9: Sponsorem programu jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
10: Sport czy show business? Tu w jednej chwili możesz być na dnie, a w drugiej na szczycie.
11: Ja po 9-10 miesiącach w Monarze robię pierwszy maraton.
10: Grzegorz Krychowiak i jego rozmówcy nie boją się brutalnej prawdy o sukcesie.
12: Miałam obicia, stłuczone żebra, nadgarstek jeszcze pęknięty i to wszystko.
10: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube RMF Show i na rmfon.pl.
13: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
14: Ola Filipek i Mateusz Opierchał. Dziękujemy za dziś. Słyszymy się jutro o 14.
15: Posłuchajmy jeszcze razem faktów RMF FM o 19. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
16: Dobry wieczór.
17: Stop finansowym cięciom na Uniwersytecie Śląskim.
16: Studenci protestują przeciwko oszczędnościom w zadłużonej po uszy uczelni w Katowicach.
17: Arka Gdynia walczy o utrzymanie się w piłkarskiej ekstraklasie.
16: Jej rywal, Brookbet Termalika Nieciecza, nie ma już na co liczyć.
17: Na koniec skrzydlate warszawskie mandarynki.
16: Oraz ich gotowe i przygodowe historie. Protest przeciwko cięciu kosztów w Uniwersytecie Śląskim.
17: Uczelnia w Katowicach odnotowała 33 miliony złotych straty za ubiegły rok i planuje oszczędności.
16: Dziś niewielka grupa osób zorganizowała głośną akcję przed rektoratem. Obserwowali ją inni studenci.
17: Wyszedł też rektor profesor Ryszard Koziołek. Co niepokoi studentów najbardziej?
18: Podwyżki w akademikach chociażby. Podwyższanie czynszów dla tych tutaj BIST, co sprawi, że będą wyższe ceny.
19: Docierają do nas informacje o uszczuplaniu kadry, że tak powiem, przy emerytalnym wieku.
20: Czy to jest dobra forma protestu? Nie wiem. Najlepszą formą jest rozmowa.
21: Zapraszam nas na rozmowy, bo trudno rozmawiać z kimś, kto mówi do mnie przez megafon.
22: Czy będzie podwyżka w akademikach?
21: Staramy się utrzymać te ceny, które są. Jeśli podwyżka nastąpi, nastąpi wyłącznie o wskaźnik GUS-owski inflacji 3,6%, co przeliczyliśmy, nie będzie większe niż 30 zł.
23: Nauka polska jest niedofinansowana. Najprościej można powiedzieć, przychody za małe w stosunku do rosnących kosztów.
16: Studentów i rektora chwilami przez megafon wysłuchała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
17: 3 czerwca samorząd studencki zorganizuje otwarte spotkanie studentów z władzami uczelni. Kolizja 2 samochodów osobowych na trasie S1 między węzłami Dąbrowa Górnicza po Lesie i Sosnowiec Porąbka w Śląskiem.
16: Zablokowany jest tam pas jezdni w stronę Tychów. Utrudnienia również na trasie S3 między węzłami Jordanowo i Świebodzin Północ w Lubuskiem.
17: W Glińsku zepsuta ciężarówka blokuje prawy pas jezdni w stronę Zielonej Góry.
1: Piłka nożna w faktach RMF FM.
16: Ach, przedłużyć nadzieję na pozostanie w Ekstraklasie. To cel piłkarzy Arki Gdynia.
17: Właśnie rozpoczynają pojedynek z Brookbetem Termaliką Nieciecza.
16: Będzie to pojedynek dwóch drużyn zajmujących dwa ostatnie miejsca w ligowej tabeli, ale nastroje w nich są odmienne.
17: W studiu Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF
24: FM.
17: Witaj,
24: wieczór.
17: Patryku.
24: Witamy.
17: Nadzieja jest tylko u gospodarzy.
24: No, Arka bowiem ma ciągle szansę na to, że w Ekstraklasie zostanie. Brookbet Termalika myśleć może już o pierwszej lidze, bo na pewno spadnie.
0: wypadku nie uniknie.
2: Termalika nic już nie musi, ona tylko może. To my mamy ten kolokwialny nóż na gardle i musimy, ale ta presja będzie na pewno nam towarzyszyła.
0: Tak mówił Dawid Abramowicz z Arki. Drużyna z Gdyni nie może dziś przegrać. Choć trzeba powiedzieć szczerze, nawet wygrana nie zapewni piłkarzom Arki spokoju. Gdynianie potrzebują punktów i jeszcze pora, że grywali, by zostać w ekstraklasie.
17: Warszawskie mandarynki są rekordzistkami.
16: Badania tych kaczek wykazały, że jeden z samców doleciał nawet do Szkocji, czyli 1600 kilometrów od domu.
17: A dlaczego ptaki te odlatują tak daleko?
20: Nasze warszawskie mandarynki od wielu lat zwiększają swoją liczebność i w tym momencie mamy, powiedzmy, około 2 samców na 1 samicę. Więc nie każdy samiec tą swoją samicę zdobędzie. Te wszystkie mandarynki, które stwierdzone zostały za granicą, to są samce, które nie były sparowane. One tam lecą tak jakby już po lęgach, czyli tak jakby na pierzenie.
3: Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że to brzmi jakby te ptaki wybierały się na takie zagraniczne spa, żeby po prostu wrócić tutaj z większymi szansami na zdobycie samicy w okresie lęgowym.
20: No tak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.
16: Wyjaśnia w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim ornitolog Fatima Hayatli.
17: O dalekich lotach warszawskich kaczek przeczytacie na rmf24.pl.
16: Straszne dziwaczki te kaczki.
17: Prawda.
16: My uskrzydleni nowymi faktami wracamy o 20.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Twórczość będzie. Taki raperski będzie. Uwaga, ja solo. Uwaga, stygnie lato.
24: I co ty, Mati, na to?
25: Ale pojechali.
4: No co tam?
25: No po koncercie Maty, tak?
4: No.
25: No to nie wiem, leżak z futerkiem trzeba załatwiać jakiś, no.
4: A to się nie rymuje.
24: W ogóle się nie rymuje.
25: Dlaczego?
4: No, leżak z futerkiem?
24: Bez rymu.
25: No, ale ze sweterkiem.
4: No to już lepiej.

I Kuba, i Kuba, i taka gitarka na balkonie, i stygnie lato. Ale co z tym majem? Co z tym majem? Jak w przeboju, no zdecydowanie historia lubi się powtarzać. Kory i Manamu, wyjątkowo zimny maj. Tu Poblista, tu Darek Maciborek. No to witajcie, witajcie. W nowościach zagramy bardzo ciepłe, soulowe, duszne brzmienia. Sienna, Spyro, Material Lover.

0: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Simple Jenny w remiksie Jenny Remix na Top Ten. Pobliżu teraz rozsiądźcie się bardzo wygodnie w swoich, nie wiem, fotelach, w tramwajach, na kanapie, w domu, na drugiej zmianie, bo to będzie dance i transferring house powodujący wsłuchanie uczucia wolności w muzyce. Producent i DJ skandynawski Eben powrócił z nowym nagraniem Hollow w propozycjach do waszej listy.

0: Roxy Faust na top ten poblisty. Była i Roxy uczestnikiem tego koncertowego trzęsienia ziemi w ubiegły weekend na PG Narodowym na koncertach dwóch Maty z gościnnym występem. I uczestniczyła, o czym możemy rozmawiać. Jedno określenie. Mata rozwalił system, dokonał historycznego podsumowania kariery w wieku 25 lat grając koncert Very Best of Mata, który chyba jest początkiem czegoś w jego muzyce i koncertach jeszcze niezdefiniowanego.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
2: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
3: Reklama.
4: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
4: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Marian, a gdzie mogę kupić...
5: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: U jednych dzieje się wszystko, u innych nic. I też dobrze. Każdy ma inny przepis na weekend. Podziel się swoim na www.rmf.fm. Pogadamy o nim już w sobotę po 7 w RMF.fm.
7: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.

0: Już w maju o 20 w Pulsie. Dwóch bohaterów kina akcji. W każdy poniedziałek spotkanie z Bruce'em Willisem, a we wtorek z Melem Gibsonem. Już dziś Odsiecz, a jutro Dorwać Gringo. Pełne napięcia opowieści o sprawiedliwości i zemście. Najlepsze filmy zawsze o 20. Wybierz Puls.
1: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Po reklamie.
3: Słuchacie Poplisty w RMF FM.

Tak powinno być, tak trochę zabrakło takiego akcentu. Ale to u mnie, bo ciągle chodzi nam po głowie, gdy słuchamy Cztery pory roku Wiktora Waligury. Jakaś taka nuta od Harry'ego Stajsa. I obiecuję, że po 20 rozbierzemy Cztery pory roku bardzo przyjemnie na czynniki pierwsze. Jeszcze więcej nowej muzyki w tej części Europy, bo to poblista. Another i 54 Ultra. Talk to you. Niczym nie skrępowana fantazja.

0: kiedy powstał ten kultowy hit Insomnia, byliśmy razem, kiedy powstaje New Religion na bazie tego kultowego nagrania Bebe Rexha i New Religion i oczywiście Faithless. Też jesteśmy z wami, RMF zawsze z wami. Czy przypomina wam się jakaś house techno impreza z Insomnią?
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Kumulacja szczęścia w RMFM.
2: Pieniądze szczęścia nie dają.
3: Myślisz?
2: To posłuchaj.
4: Naprawdę? Ja sobie robicie... O kurde, wielkie.
3: Kumulacja szczęścia w RMFM.
5: Czekam.
1: Ponad milion złotych.
5: Zagrasz?
6: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
9: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
16: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
17: Słuchacie Poplisty w RMF FM.

Jak też na pięciolinii Teddy Swims, o muzyce soul-popowej, no wie wszystko, Mr. Know-it-all, Teddy Swims. A w propozycjach, bo mamy jeszcze więcej, najwięcej nowej muzyki Olivia Rodrigo, która poezję czasu i słowa internetowego zamienia na przeboje śpiewane. Oj, dziewczyna z gitarą i z porywającą melodią w swoich nagraniach. Olivia Rodrigo.

miejska ballada Metzler i Gotham. Zanim pierwsze miejsce dzisiejszego notowania, to już zapraszam na spotkanie z wyjątkowym. No i to będzie nowy muzyczny odlot. Wyjątkowy, premierowy Halo Houston i wyjątkowy Jasiek Piwowarczyk, finalista ostatniej edycji Voice of Poland. A teraz już lądujemy na szczycie dzisiejszego notowania poblisty, poprokowo i miłośnie. Gangster muzyki popularnej. No nie, jak tak. Kradnie serca włoski gangster Damiano David.

0: sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka. Ogłoszenie RMF FM.
2: Gorące polityczne tematy i sprawy, które dotyczą nas wszystkich. Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Prezentuje Joanna Górska.
3: Jak decyzje na szczytach władzy przekładają się na naszą codzienność? O to zapytam moich gości.
2: Popołudniowa rozmowa w RMF FM i Joanna Górska. Już jutro po 18:00.
4: Reklama.
5: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
8: Wysoką jakość, modne kolory i długotrwały efekt zapewnia producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
9: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
5: Kiedyś mówiliśmy o nich wszyscy, a dziś sprawdzam, co u nich słychać.
6: Kuba Śliwiński w wyjątkowych rozmowach z ludźmi, którzy show biznes zostawili za sobą.
7: Nie chciałbym, żeby pacjenci, którzy do mnie przychodzą, żeby kierowali się tym, o, to jest ten facet, który prowadził Wieczór z wampirem.
6: Co u nich słychać? Premierowe odcinki w każdy piątek w RMF On i na YouTube RMF 24.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
9: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super, kiedy płyniemy?
10: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Po reklamie.
12: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawiają Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
13: Jesteśmy? Zapraszamy. Czterech mężczyzn z zarzutami w sprawie śmierci 13-latka.
14: Reporter RMF FM zdobył nowe informacje na temat tragedii w gminie Barciany.
13: Co w polskie góry ciągnie turystów z zagranicy?
14: Posłuchajcie o atrakcjach nieoczywistych z naszego polskiego punktu widzenia.
13: W faktach sportowych bój w dole tabeli ekstraklasy.
14: Mecz drużyn ze strefy spadkowej.
13: Są zarzuty w sprawie śmierci 13-letniego Mikołaja z gminy Barciany w Warmińsko-Mazurskim, którego ciało znaleziono w sobotę wieczorem.
14: Czterech mężczyzn odpowie za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym.
13: Łączymy się z reporterem RMF FM Piotrem Bułakowskim. Piotrze, co ustaliłeś w tej sprawie?
15: Według moich nieoficjalnych informacji sekcja zwłok 13-latka nie dała jednoznacznej odpowiedzi co do przyczyn jego śmierci. Potrzebne będą tutaj badania laboratoryjne. Zebrany materiał dowodowy pozwolił jednak postawić czterem mężczyznom w wieku od 30 do 43 lat zarzuty. Prokuratura na razie nie informuje, czy mężczyźni przyznali się do winy. Przypomnę, to trzej bracia i ich szwagier. Nad jeziorem w miejscowości Arklity w sobotę wieczorem miało dojść do awantury. Śledczy mówią o odwecie, o zemście. Nastolatek miał zostać pobity i potem uciekać przez podmokły teren. Jak się dowiedziałem, prokuratura będzie wnioskować o areszt.
14: Tragedia w Turcji. Cztery osoby zginęły, a 8 zostało rannych w ataku uzbrojonego w broń palną napastnika w położonej na południu kraju prowincji Mersin.
13: Jak informują tamtejsze media, ogień w restauracji otworzył 17-latek. Młody mężczyzna uciekł.
14: Trwa policyjna obława. W akcję poszukiwawczą włączono śmigłowiec. Wzrosła liczba Polaków objętych nadzorem epidemiologicznym z powodu hantawirusa, dowiedział się dziennikarz RMF FM.
13: Są to w sumie 4 osoby, które mogły mieć kontakt z pasażerami wycieczkowca, na którym wykryto ognisko groźnej choroby.
14: Nowe fakty przynosi reporter RMF FM Michał Dobrowicz.
13: Witam,
16: dobry wieczór. Dobry wieczór.
14: Co wiemy na temat tych 4 osób?
16: Cała czwórka na szczęście czuje się dobrze. Zostali objęci nadzorem epidemiologicznym ze względu na międzynarodowe procedury. Jedna z tych osób siedziała w samolocie, kilka rzędów za pasażerem statku, a kolejna mogła mieć kontakt w porcie. Jeszcze zanim na wycieczkowcu rozwinęło się ognisko hantawirusa.
13: Michale, wycieczkowiec dopłynął dzisiaj do portu w Rotterdamie. Co teraz tam się dzieje?
16: Ruszyła dekontaminacja statku, to jest usuwanie przedmiotów, na których może być wciąż hantawirus. Tą akcją na pokładzie cały czas dowodzi kapitan, Polak, Jan Dobrogowski, który też na szczęście czuje się dobrze. Szef polskiego sanepidu, dr Paweł Grzesiowski, potwierdza, że czeka go kwarantanna w Rotterdamie.
17: Bo jest osobą, która jest z kontaktu bezpośredniego z chorymi, a więc będzie podlegał kwarantannie, a nie tylko nadzorowi.
16: Polskie służby sanitarne zapewniają, że w naszym kraju ryzyko związane z hantawirusem jest na szczęście wciąż bardzo niskie. W Polsce nie ma ani jednej chorej osoby.
18: Zrób sobie wolne. Z faktami RMF FM.
13: Polska Organizacja Turystyczna spodziewa się, że w wakacje przyjedzie do nas znacznie więcej gości z Europy Zachodniej.
14: Wiąże się to choćby z działaniami wojennymi na Bliskim Wschodzie, cenami paliwa lotniczego i odwoływanymi lotami.
13: Dlaczego do nas? Co przyciąga turystów na przykład do Zakopanego?
18: Chcą zobaczyć naszą gaździnę pędzącą, zakutaną z koszykami, z oscypkami do autobusu, do Nowego Targu. Chcą zobaczyć gazdę siedzącego krakiem na więźbie dachowej. A poza tym, jeśli widzą ultraluksusowy pięciogwiazdkowy albo pięciopółgwiazdkowy hotel, niczym nie odstający tym hotelom na Bliskim Wschodzie, do którego chcieli lecieć.
19: Tutaj się im podoba to, że jeżdżą takie furmanki, konie, górole, i oni strasznie lubią przejechać się tym. Poza tym w restauracji smakuje im jodło. Widać góry, nie radzi tam chodzą, ale z daleka się przypatrzą i gadają, że piknę.
14: Mówili naszemu reporterowi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej
13: i pan Staszek, który od kilkudziesięciu lat sprzedaje pamiątki na Krupówkach.
14: Ma kolejne pięciogwiazdkowe fakty. O 21:00 zaprezentuje Katarzyna Podraca.
13: A już za chwilę aktualny obraz faktów sportowych.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Patryk Serwański, fakty sportowe i bój w dole tabeli.
21: A piłkarzarki Gdynia walczą o zachowanie szans na utrzymanie w Ekstraklasie. Trwa mecz zamykający przed ostatnią ligową kolejkę. Arka do przerwy remisuje z Brugbetem Termaliką Nieciecza 1-1. Wyrównujący gol dla Arki już w doliczonym czasie tej pierwszej połowy, ustany po długiej analizie systemu VAR. Wcześniej ładny gol dla Brugbetu Termaliki. Ta drużyna, przypomnę, nie ma już szans na utrzymanie. W pierwszej lidze przed chwilą zakończony mecz w Niepołomicach. Puszcza pokonała ŁKS 1-0. W Orlen Basket Lidze ćwierćfinały. Po raz trzeci spotkały się Arka Gdynia i Śląsk Wrocław. I tutaj Gdynia nie górą, wygrana 86-75, a zatem przedłuża się rywal. Realizacja o półfinał. W tej parze Śląsk ciągle prowadzi, ale teraz tylko 2-1. Za 10 minut trzeci mecz za Stalu Zielona Góra z Kingiem Szczecin.
22: Spodziewamy się naprawdę, naprawdę ciężkiej walki. Cieszę się z jednego, że będzie święto koszykówki w Zielonej Górze. Zawsze to jest takim moim celem, nie tylko gra i zdobywanie trofeów, ale tak, żeby ludzie byli zadowoleni, żeby przychodzili oglądać koszykówkę.
21: Tak mówił trener za Stalu Arkadiusz Miłoszewski. W tej parze na razie remis 1-1. Walka, przypomnę, trwa do trzech wygranych. Sporo dzieje się na tenisowych kortach. Do drugiej rundy eliminacji Rolanda Garrosa awansowała Maja Chwalińska. Z walki o turniej wielkoszlemowy odpadła za to Linda Klimowiczowa. Na turnieju tenisowym w Strasburgu do drugiej rundy przeszła Magdalena Fręch. W Hamburgu w pierwszej rundzie porażka Kamila Majchrzaka. Dani Carvajal odchodzi po sezonie z Realu. Madrycki klub potwierdził, że to w oficjalnym oświadczeniu. A Carvajal to jest, przypomnę, wychowanek Realu. Zaliczył jeden sezon w Bundeslidze w barwach Bayeru Leverkusen, a poza tym był wierny drużynie z Madrytu. W Realu rozegrał 450 meczów, zdobył z klubem aż 27 trofeów, no ale w tym sezonie był tylko rezerwowym.
23: Poplista Plus, premierowe. Wielkie odloty. Halo? Houston. Pożegnanie lewego na włosy i na melodię i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: RMFM, premierowo Poblista Plus. Jasiek Piwowarczyk, dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Pierwsze twoje myśli, jak jesteś przed premierą w ogólnopolskim, największym w tej części Europy radiu? Mogą być nieuczesane myśli.
1: No wspaniałe to są myśli. No jestem absolutnie zaszczycony, że mogę tutaj być i bardzo się cieszę. Myślę, że to jest taka sytuacja, na którą wszyscy artyści, muzycy czekają w swoim życiu,
0: żeby... To jest standardowe pytanie, bo trzeba je zadać. Czy myślałeś, że pół roku temu, jak jeszcze pracowałeś w szkole, w przedszkolu,
1: w szkole. Uczyłem śpiewu.
0: Tak. Nawet masz papiery na to, jakby nie było.
1: No jakby nie było, niby tak.
0: Filharmonia Krakowska i chór. Tak. Szkoła muzyczno-wokalna w Katowicach.
1: W Krakowie i też Akademia w Katowicach.
0: No ale przede wszystkim, i to wielkie gratulacje, finalista Voice of Poland wszystkich nas powalił swoim wyborem i wykonaniem. No klasyka Queen.
1: Na razie jest Halo Houston.
0: Dwie rzeczy, o których nie wiecie, a my wiemy. O Jaśku Piwowarczyku wiemy, że doskonale szczeka.
1: Ma zaszczekać?
0: Tak.
1: Ale tylko ten taki malutki piesek.
0: A druga rzecz, o której jeszcze nikt nie wie?
1: Mam się podzielić jakąś rzeczą, o której nikt nie wie. O, nie byłem przygotowany na to pytanie. Wiecie, że mówię po węgiersku, czy nie?
0: Nie wiemy, a możesz?
1: Magyarul most beszélek, RMFFN Rádióban.
0: Ale to tak powiedziałeś na pewno wszystko dobrze, poprawnie?
1: Tak, niech mnie Hungaryści tutaj zjedzą.
0: Oprócz angielskiego, to jeszcze węgierski.
1: Węgierski. Chociaż teraz trochę zapominam, bo wcześniej mówiłem troszkę lepiej, teraz jest trochę gorzej, no bo nie używam tak bardzo często, ale tak, to prawda.
0: Od

0: Mamy silniki, Jacek Piwowarczyk, Halo Houston. Jak nas porwiesz w tą podróż?
1: Tak jest, Halo Houston już teraz w RMF FM.
0: Mało odlotowo, a przy promocji nagrania jeszcze fruwałeś w
1: skafandrze. Halo Houston już teraz w RMF FM. Jacek Piwowarczyk.
0: Zapinamy pasy.
2: Premiera w RMF FM.

Show must go on zabrzmiało teraz bardzo wyjątkowo. Odejście Lewego z Barcelony wczoraj było wydarzeniem, które zdominowało wszystkie medialne doniesienia. Żegnamy Lewego przebojowo z piosenką na ustach.

0: RL9 ciągle mamy takie przekonanie, że to będzie ciąg dalszy sportowego życia legendy. Ciągle przed nami.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.

0: że jest weekend.
1: Że to powiem, najlepsze radio.
0: A, no to wszystko jasne.
2: Jest weekend.
0: Ogłasza RMF FM. W sobotnie i niedzielne popołudnia.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
4: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
5: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel. Zapraszamy na święto polskiej muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowid. 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
4: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na Dzień Mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monari. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
6: Po reklamie.

Takie historie to znamy z memów, chociaż jak scrollujemy dla was internety, to znajdujemy nietypowe działania siły zewnętrznej w showbiznesie. Ale Farben podzielił się na Instagramie: być zamkniętym w toalecie 10 minut przed występem, tuż przed koncertem w Kolonii, zamek się zepsuł, nie było żadnej szansy, żeby wyjść. Na szczęście ekipa koncertowa w Kolonii otworzyła drzwi mocnym bitem z buta. Ale Farben, René Miller, Bory.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Aura pod kontrolą. Aura pod kontrolą. Podobno od środy już zupełnie cieploteńko i słońce, 21 stopni. Mieliśmy przygotowane wspomnienia słonecznego weekendu dzisiaj w tej zabawie. Ale musimy troszeczkę zmienić plany i zapytamy was, o wasz przepis. Na deszczowy weekend pełny zwrotów akcji. 3-3-2-2, piszcie już teraz dla osób, które odpowiedzą. No, ze zwrotami akcji najciekawiej. Mamy 4 zaproszenia do parku rozrywki Energylandia, gdzie skorzystacie m.in. z 2 familijnych rollercoasterów i gondoli. Piszcie teraz 3-3-2-2. Przepis na deszczowy weekend. Pełny zwrotów akcji. Zaproszenia dla całej 4-osobowej paczki.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Poniedziałek,
8: wtorek,
9: środa,
7: czwartek,
8: szybko zleci,
7: byle do piątku.
10: Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
11: Sponsorem byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi. Sponsorem programu byle do piątku jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
12: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
14: Zdrowit. Sachetto, sacher torte.
15: Co to znaczy?
14: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
15: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
16: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
17: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
18: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
19: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał gadają o wszystkim od poniedziałku do czwartku.
20: Gala Freak Fightów. Lubimy? Chcemy o tym pogadać?
21: Co to jest za temat? A musimy?
19: A w piątki mikrofon przejmują radiowe Olki.
21: Jak do tego doszło? Nie wiem.
20: Ach, ci z telewizji to zawsze coś odstawią.
19: Już jutro po 14.
22: Lepszej połowy dnia życzy Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com. Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Żywiec Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
23: Chcecie wygrywać więcej?
24: Tak!
23: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
24: Ale to kręci!
23: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
25: Teraz w RMF FM przebój, który kochacie.

0: reklama.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
3: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
5: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: U jednych dzieje się wszystko, u innych nic. I też dobrze. Każdy ma inny przepis na weekend. Podziel się swoim na www.rmf.fm. Pogadamy o nim już w sobotę po 7:00 w RMF FM.
10: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid.
0: Po reklamie.
15: Zbliża się 21. Dyżur w faktach. RMF FM rozpoczyna Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
16: Dobry wieczór, zapraszam. Uwaga, kierowcy podróżujący w Świętokrzyskiem. Nadal problemy z przejazdem krajową 78. O tym usłyszycie na początku. Potem zmiany we wrocławskim ratuszu na najwyższym szczeblu. Sprawdzimy, dlaczego dwoje wiceprezydentów straciło stanowiska. Luka Modrić w składzie Chorwatów na mundial. O tym więcej w faktach sportowych. RMF FM. Zaczynamy od informacji ważnej dla zmotoryzowanych w Świętokrzyskiem. Ponownie zablokowana jest krajowa 78 na węźle Jędrzejów Północ. Trwa tam usuwanie skutków popołudniowego wypadku. Jak informowaliśmy w faktach, z naczepy ciężarówki spadły tam dwie potężne stalowe rury. Każda z nich z wagą ponad 2 ton. Jedna z nich uderzyła w samochód osobowy. Ranna została kobieta, która nim jechała. Dwoje wiceprezydentów Wrocławia straciło stanowiska. Renatę Granowską i Michała Młyńczaka mają jutro zastąpić osoby wskazane przez Koalicję Obywatelską. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, to spodziewana zmiana. Wyjaśnij, dlaczego do niej doszło.
17: Pod koniec kwietnia prezydent Wrocławia Jacek Sutryk dzięki głosom Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta otrzymał absolutorium za 2025 rok. KO to największy klub w Radzie, a eks-wiceprezydent byli lub są związani z tą partią. To poparcie dla Jacka Sutryka było efektem porozumienia prezydenta z liderem Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku Michałem Jarosem oraz Grzegorzem Schetyną. W zamian za udzielenie absolutorium i wotum zaufania prezydent Wrocławia zgodził się wymienić swoich zastępców. Podziękował im dziś w specjalnym oświadczeniu. Jutro na te stanowiska zostaną nominowani, wskazani wcześniej przez partię Mateusz Żak i Grzegorz Roman.
16: Brexit znowu jest orężem w brytyjskiej polityce. Jeden z potencjalnych kandydatów na lidera Partii Pracy, były minister zdrowia Wes Streeting, mówi otwarcie o powrocie Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Więcej na ten temat ma dla was nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
18: Tę zapowiedź można interpretować w dwojaki sposób. W jednej strony jest ona wyraźnym sygnałem dla elektoratu przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi. Z drugiej może to być zabieg mający na celu wyeliminowanie konkurencji w wyścigu o fotel lidera Partii Pracy i zarazem premiera. Drugim potencjalnym kandydatem, który nie kryje swoich ambicji, jest bowiem obecny burmistrz Manchesteru Andy Burnham. Najpierw jednak musi on zostać posłem w Izbie Gmin, a aby tego dokonać, musi wygrać wybory uzupełniające w jednym z okręgów miasta zdominowanym przez wrogów Unii Europejskiej. W tym kontekście zapowiedź powrotu do europejskiej wspólnoty ze strony Wesa Streetinga jest próbą wyeliminowania z wyścigu człowieka, który ma największe szanse na zastąpienie premiera Keira Starmera.
7: Są i takie fakty.
16: Fundacje rodzinne stają się coraz popularniejsze. W ciągu 3 lat liczba wniosków o założenie fundacji rodzinnej wzrosła ponad 7-krotnie. Tak wynika z raportu Banku Pekao S.A. W faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, z czego wynika tak duży wzrost popularności fundacji rodzinnych?
8: Fundacje rodzinne pozwalają po pierwsze na korzystne utrzymanie majątku w rodzinie, na przykład na sukcesję firmy na korzystnych warunkach, ale po drugie to także szansa na optymalizację podatkową, w niektórych przypadkach na zwolnienie z CIT-u. W ostatnim czasie głośno było o politykach czy influencerach, którzy przyznawali, że mają fundacje rodzinne, a optymalizacja wydatków nie powinna być celem działalności takiego podmiotu.
14: Wręcz ostrzegamy takich klientów, ponieważ widzimy, że było wiele przypadków. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zapowiedziała kontrole następcze.
8: Ostrzega dyrektor Departamentu Rozwoju Bankowości Prywatnej Pekao S.A. Hubert Królak.
16: Dodajmy jeszcze, że fundacje rodzinne pozwalają nie tylko zaoszczędzić, ale są też bardzo dyskretne. Wciąż nie ma ich internetowego wykazu.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Arka Gdynia.
16: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
19: Arka Gdynia żegna się z piłkarską ekstraklasą. Przesądziła porażka z Brugbetem Termaliką Nięcieża 2-3. W doliczonym czasie akcja Arki. Piłka była w polu karnym Termaliki. Obrońcy jednak tę futbolówkę przejęli. Szybkie podanie na połowę gospodarzy. Kontra zakończona golem dla Brugbetu na 3-2. Przypomnę, że przed rokiem Arka i Brugbet wywalczyły bezpośredni awans z pierwszej ligi do ekstraklasy. Teraz do niej wracają. Jeszcze jednego spadkowicza poznamy, ale to już za tydzień w ostatniej kolejce ekstraklasy. Luka Modric w składzie Chorwatów na Mundial. 40-letni pomocnik stanie przed szansą zagrania na Mistrzostwach Świata po raz 5. Debiutował na Mistrzostwach w Niemczech. To był 2006 rok. Jego bilans reprezentacji to 196 meczów. Jubileuszowy 200. Występ bardzo możliwy. Modric na Mistrzostwach Świata rozegrał dotychczas 19 spotkań. W składzie Chorwatów jest także Luka Vuskovic, młody obrońca HSV Hamburg, który w przeszłości grał w Radomiaku. Zaglądamy teraz do Zielonej Góry. Koszykarze ze Stalu grają tam z Kingiem Szczecin w ćwierćfinale Orlen Basket Ligi. Końcówka drugiej kwarty. 40-32 dla gospodarzy. Wcześniej koszykarze Arki Gdynia pokonali Śląsk Wrocław. To był 3. mecz w tej parze i 1. zwycięstwo ekipy z Gdyni.
20: Podnieśliśmy się po 2 przegranych i pokazaliśmy, że możemy walczyć Śląskiem jak równy z równych. Oczywiście chcemy więcej.
19: Podsumował trener Arki Mantas Czesnauskis. Reprezentacja Polski w Soka, czyli w piłkę nożną 6-osobową, wyleciała dziś do Albanii. Polacy powalczą tam w Mistrzostwach Europy. No i nie ma co ukrywać, są faworytami do złota.
21: Rok temu wygraliśmy Mistrzostwa Europy w Kiszyniowie. W tym roku będziemy chcieli powtórzyć ten wyczyn, obronić tytuł. Oczywiście przykłady w różnych sportach pokazują, że wielokrotnie bronić tytułu jest dużo trudniej niż go zdobyć po raz pierwszy.
19: Tak mówił asystent trenera kadry Przemysław Mamczak. W fazie grupowej biało-czerwoni zagrają z Czarnogórą, Irlandią i Bułgarią.
15: W drugiej części nocy na zachodzie i na Warmii i Mazurach. Silne zamglenia, uważajcie kierowcy, widzialność będą ograniczały mgły nawet do 200 metrów. Od 4 kresek na zachodzie do 9 na pozostałym obszarze. Jutro mocno popada. Na Podlasiu oraz na Dolnym Śląsku tam możliwe burze, intensywne opady deszczu. Od 16 na Pomorzu do 21 na zachodzie Polski. Lista Plus i Shakira i Show Business i podatki. Lato 80. z duszą w muzyce, z urodzinowymi życzeniami i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

To była bardzo długa walka Shakiry. W końcu jest wyrok sądu hiszpańskiego. Wokalistka nie była rezydentką podatkową w 2011 roku, ponieważ spędziła w kraju mniej niż wymagane 183 dni. W efekcie Hiszpania będzie musiała zwrócić Shakirze 55 milionów euro. A sama Shakira mówi: po ponad 8 latach brutalnego publicznego upokarzenia w końcu przywrócono sprawiedliwość. Jest takie powiedzenie, że w życiu pewne są tylko podatki. No i przeboje też. Przeboje z podatkami też.

0: już w niedzielę po 10 w RMF FM.
1: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.
2: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
3: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
0: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
4: Wysoką jakość, modne kolory i długotrwały efekt zapewnia producent impregnatów do drewna marki Lux Decor. Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?

0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
4: No nie wiem.
3: Bo porywa publiczność.
5: Panie! Wstawaj, szkoda dnia! Żartujemy dalej już jutro o 5.30.
2: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
6: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.
11: Po reklamie.

Zofia Aleja, kupiłam bilet już w propozycjach do waszej listy, a teraz wracamy do wspomnień, bo RMF zawsze z wami, na pewno pamiętacie. Lata 80. Sandra, absolutna ikona mody z stylu euro disco, unikalny wizerunek naśladowany przez miliony nastolatek w całej Europie. Jak sama mówi, ta najważniejsza od dzisiaj jubilatka. Część jej twórczości to muzyka z duszą, nigdy nie planowała zostać ikoną popu i najważniejsze jest to, żeby muzyka dawała ludziom emocje. Bo wspominamy te emocje razem z wami, fanami Sandry. Ciągle 80s na topie powracają. Everlasting Love z miłościami. No i z dobrymi życzeniami. Miłości dla Sandry.

0: te elektryzujące. No, nagłówki, od których bolą główki. Cytujemy, zebrane. Oj, huczy tutaj jeden taki. W sieci, cytuję, narzeczona Cristiano Ronaldo, Georginia Rodriguez, zaprezentowała się w dramatycznej metamorfozie, nożąc platynowe blond włosy, prezentując stanik podczas wydarzenia festiwalowego filmowego w Cannes. No, na festiwalu w Cannes to my wiemy, każdy aktor, artysta prezentuje swój talent, a inni, no to co mają najcenniejsze?
1: A dlaczego Olbratowski nie słucha audiobooków z kryminałami?
2: No dlaczego?
1: Bo lubi śledzić tekst.
3: Wstawaj, szkoda dnia. Rozbawimy was już jutro o 5:30.
4: Skowronka, Łamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
5: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
7: Jak tak, to Allegro.
4: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Od poniedziałku do czwartku są z wami Ola Filipek i Mateusz Opyrchał.
8: A ty jesteś, Mateusz, optymistą?
9: Ja urodzony.
4: A w piątki pora na radiowe Olki.
9: Jak ja bym chciał wam pokazać, że Ola tańczy i jednocześnie czyta...
8: A, to myślałam, że moją minę chcesz pokazać.
4: Już jutro po 14:00.
10: Lepszej połowy dnia życzy Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
4: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Marian, a więcej się nie da?
15: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Po reklamie.
4: RMF FM. Najlepsza muzyka.

Poniedziałki w sieci należą do Britney Spears. To jest niekończący się serial taneczny. No była w restauracji. Według świadków dziwnie się zachowywała. Krzyczała, szczekała, chodziła z nożem po restauracji. Ustaliliśmy, że chodziło przecież o krojenie hamburgera. No ale emocje Britney postanowiła wytańczyć. Tym razem w ciszy. Takie silent disco. O, posłuchajcie, jak teraz tańczy Britney w radiu. O, tak. O. Chociaż od silent disco to... No to już raczej się odchodzi.

0: reklama.
1: U jednych dzieje się wszystko, u innych nic. I też dobrze. Każdy ma inny przepis na weekend. Podziel się swoim na www.rmf.fm. Pogadamy o nim już w sobotę po 7 w RMF FM.
2: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
4: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
5: Kumulacja szczęścia w RMFM.
6: Pieniądze szczęścia nie dają.
7: Myślisz?
8: To posłuchaj.
9: Ja po prostu w to nie wierzę, myślę, że ja nie wiem, śpię, albo to był taki żart telefoniczny.
5: Kumulacja szczęścia w RMFM.
7: Czeka
5: ponad milion złotych.
7: Zagrasz?
1: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Poniedziałek,
12: wtorek,
13: środa,
12: czwartek.
13: Szybko zleci,
12: byle do piątku.
1: Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
14: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi. Sponsorem programu Byle do piątku jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
15: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
16: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
15: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
16: Litorsal Senior?
15: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
17: Zdrowit.
18: Po reklamie.
19: Zbliża się 22. Najświeższe fakty. RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
20: Zapraszam. Zaczniemy od tragicznej informacji ze Świętokrzyskiego. Śmiertelny wypadek na torach kolejowych we Włoszczowie. Śledzimy reorganizację wojsk USA na Starym Kontynencie. Co na to polskie władze?
21: Nie może odbywać się kosztem tak żelaznego sojusznika jak Polska.
20: A w faktach sportowych zacięta walka o utrzymanie w piłkarskiej ekstraklasie. Śmiertelny wypadek na torach we Włoszczowie w Świętokrzyskiem. Skład relacji Zakopane-Warszawa Wschodnia potrącił tam mężczyznę. Na miejscu tragedii pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, a ruch na trasie został czasowo wstrzymany. Pasażerowie pociągu uczestniczącego w zdarzeniu oraz innych składów kursujących tą linią musieli liczyć się z opóźnieniami. Jedna osoba została ranna w wypadku na A1 w Kujawsko-Pomorskiem. W górce między węzłami Włocławek Północ i Zachód samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest lewy pas jezdni w stronę Gdańska. Jesteśmy w ofensywie, mówi minister obrony narodowej i wysyła do Pentagonu i Kongresu dwóch wiceministrów. To reakcja na nagłą decyzję o wstrzymaniu rotacji wojsk amerykańskich, które miały trafić do Polski. Sygnały wysyłane przez rząd, wsłuchał się reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, jaka jest narracja polskiego rządu?
22: To głównie przypominanie Amerykanom, że Polska jest ich ważnym sojusznikiem.
23: Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
22: Mówi premier Donald Tusk i zastrzega, że Polska będzie oczekiwać od sojuszników tego, co sama im okazuje.
23: Szacunku, przewidywalności.
22: I rząd przyznaje, że tej przewidywalności zabrakło.
21: Żadnej informacji o mniejszym zaangażowaniu nie otrzymaliśmy.
22: Mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i dodaje, że rozumie to, że Stany robią reorganizację wojsk, ale...
21: Ale nie może odbywać się kosztem tak żelaznego sojusznika jak Polska.
22: Sojusznika, a zarazem klienta.
21: Polska jest największym odbiorcą sprzętu wojskowego w Europie.
22: Zauważa Kosiniak-Kamysz. również i wysyła sygnał gotowości na więcej.
21: Jesteśmy gotowi na inwestycje w zakwaterowanie żołnierzy amerykańskich.
22: Ale ruch, jak mówi szef resortu obrony, jest po stronie Amerykanów.
20: Polecamy Wam nasze poranne rozmowy publicystyczne w RMF FM, internetowym radiu RMF 24. Gościem Piotra Salaka o 7 będzie Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju i technologii. Z kolei 2 minuty po 8 usłyszycie Tomasza Terlikowskiego i Ryszarda Petru, posła klubu Centrum. Zachęcamy Was do zadawania pytań. Możecie to zrobić poprzez formularz dostępny na rmf24.pl.
0: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
20: Jeden z największych i najważniejszych instrumentów w Europie wraca do archikatedry świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu. To ponad 100-letnie organy Zauera, które przechodzą renowację. Pierwsze elementy są gotowe i właśnie trwa ich montaż. O szczegółach nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
7: Po zakończeniu prac instrument ma być jeszcze bardziej okazały. Dokładnie drugi w Europie, zdradza Piotr Zych, koordynator prac.
8: Część z tych głosów rzeczywiście trzeba całkowicie wykonać od nowa, ale są to również rekonstrukcje na podstawie wzorców historycznych.
7: W świątyni na Ostrowie Tumskim zagra 16 tysięcy piszczałek i blisko 200 głosów. Montaż to ogromne wyzwanie. Poszczególne elementy wciągane są na chór i strych przy pomocy lin i mini żurawia.
8: Staramy się tak prowadzić wszystkie prace, żeby jak najmniej zakłócać funkcjonowanie codzienne katedry. W chwilach, kiedy turystów i wiernych jest mniej, podajemy kolejne elementy na strych katedry.
7: Efekty powinniśmy zobaczyć jeszcze w tym roku, a usłyszeć w przyszłym, bo strojenie może potrwać nawet pół roku.
20: Dodajmy jeszcze, że renowacja organów Zauera ma kosztować co najmniej 19 milionów złotych.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Na ostatnie już dziś wieczorne fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
11: Arsenal gra z Burnley, to jest przedostatnia kolejka angielskiej Premier League. Kanonierzy są liderem tabeli, ekipa z Londynu jest blisko mistrzostwa, ale no dziś musi wygrać do przerwy 1-0 gol Kaja Havertza. Przypomnę, że Arsenal na mistrzostwa Anglii czeka od 2004 roku. U nas znany już drugi spadkowicz z piłkarskiej ekstraklasy, Brookbet Remalika Niedziecza wygrywa w Gdyni 3-2 z Arką i ten wynik oznacza dla Arki degradację. Brookbet też spada, co wiemy już od pewnego czasu. Ostatniego spadkowicza poznamy w sobotę wieczorem po zakończeniu ostatniej ligowej kolejki. Hansi Flick przedłużył kontrakt z FC Barceloną. Nowa umowa będzie obowiązywała do końca czerwca 2028 roku. Niemiecki trener zbudował konkurencyjny zespół, wierny tożsamości klubu, zdolny do zdominowania krajowej ligi i odzyskania miejsca w europejskiej elicie. A dzięki przedłużeniu kontraktu Barcelona zapewnia ciągłość pracy trenera i projektu, tak napisano w oświadczeniu. Flick w ciągu 2 lat pracy zdobył z Dumą Katalonii 5 trofeów. W Orlen Basket Lidze Zastal Zielona Góra gra z Kingiem Szczecin. Trwa już ostatnia kwarta tego spotkania, niespełna 2 minuty do końca gry i 7-punktowy prowadzenie na korzyść Zastalu. W ekipie gospodarzy dobrze gra Endy Mazurczak, 11 asyst rozgrywającego, do tego 6 punktów i 6 zbiórek. Co dalej z karierą Jurija Gładyra? Umowa doświadczonego siatkarza z Aluronem CMC Wartą Zawiercie właśnie wygasła. Gładyr w naszej lidze debiutował 18 lat temu. Grał w drużynach z Warszawy, Kędzierzyna Koźla, Bełchatowa czy Jastrzębia Zdroju. 42-letni środkowy na razie nie wie co dalej.
12: Nie, no przestań już tym PESEL-em. Temat blokowany przez wiele lat. Już to nie jest śmieszne. Nie? Na razie jeszcze jakby jestem zawodnikiem niezatrudnionym, bez klubu. Skłaniam się ku temu, że może tak się wydarzyć, że ten sezon był ostatni w mojej karierze.
11: No, Gładyr zdobył 11 medali mistrzostw Polski, a wczoraj wywalczył z Wartą swoje 3. srebro w Lidze Mistrzów.
19: Poplista Plus i 2 dni muzyczny odlot. Bletki, walka aktorki z Pytonem i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: folkująca Bletka. Dwa dni, oj, mocniej zabije nam serce, bo jesteśmy z Bletką umówieni. Najbliższy czwartek.
1: To był jakiś totalny odlot. Nie, jak pierwszy raz w ogóle, jak jechałam tutaj na właśnie wywiad, zobaczyłam, wiesz, swoją twarz wyświetloną z tyłu na wywiadzie. No i potem jeszcze słyszałam to w radiu. No to był w ogóle jakieś niesamowite emocje. Zresztą dalej do dzisiaj jest tak, że jak się słyszę, to po prostu się jaram na maksa, bo to nie jest takie normalne, że tak się dzieje, wiesz.
0: Myślę, że wy też możecie poczekać na totalne emocje z rozebraną muzyką Poplista Live Sessions. Przeboje Bletki w wersjach, których nie znacie. No i pogadamy trochę razem z Bletką. W czwartek po 20:00 Poplista Live Sessions.

emocje jak u Hitchcocka. Na zagranicznych stronach internetowych tym razem Sydney Sweeney, znamy, aktorka, walczy z pytonem nago. W najnowszym szokującym odcinku Euforii fani krytykują, no dziwna fabuła, co to za cholerstwo. My myśleliśmy, że to jest jednak kolejny akt promowania kolekcji bielizny Sydney Sweeney. No tylko, że tym razem zabrakło bielizny, a pojawił się pyton.

tych pięknych, cudownych recyklingów muzycznych. Bibi Rexha i Faithless, powróż do przeszłości w nowym brzmieniu New Religion. Trendy znacie na pewno. My to wszystko mamy na taśmie. Taki trend panuje. Kiedy życie staje się ciężkie, pamiętaj, co kiedyś powiedział Michael Jackson. A co powiedział Michael Jackson?

jest za każdym razem taka tęsknota, gdy słuchamy Adele, Someone Like You. No bo już ileż można czekać na nowe nagranie Adele, bo wycofała się z koncertowania na rzecz tworzenia muzyki i może znowu nagrywać, ale tym razem bardziej to związane z filmem, w którym ma zagrać. I przygotowuje się do debiutu aktorskiego. A muzyka, która ma być zaproponowana, ma się różnić od tej, do której przyzwyczaiła nas Adele.

0: Zbliża się 23. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Zaczniemy od doniesień z oceanu. Strzelanina przy meczecie w amerykańskim San Diego. Nie żyje dwóch napastników. W faktach także kolejne uderzenie w zonda krypto. Posłuchajcie, jaką decyzję podjęły władze Estonii. Zajrzymy też do Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Dowiecie się, co po remoncie zyska to zabytkowe miejsce. Strzelanina w amerykańskim San Diego. Doszło do niej w pobliżu centrum islamskiego, największego meczetu w mieście. Podczas policyjnej akcji zginęło dwóch napastników. Obecne na miejscu służby wezwały mieszkańców do ukrycia się. Funkcjonariusze przekazali na platformie X, że sytuacja jest opanowana, a zagrożenie zneutralizowane. Przedstawiciele policji podali wcześniej, że według niepotwierdzonych informacji kilka osób zostało rannych. Jutro po południu w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata o relokacji amerykańskich żołnierzy z baz w państwach Unii Europejskiej. Punkt ten został dodany do agendy na wniosek Michała Kobosi. Europoseł z grupy Odrodzić Europę dodał, że konsekwencje decyzji USA dotyczą nie tylko polskiej flanki wschodniej, ale całej Europy. Dlatego Unia musi zdecydować, jak zamierza reagować w związku z tymi wydarzeniami. Holenderski eurodeputowany Jeroen Lenners z Europejskiej Partii Ludowej zapowiedział, że jego grupa poprze wniosek Kobosi pod warunkiem, że debata będzie miała szerszy zakres i skoncentruje się nie tylko na Polsce, ale na tym, jak decyzje USA wpływają na sytuację w całej Europie. Estoński wywiad finansowy częściowo zawiesił ważność licencji spółki BB Trade Estonia OÜ powiązanej z marką Zonda Krypto. Decyzją instytucji spółka została objęta zakazem przyjmowania jakichkolwiek dodatkowych środków od obecnych klientów oraz nawiązywania relacji biznesowych z nowymi klientami. Decyzja nie ma wpływu na zwrot lub wypłatę aktywów obecnym klientom.
2: Wieczorne fakty RMF FM.
1: Jest termin rozprawy, w czasie której sąd zdecyduje o możliwym umorzeniu śledztwa przeciwko sprawcy brutalnej zbrodni na Uniwersytecie Warszawskim. Chodzi o sprawę 22-letniego Mieszka R., który w maju ubiegłego roku zabił siekierą portierkę uczelni i sprofanował jej zwłoki. Nowe fakty zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Kluczową decyzję warszawski sąd ma wydać 28 sierpnia. To jest reakcja na ruch prokuratury, która w kwietniu złożyła wniosek o umorzenie postępowania i umieszczenie sprawcy zbrodni w szpitalu psychiatrycznym. Śledczy uzasadniali to opinią biegłych, według których podejrzany w chwili popełniania wszystkich czynów był niepoczytalny. Stanowisko śledczych kwestionują jednak teraz pełnomocnicy rodziny zamordowanej portierki. Według nich przygotowana ekspertyza budzi poważne zastrzeżenia i nie powinna być traktowana jako rozstrzygający dowód. Prawnicy planują złożyć wniosek o przesłuchanie autorów ekspertyzy przed sądem.
1: W faktach teraz stolica Małopolski. W najbliższą niedzielę, 24 maja, krakowianie zdecydują w głosowaniu o losie prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miasta. W faktach zajmujący się tym tematem reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, ile osób musi wziąć udział w głosowaniu, by referendum było ważne?
4: Niecałe 160 tysięcy w przypadku odwołania prezydenta i około 180 tysięcy w przypadku Rady Miasta. Wynika to z ustawy o referendum lokalnym, bo pod uwagę bierze się liczbę głosów z poprzednich wyborów samorządowych. Jeśli referendum w Krakowie będzie ważne, a mieszkańcy opowiedzą się za odwołaniem prezydenta lub Rady Miasta, czekają nas wybory.
5: Wtedy powstaje kompetencja prezesa Rady Ministrów do ustanowienia osoby komisarza, która do czasu wyborów będzie sprawowała funkcję organu, który został odwołany.
4: Tłumaczy profesor Stefan Płażek z Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Referendum w Krakowie w najbliższą niedzielę. Lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21. 24 godziny wcześniej zacznie się cisza wyborcza.
1: Z Krakowa zabieramy was teraz do Szczecina. Rozpoczyna się modernizacja dziedzińców na Zamku Książąt Pomorskich. Ma być bezpieczniej i atrakcyjniej. Dlaczego przebudowa dziedzińców jest potrzebna? Sprawdzała to reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, jak długo mają potrwać te prace?
6: 2 lata, chyba że wykonawca natknie się na jakieś podziemne przeszkody. Przypomnę, że podczas remontu zamkowych tarasów i skarpy znaleziono tunele i to mocno opóźniło pracę. Jak wyjaśniała Wioletta Słoka, dyrektorka zamku, modernizacja dziedzińców jest jest już konieczna.
7: Te instalacje nie były remontowane już od 70 lat. Borykamy się z częstymi awariami. One były szczególnie dokuczliwe tej zimy, kiedy były silne mrozy. Te stare, przerdzewiałe rury pękały nam, no, jak przysłowiowe zapałki.
6: W planach jest budowa nowej sceny i windy na wieżę zegarową. Wszystkie wydarzenia, które do tej pory odbywały się właśnie na zamkowych dziedzińcach, zostają przeniesione na tarasy. Całość tego remontu ma kosztować 36 milionów złotych.
1: Z nowymi faktami RMF FM meldujemy się punktualnie o północy. W nich ważne informacje dla turystów wybierających się do Morskiego Oka. Jesteśmy tu z powrotem za niecałą godzinę. Bądźcie z nami.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Lista Plus i Radio od Kuchni. Mrozy, mrozu na boisku piłkarskim i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

wspomnienia potężne wracają 18 maja. 9 lat temu zmarł tragicznie Chris Cornell, jeden z najwybitniejszych wokalistów rockowych, lider i Soundgarden i Audioslave. Odszedł w wieku 52 lat w pokoju hotelowym w Detroit krótko po zakończeniu koncertu zespołu Soundgarden.

Radio od kuchni, którego no, na co dzień nie możecie usłyszeć, ale my się tym chwalimy. W redakcji programowej słyszałem piosenkę Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, no i ulubiona Rafała, producenta programów radiowych. Pojawia się taka dziwna dedykacja z elementem zaskoczenia, a no na przykład taka, o.

0: Jazda, jazda znamy. No wiemy, co krzyczy Iga, gdy się mobilizuje podczas turniejów tenisowych. Jazda, jazda. A nie wiecie. Nie wiecie tego, co krzyczy Mrozu. No, gdy grał w piłkę nożną.
1: No wiadomo, wyjazd to była moja ulubiona, ulubiony mój okrzyk, no, jako że stałem na bramce i wtedy mogłem, nie wiem, czy nam tutaj mikrofon nie sprzęgnie, ale
0: można.
1: Było tak. Wyjazd!
0: Wyjazd. Wyjazd. No to będzie też wyjazd koncertowy, bo wiemy, że zaprasza Mrozu na swoje koncerty w tym roku, a na oczekiwanie na nową płytę też. Z tym nagraniem. Nie ma jak dom. Nie ma miejsca jak dom.

Rozbieramy piosenki zawodowo i wiecie o tym. Jak coś chodzi po głowie, wy też to słyszeliście. I wam też chodziło coś zdecydowanie po głowie. No i mieliście takie przeczucie, że to można połączyć te kropki. No i połączyliśmy te kropki i powstało dość charakterystyczne nagranie. Taki mashup w stylu Victor Styles, As It Was na 4 pory roku. Mniej więcej tak.

0: Dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Na początek medialne doniesienia zza oceanu w sprawie Zbigniewa Ziobry. To wiceszef amerykańskiej dyplomacji zdecydował o wydaniu wizy dla polskiego polityka. Potem zmiany przed dzisiejszą wizytą Petera Madziara w Polsce. Chodzi o odwołanie węgierskiego ambasadora w Polsce. W faktach także Wielka Brytania i drony dostarczające paczki w 2 godziny. Zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau wydał polecenie, by umożliwić Zbigniewowi Ziobrze wjazd do Stanów Zjednoczonych. Taką informację podaje agencja Reutera, powołując się na źródła zaznajomione z tematem. Według tych doniesień Landau wydał instrukcję departamentowi odpowiedzialnemu za sprawy konsularne w Waszyngtonie, by polecił wydanie wizy byłemu ministrowi sprawiedliwości przez ambasadę USA w Budapeszcie. Dzięki jego decyzji Ziobro był w stanie uzyskać wizę przed zaprzysiężeniem rządu Petera Madziara. Rozmówcy agencji przekazali, że nie wiedzą nic o zaangażowaniu prezydenta Trumpa lub sekretarza stanu Marka Rubia. Według agencji Landau numer 2 w hierarchii Departamentu Stanu dowiedział się o sprawie od ambasadora USA w Warszawie Toma Rose'a i uważał Ziobrę za niesprawiedliwie ściganego przez polski wymiar sprawiedliwości. Według jednego ze źródeł, wydając instrukcję, Landau miał powołać się na względy bezpieczeństwa narodowego, by uzasadnić pilność sprawy. Dyplomata odmówił komentarza, natomiast Departament Stanu, jak poprzednio w tej sprawie, powołał się na względy poufności informacji wizowych. Minister spraw zagranicznych Węgier Anita Orban odwołała węgierskiego ambasadora w Polsce, którym od 2024 roku był István Idiarto. Nasze stosunki wkraczają w nową fazę, napisała Orban. Do zmian doszło przed dzisiejszą wizytą premiera Węgier Petera Madziara w Polsce. To jego pierwsza zagraniczna podróż w roli szefa węgierskiego rządu. Dziś odwiedzi on Kraków, następnie uda się do Warszawy, a wizytę w Polsce zakończy w Gdańsku. Madziar ma się spotkać m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Wycieczkowiec MV Hondius, na którym wykryto ognisko hantawirusa, dopłynął wczoraj do portu w Rotterdamie. Jednostka ma zostać zdezynfekowana, a załoga skierowana na kwarantannę. Kapitanem statku jest Polak Jan Dobrogowski. Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Kapitan Jan Dobrogowski przejdzie kwarantannę najprawdopodobniej w Rotterdamie, gdy w tym tygodniu jako ostatni zejdzie z pokładu. Władze tego portowego miasta przygotowały specjalne miejsca dla 23 członków załogi, a także dla 2 pracowników medycznych. Ze statku trzeba teraz usunąć rzeczy, na których może być hantawirus. To potwierdza główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
3: Statek będzie poddawany wszystkim czynnościom dekontaminacyjnym pod nadzorem tegoż kapitana. Czyli na razie wygląda na to, że kapitan do Polski nie będzie w najbliższym czasie wracał.
2: Kwarantanna potrwa do 18 czerwca. Na wycieczkowcu potwierdzono 8 przypadków hantawirusa. Zmarły 3 osoby. Polskie służby sanitarne cały czas uspokajają, że ryzyko związane z hantawirusem w naszym kraju pozostaje bardzo niskie. W Polsce nie ma ani jednej chorej osoby. Nie ma też gryzoni, które przenoszą typ hantawirusa, który pojawił się właśnie na statku.
4: Te fakty robią wrażenie.
1: W Wielkiej Brytanii ruszyły pierwsze dostawy paczek za pośrednictwem dronów. Firma Amazon gwarantuje dostawę w przeciągu 2 godzin od złożenia zamówienia. Ale jak donosi londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan, żeby korzystać z tego serwisu, trzeba spełnić kilka warunków.
5: Paczka nie może być większa niż pudełko po butach i powinna ważyć maksymalnie 2 kg. Dostarczający ją dron nie ląduje, tylko upuszcza przesyłkę, unosząc się kilka metrów nad ziemią. Początkowo zamawialiśmy cokolwiek, żeby tylko przyjrzeć się tej maszynie, ale teraz już używamy jej na poważnie. Na przykład w tej paczce są gumowe rękawice, których potrzebuję do pracy w ogrodzie. Firma prowadząca dostawy realizuje 10 rejsów w ciągu godziny. Maksymalny dystans, jaki mogą pokonać drony, to 12 km od ośrodka, w którym pakowane są przesyłki.
1: Do Londynu zabierzemy Was także w kolejnych faktach RMF FM. Usłyszycie o brytyjskiej książce roku. Wracamy o pierwszej. Już teraz zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: To
2: jest ciekawe rozwiązanie, te drony z paczkami. Jak je jeszcze trochę dopracują, to szczególne ułatwienie dla osób, które mieszkają na wyższych piętrach. Nie będzie trzeba wychodzić po paczkę. I takie tam. Dobranocka. Startujemy. Maciek Rybak. Cześć, witajcie.

Metzner w RMF FM. Taki młody polski twórca, a już potrafi zrobić bardzo dojrzały nocny klimat. To jego kawałek Gotham w dobrej nocce. Maciek Rybak, cześć ponownie. Tak nawiązując do tego Gotham, no nie chcę powiedzieć, że jestem waszym nocnym Batmanem, no ale trochę tak jest. Ale nie przesadzajmy. Superbohaterowie to są na nocnych zmianach. Właśnie teraz. No ktoś nie śpi, żeby spać mógł ktoś. I razem wytrwamy do rana z najlepszą muzyką w RMF FM.

A czy wy wiecie, że dziś polepszenie pogody nas czeka? W dobrej nocce dobre informacje, słoneczne informacje pogodowe, bo właśnie słońce pojawi się w regionach, w których nie było go, no, tak od soboty miejscami. I temperatura trochę skoczy. I tego deszczu też trochę będzie mniej. No i tak można we wtorek iść. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a

0: Ale okrzyki i owacje na Camp Nou, wzruszające pożegnanie Roberta Lewandowskiego, tak było w niedzielny wieczór. Nazwisko Lewego niosło się z trybun bardzo długo, oklaski były jeszcze dłużej, a podsumowanie piłkarskiej kariery w Barcelonie zrobił w radiu informacyjnym RMF 24 Piotr Salak razem ze swoim gościem.
1: No i co? I zabieram was teraz do Barcelony. Filip Surma razem z nami, Kanal Plus Sport. Dzień dobry, Filip.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy, witam ciebie.
1: Będziemy rozmawiać o tym, co się wydarzyło w Barcelonie oczywiście, czyli odejściu Roberta Lewandowskiego, czy pożegnaniu Roberta Lewandowskiego z Barceloną po 4 latach. To były dobre 4 lata twoim zdaniem?
2: No ja myślę, że wyśmienite, jeżeli chodzi o Roberta Lewandowskiego, ponieważ trzeba pamiętać, w jakim momencie przychodził do Barcelony. To była drużyna, która 3 lata nie miała mistrzostwa kraju, a w Barcelonie, kiedy jesteś drugi albo kiedy jesteś trzeci, bo też taka sytuacja miała miejsce przed przyjściem Roberta, no to jest taka piłkarska katastrofa. To się może wydawać dla nas niewyobrażalne, bo to jest miejsce medalowe, ale jednak inaczej na to się patrzy w stolicy Katalonii. No i właśnie przyjście Roberta zbiegło się z tym, że drużyna Xaviego odzyskała prymat w Hiszpanii i myślę, że to będzie najbardziej zapamiętane przez pryzmat historii Roberta w Barcelonie, że pozwolił wrócić Barcelonie na szczyt. No i skończyło to się między innymi, jak wiemy, 3 mistrzostwami.
1: Pamiętasz, Filip, gdy przychodził Robert Lewandowski do stolicy Katalonii? Miał mnóstwo tytułów już na koncie, wywalczonych z Bayernem Monachium, wywalczonych z Borussią Dortmund, była Liga Mistrzów, były Mistrzostwa Niemiec, Mistrzostwa Kraju, zdobywane seryjnie. I on tam przyszedł do Barcelony także, żeby wygrać Ligę Mistrzów. Tej Ligi Mistrzów się nie udało zdobyć.
2: Nie udało się zdobyć, ale myślę, że te problemy, które miała wtedy Barcelona, problemy finansowe, różne dźwignie, które były stosowane, to całe zamieszanie wokół Roberta, bo też pamiętajmy, że wielu wątpiło w to, czy w ogóle Robert odnajdzie się w Barcelonie.
1: Tak
2: w ogóle przez taki sposób gry Barcelony, który wiemy, na czym polega. I Robert był w takim momencie, w którym bardzo chciał iść do Barcelony, ale wielu zaczęło już wypominać mu wiek, wypominać to, że nie odnajdzie się w Hiszpanii. I on wtedy właśnie znów pokazał tę swoją największą klasę. No i kończy się ta historia, kariera w Barcelonie tym, że zdobywa w sumie 119 bramek. Nie ma tej Ligi Mistrzów, to prawda, natomiast są 3 mistrzostwa, są 3 superpuchary Hiszpanii, Puchar Hiszpanii, czyli Puchar Króla. No wszystkiego się nie udało zdobyć, ale myślę, że dzięki Robertowi Barcelona znów jest w Hiszpanii wielka, no i znów jest tą drużyną, która stawia się po prostu w gronie faworytów do wygrania Ligi Mistrzów, a przed przyjściem Roberta w ogóle tak nie było.
1: To prawda i jeszcze chyba ważny element, na który trzeba zwrócić uwagę, ta Barcelona, gdy Xavi ją przebudowywał po tym kryzysie Koemana i potem kiedy Hansi Flick też budował zespół po tych problemach, które się pojawiły w czasach Xaviego, to była młoda Barcelona. Ona potrzebowała takiego mentora i chyba Lewandowski idealnie się sprawdził w tej roli.
2: Zdecydowanie. Mówił o tym Gavi, że właśnie dał Barcelonie takie przywództwo, dał taką dojrzałość, dał taką pewność, że kiedy piłka pójdzie do Roberta, to on będzie wiedział, co z nią zrobić w polu karnym. I to było coś, czego na ten moment właśnie Barcelona potrzebowała, bo świetnie to wyglądało do momentu pola karnego, ale później ktoś musiał tę akcję wykańczać i Robert w tym trudnym momencie właśnie takim przywódcą w polu karnym był, bo gdy popatrzymy sobie właśnie, jak on znów zdobywał bramki dla Barcelony, to jest to odpowiedź na twoje pytanie, że to jego doświadczenie dało tej Barcelonie tę pewność, która przełożyła się na sukcesy w Hiszpanii.
3: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zostań.

0: kawałek, który wiralem powraca na listy przebojów Justin Bieber i Nicki Minaj w RMF FM, a teraz wracamy do rozmowy Piotra Salaka i Filipa Surmy z RMF 24.
1: Filip, to wiemy, co Robert Lewandowski dał Barcelonie, a co Barcelona dała Robertowi Lewandowskiemu, twoim zdaniem?
2: Radość. Widać, uśmiech było na twarzy Roberta od tej pierwszej bramki, bo sezon zaczął się ten pierwszy tak, że był remis z Rayo Vallecano i później ta bramka w pierwszej minucie z Realem Sociedad i to się później już potoczyło, ale ja myślę, że ta radość i to widać było, że ten uśmiech powrócił na usta Roberta. Ta dziecięca szczęście, kiedy strzeli się bramkę i to było widać w Robercie, kiedy właśnie zdobywał te bramki w Barcelonie, mimo tych 30 wtedy 3-4 lat, kiedy przychodził do Barcelony. A widać, jak wiele ta piłka sprawiała mu frajdy, po prostu takiej wewnętrznej motywacji, której nie da się kupić, tylko trzeba po prostu to wydobyć z siebie. Więc widzieliśmy takiego cieszącego się Roberta Lewandowskiego. Oczywiście w tym okresie były różne chwile, ale generalnie, gdybym miał tak określić, to dało mu radość, że zagrał w Barcelonie, że znów był takim najlepszym snajperem, o którym mówiło się w całej Europie. No i udowodnił też wielu krytykom, którzy mówili, że po odejściu z Bayernu Monachium to już Robert się skończy, że on już sobie nie da rady, a on do końca pokazał, że jest najlepszy, więc tak podsumowując, jak śpiewa Perfekt, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym, to on schodzi właśnie niepokonany. Ja tak bym określił tę historię Roberta Lewandowskiego w Barcelonie i tak powinniśmy to zapamiętać.
1: I myślisz, że to był najlepszy moment, że już kolejny sezon byłby męczeniem się i ciężko by było, trudno nam by było patrzeć pewnie i też przeżywalibyśmy razem z Robertem Lewandowskim to, że wchodzi tylko na ostatnie kwadranse, może nawet jeszcze krócej, prawda?
2: Grałby coraz mniej, to widać, już było w tym sezonie, chociaż ta skuteczność Roberta, przeliczając na liczbę minut, wciąż jest taka sama wysoka, więc on wciąż ma tę wielką klasę, ale chyba tak, chyba to jest taki moment, w którym najlepiej powiedzieć pas i właśnie zostać zapamiętany jako ten wielki. Do tego też ten numer 9, bo kiedy przychodził do Barcelony, to z tą dziewiątką grał Depay, zawsze grali z tym numerem naprawdę najwięksi w Barcelonie i on schodzi z tym numerem 9, spełniając jeszcze kolejny sen o zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii. Więc piękny moment, a do tego wiemy, jaka jest oferta dla Roberta, więc no to się dla niego pięknie składa.
1: A twoim zdaniem, to rozmawiamy oczywiście o Arabii Saudyjskiej, tak?
2: Tak.
1: Myślisz, że to jest też takie miejsce, gdzie on będzie mógł, no nie wiem, utrzymywać taką reprezentacyjną formę?
2: No to jest dobre pytanie. Czy to będzie właśnie taka płaszczyzna dla niego, żeby wciąż udowadniać wszystkim, że jest najlepszy? Czy to będzie taki poziom rywalizacji, bo przeciwnik również troszkę słabszy? I musimy się uzbroić w cierpliwość, obserwować. No wiemy, że Robert nigdy nie odpuszcza. On pokazał jego cała kariera, że on nie ma nigdy dla niego sufitu. Więc wydaje mi się, że tutaj sama decyzja Roberta będzie istotna. Czy on dalej chce grać w reprezentacji, czy po prostu powiedzieć pas. I ja od tego bym najbardziej uzależniał, od tego jego postrzegania siebie, czego on jeszcze potrzebuje, czego chce właśnie dla siebie, czy może już bardziej dla rodziny, bo wiadomo, że mecze reprezentacyjne również wymagają poświęcenia czasu, więc może nawet nie tyle sama liga, ale to, co Robert będzie chciał ze sobą robić w dalszej karierze.
1: Bardzo Ci dziękuję za spotkanie i bardzo dziękuję za Twój komentarz. Filip Surma, Kanal Plus Sport, razem z nami w Radiu RMF. Dziękuję bardzo, Filip.
2: Dziękuję pięknie.
3: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

Jak ona pędzi, ta najlepsza muzyka pędzi jak wy, jeśli wracacie właśnie z pracy. RMF FM zawsze z wami. Dbając o wasze bezpieczeństwo, nie możemy jednak przyspieszać w nieskończoność. Teraz Kasia Kowalska chwyci was za serducho, no bo ile wzruszeń zaczyna się od słów jeszcze wczoraj. Jeszcze

0: Za chwilę na zegarach zobaczymy godzinę pierwszą. Czas na fakty RMF FM, które przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Śledzimy medialne doniesienia z USA dotyczące wizy dla Zbigniewa Ziobry. Według nich stoi za tym człowiek Trumpa. Posłuchajcie relacji amerykańskiego korespondenta RMF FM. Sprawdzimy też, jak rządzący radzą sobie z rozliczaniem poprzedników po ponad 2,5 roku u władzy. Usłyszycie także o brytyjskiej książce roku. Zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau wydał polecenie, by umożliwić byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze wjazd do Stanów Zjednoczonych, podała agencja Reutera. Te medialne doniesienia sprawdza Paweł Żuchowski, amerykański korespondent RMF FM.
2: Kłaniam się, jestem. Droga wyglądała tak. Landau wydał instrukcję departamentowi odpowiedzialnemu za sprawy konsularne w Waszyngtonie, by polecił wydanie wizy Ziobrze przez ambasadę USA w Budapeszcie. Powołał się na względy bezpieczeństwa narodowego, by uzasadnić pilność sprawy. Rozmówcy agencji przekazali, że nie wiedzą nic o zaangażowaniu prezydenta Trumpa lub sekretarza stanu Marco Rubio. Miała to być decyzja człowieka numer dwa w hierarchii Departamentu Stanu. Ja od kilku dni próbowałem dowiadywać się o sprawie w resorcie dyplomacji USA. Departament Stanu odmawia, podobnie mi, jak i agencji Reutera, informacji, powołując się na względy poufności informacji wizowych. Były minister miał otrzymać wizę dziennikarską. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Kierowcy, uważajcie na S8 w Mazowieckiem. Trzy osobówki i ciężarówka zderzyły się między węzłami Wyszków Północ. Trzcianka w Turzynie. Jezdnia w kierunku Białegostoku zablokowana. Trybunał Stanu dla Andrzeja Dudy, Mateusza Morawieckiego, Jacka Sasina czy Adama Glapińskiego. To jeden ze 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej zaprezentowany w kampanii wyborczej w 2023 roku. Jak idą rządzącym rozliczenia poprzedników po upływie ponad 2,5 roku sprawowania władzy? Sprawdzał to reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Jeśli chodzi o postawienie wymienionych wcześniej osób przed Trybunałem Stanu, to jedynie wobec prezesa NBP Adama Glapińskiego taki wniosek został złożony w Sejmie. Uwaga, ponad 2 lata temu. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński uważa, że tempo rozliczeń zależy od reformy wymiaru sprawiedliwości, którą wyhamowywał wcześniej prezydent Andrzej Duda, a dziś Karol Nawrocki.
4: Step by step, krok po kroku, co nie ustawą, to rozporządzeniem. Żeby jednak ludzie czuli, że odbudowujemy te instytucje, do których kiedyś było zaufanie.
3: Jak twierdzi kandydat PiS-u na premiera, jest sposób na przywrócenie praworządności. Jaki? O tym Przemysław Czarnek.
5: Wyrzucenie Żurka, wyrzucenie Korneluka, przywrócenie Barskiego, przywrócenie praworządności w prokuraturze.
3: O rozliczeniach mówi teraz opozycja, zapowiadając, że rządzący muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności według PiS-u, między innymi za przejęcie mediów publicznych czy prokuratury. Warto podkreślić, że choć termin Trybunał Stanu dość często pada z ust polityków, to ostatni wyrok skazujący przed tym organem zapadł w 1997 roku.
1: To nie jest łatwy sezon dla części rolników, którzy wciąż mają problemy m.in. ze skutkami wiosennej suszy i drogimi cenami paliw i nawozów. W uprawie rzepaku nie uda mi się nawet wyjść na zero, mówi nam Damian Murawiec, rolnik spod Elbląga w Warmińsko-Mazurskiem.
6: Wiosna niezbyt łaskawa, bardzo sucha, praktycznie żadnych znaczących opadów w marcu, w kwietniu, nawet teraz na początku maja też tutaj mój region, okolice Elbląga, no niestety te opady omijają. Te niekorzystne warunki się kumulują, co niestety prowadzi do tego, że stan upraw jest na ten moment zły, a do tego ponosimy bardzo, bardzo duże koszty. Już tak kalkulując, dla tych upraw ozimych, szczególnie dla rzepaku, nie widzę tutaj widoku w swoim gospodarstwie na to, żebym mógł chociaż wyjść na zero w tej uprawie.
1: Rolnicy przypominają, że Komisja Europejska zgodziła się na uruchomienie rekompensat za drogie nawozy i paliwo. Konkretów w tej sprawie wciąż jednak brak.
7: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
1: Pośmiertny pamiętnik Virginie Giuffre, jednej z głównych oskarżycielek w głośnej sprawie Jeffreya Epsteina, został ogłoszony brytyjską książką roku. O szczegółach tego emocjonalnego werdyktu opowie nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
8: To był najbardziej poruszający moment tegorocznej gali British Book Awards. Książka zatytułowana Nobody's Girl, niczyja dziewczyna, napisana przez Virginia Giuffre wspólnie z Amy Wallis, zdobyła główną nagrodę, pokonując wielu uznanych autorów. Jury podkreśliło, że jest to nie tylko literatura faktu, ale przede wszystkim świadectwo odwagi. Pani Giuffre popełniła samobójstwo przed publikacją swojej książki. Przez lata była twarzą walki o sprawiedliwość dla ofiar skazanego pedofila Jeffreya Epsteina. W swoich pamiętnikach ze szczegółami opisuje mechanizmy manipulacji i przemocy, jakich doświadczyła jako nastolatka.
1: I ta informacja z Londynu kończy te fakty RMF FM, ale my polecamy Wam już kolejne o drugiej. Zapraszam na nie w imieniu Arkadiusza Stępnia-Miernikowskiego. Ja dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Pięć minut po godzinie pierwszej. Maciej Rybak, witam ponownie. To jest Dobranocka w RMF FM. Podobno kilka godzin temu coś wielkości autobusu przeleciało obok ziemi, tak jak weekend przeleciał nam, czyli bardzo, bardzo, bardzo szybko. Sprawdzę, co to, i dam znać, czy przypadkiem nie wróci. Może by żadnego tutaj, wiecie, kuku na mnie zrobiło.

0: Halo, halo, tu RMF.
1: Chciałem się dowiedzieć, czy to jest aktualne.
0: A?
1: Bo asteroida leci w stronę Ziemi, czy to jest aktualne?
0: Nie, słuchaj, nie aktualne. Asteroida już przeleciała. O 21:00 niemal otarła się o Ziemię, a była wielkości autobusu. I ona już przeleciała, całe szczęście bezpiecznie i już nie wróci. Bezpiecznie dla niej oczywiście, bo jakby tu na Ziemię spadła, to mogłaby się jeszcze przypadkiem przestraszyć.

0: Ważne sprawy dzieją się na linii USA-Polska. Sprawy dotyczące naszego bezpieczeństwa narodowego. Dziennikarze Radia Informacyjnego RMF24 pilnują dla Was tego, co istotne. Piotr Salak.
1: I oczywiście wracamy do sprawy obecności wojsk amerykańskich i w Europie, i w Polsce w szczególności. Cały czas nie mamy pewności, jak to wszystko będzie wyglądało, bo i Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony, wicepremier, zapewnia, że nie ma decyzji o zmniejszeniu zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Polsce. Tak samo również zapewnia szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. A jednocześnie te informacje, które do nas spływają ze Stanów Zjednoczonych, przynajmniej po przesłuchaniach w Kongresie, każą się zastanowić, czy przypadkiem decyzja nie została już podjęta. Wojciech Kozioł, Defense24, politolog, specjalista nauki o bezpieczeństwie i stosunkach międzynarodowych, razem z nami. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
1: Czy pan ma jakąś własną teorię na ten temat? Na jakim my jesteśmy etapie? Czy ta sprawa jest jeszcze do odkręcenia? Czy została decyzja podjęta na stosunkowo niskim etapie i być może to nie jest jeszcze decyzja do końca polityczna? Jak pan odczytuje to, co się dzieje w ostatnich dniach wokół tej sprawy obecności wojsk amerykańskich w Polsce?
2: Znaczy, ja staram się do tego podchodzić w miarę z chłodną głową. To znaczy, Amerykanie już od lat zapowiadali, że będą zmniejszać obecność w Europie. I pierwsze widzieliśmy tego znaki, chociażby w kontekście także wycofania, czy zapowiedzi wycofania sił z Niemiec, ale też z Włoch, z Hiszpanii. Więc te głosy się pojawiały. To jest jedna rzecz. Druga, sam fakt, że ta obecna sytuacja chaotycznie się wydarzyła, co odczuli chyba wszyscy, że tak naprawdę zarówno rząd nie do końca wiedział, jak na tę sytuację zareagować, jak i obóz prezydencki, który także z Waszyngtonem nie wiedział, jak w tej sytuacji odpowiedzieć. Oba ośrodki tutaj raczej w tym wypadku mówiły jednym głosem, to znaczy, że ta sytuacja nie wpłynie na całokształt relacji polsko-amerykańskich, jest to tylko chwilowy przestój. No i trzecia rzecz to jest polityka komunikacyjna samego Pentagonu, która też nie do końca jest jasna, bo Pentagon przez cały czas raczej unikał udzielania komentarza w tej sprawie, w tej kwestii, a sami przedstawiciele Kongresu no, byli podzieleni, ale jednak wydawało się, że tutaj pojawiała się także krytyka w stronę władz amerykańskich, że no, takie zachowanie względem Polski i wschodniej flanki NATO no, jest jednak czymś niecodziennym.
1: No tak, tak, ale to, ale wie pan, bo wydaje mi się, sprawa jest dosyć prosta, jeśli chodzi o te rotacyjne siły i te 4000 żołnierzy, o których mówimy. Rozumiem, że pancerna brygada bojowa Blackjack, część pierwszej dywizji kawalerii, wraca, nie przyjeżdża do Polski, rozumiem. Natomiast wraca do Stanów na koniec czerwca trzecia pancerna brygadowa grupa bojowa Szary Wilk z tej samej pierwszej dywizji kawalerii, która jest w tej chwili w Polsce. I to będzie te 4000 ludzi, których będzie nam brakowało. I teraz jest pytanie, czy oni rzeczywiście wracają na koniec czerwca, czy nie wracają?
2: No i to jest właśnie moment, gdzie tutaj tak naprawdę niewiele wiadomo. Jeśli opierać się o to, co wiemy na ten moment, to tutaj pojawia się pustka informacyjna, bo jedne ośrodki twierdzą, że być może po prostu jest to chwilowe i ona wróci, ale na przykład z opóźnieniem, albo część innych jednostek będących w Europie zostanie przeniesiona do Polski, co też jest trochę problematyczne pod kątem logistycznym. Tutaj część odpowiedzi mogą nam przynieść spotkania, które odbędą się w tym tygodniu. Wiemy, że zarówno wicepremier Kosiniak-Kamysz, jak i wiceminister Tomczyk mają się udać do USA, dyskutować właśnie w sprawie obecności amerykańskiej. Wiemy, że dowódcy amerykańscy, w tym Aleksiusz Grynkiewicz, jako dowódca wojsk NATO i USA w Europie, będzie rozmawiał z szefem sztabu generalnego Wiesławem Kukułą.
1: Tak jest.
2: I dodatkowo jeszcze tutaj warto by wspomnieć słowa generała Kukuły jeszcze z początku tego miesiąca, który stwierdził, że Polska wręcz przygotowuje infrastrukturę na to, czy przygotowuje się na to, aby ta obecność amerykańska w Europie, czy w zasadzie w Polsce przede wszystkim, była stała. No, więc to pokazuje, że tutaj jest konflikt i sprzeczność informacji, jakie do nas docierają.
3: Ciąg dalszy rozmowy już za chwilę w RMF FM.

0: Energiczna, energetyczna nawet muzyka. Macie ją nocami w RMF FM, a także interesujące tematy z radia RMF 24.
1: Te rozmowy jednak są prowadzone, no przepraszam, ale mam wrażenie, że na stosunkowo niskim szczeblu, bo mówimy o szczeblu podsekretarza wojny, mówimy o szczeblu wiceministra. Oczywiście to nie jest szczebel, najwyższy szczebel polityczny, czyli nie mówimy o sekretarzu wojny na przykład z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. Czy to pańskim zdaniem oznacza, że w gruncie rzeczy decyzja zapadła właśnie na tym średnim albo średnio wysokim szczeblu, a nie najważniejszym szczeblu politycznym?
2: Nie wykluczam tego. To znaczy, my tego nie możemy wykluczyć. Wiemy doskonale, że tutaj amerykańskie działania czasami są prowadzone w ostatnich latach bardzo niedyplomatycznie, to może złe słowo, ale nie do końca agresem, czy po prostu z kooperacją z sojusznikami, więc mogło się takie coś wydarzyć. Natomiast myślę, że to jest jedynie, a przynajmniej mam taką nadzieję, jest to jedynie tymczasowe. Natomiast do czego bym tutaj jeszcze warto nawiązać, a co powinno być teraz naszym priorytetem, to niezależnie od tego, jakie będą działania amerykańskie, to my powinniśmy się skupiać cały czas na kontynuowaniu tej polityki dwutorowej, czyli z jednej strony dalej starania się o amerykańską obecność stałą w Polsce, co dla nas byłoby znacznym obciążeniem zarówno finansowym, jak i po prostu politycznym, czy pod kątem bezpieczeństwa, a druga rzecz to jest inwestowanie w politykę regionalną. I tutaj mam wrażenie, że tak samo by to mogło wpływać na Amerykanów. Pamiętajmy, że to nie jest tylko tak, że Amerykanie tutaj stacjonują, bo jesteśmy sojusznikiem, ale też stacjonują, bo mają tutaj interesy. To jest jakby drugie podłoże, które powinno być naszym argumentem w dyskusjach. I my tutaj mamy kilka takich narzędzi, którymi możemy wpływać na Amerykanów. To jest cały czas kontrakt. Cały czas myślę o kontraktach zbrojeniowych, cały czas myślę o piątym korpusie, cały czas mam w głowie kwestię amerykańskiego gazu i połączenia tego z konceptem inicjatywy Trójmorza, czyli rozdysponowania go, czy rozprowadzenia go po Europie Środkowej, Południowej i Wschodniej. Tego się nie da uczynić bez dobrej kooperacji polsko-amerykańskiej, czy w ogóle tej Europy Środkowej ze Stanami Zjednoczonymi. No i wreszcie ostatnia rzecz, która tutaj powinna Amerykanów interesować, czy w zasadzie oni sami to tak przedstawiają w swojej strategii bezpieczeństwa, to jest skupienie się już nie na Europie jako całości, ale właśnie na tym obszarze Europy Środkowej, Wschodniej i Północnej. Więc być może po prostu jest to ta przejściowa faza krytyczna, w której po prostu te siły, czy ta reorganizacja amerykańskiej polityki w Europie właśnie się rozpoczęła tylko z wysokiego C.
1: Jeszcze jedno pana chciałem zapytać, jak pan to odbiera, bo te informacje, które podaje portal Notus, zazwyczaj dobrze zorientowany, który sugeruje, że Amerykanie podjęli decyzję o obniżeniu rangi dowództwa amerykańskiego w Europie, to tego dowództwa, które obejmuje również Afrykę. Czy to jest ważniejsza z punktu naszego bezpieczeństwa decyzja, czy też to wycofanie ewentualnie tych rotacyjnych sił, tych 4000 żołnierzy na 80 Abramsów, 130 pojazdów Bradley, to trochę jest oczywiście, ale która decyzja z pańskiego punktu widzenia, z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski jest istotniejsza?
2: Moim zdaniem, jeśli miałbym wybierać, to wycofanie. Kwestie dowództwa zawsze można oczywiście układać rangą, tak powiedzmy, wedle jakiejś wedle znaczenia, natomiast realną siłą no jednak są żołnierze i tutaj jakby ta sytuacja się nie zmienia. Wiemy, że Amerykanie są obecnie mocno zaangażowani na Bliskim Wschodzie i tutaj to raczej się nie zmieni w najbliższym czasie. No i wreszcie mamy cały czas temat związany z Chinami, z Tajwanem oraz z kwestią Indo-Pacyfiku i tutaj Amerykanie będą przekładali pewnie największą uwagę w najbliższych latach.
1: Bardzo panu dziękuję za komentarz i za rozmowę. Wojciech Kozioł, Defense24, politolog, specjalista nauki o bezpieczeństwie i stosunkach międzynarodowych w Radiu RMF. Pięknie dziękujemy za spotkanie.
2: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Kłaniam się, do usłyszenia.
3: Więcej gorących tematów i jeszcze więcej informacji znajdziesz w Radiu RMF24.

Oj, lepiej niech ten świat nie wiruje w środku tygodnia. Lepiej nie. No lepiej nie. Ale w weekend, co się działo w weekend? Nie wnikam, nie wnikam. Dobranoc, kafe RMF FM. Nowa muzyka też do poznania właśnie o tej porze dnia, a w zasadzie nocy. Olivia Rodrigo i jej Drop Dead. Prosto z propozycji do poplisty. Już teraz sprawdźcie, jak brzmi ta dziewczyna.

Edyta Bartosiewicz. Do pośpiewania na kolejne kilometry nocnej trasy. Tu Dobranocka, jecha weekendu teraz w RMF FM. Internet mi to podsunął. Podobno są ludzie, którzy po sobotnim sprzątaniu myją rurę od odkurzacza. Myją ją pod prysznicem, wlewając wodę do środka. Jeśli tak robicie, to podziwiam. A to wszystko, aby ten cały brud ze sprzątania w tej rurze się od odkurzacza nie gromadził. No jakby fajnie. Ale po sobotnich porządkach myć jeszcze rurę od odkurzacza, no to niektórzy potrzebowaliby jeszcze jednej soboty.

0: Somber. Najlepsza muzyka w RMF FM, a teraz zbliżamy się do godziny drugiej. Druga, za chwilę na zegarach, czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM, które przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Witamy.
1: Witam, zapraszam. Wzrosła liczba ofiar tragicznej strzelaniny w kalifornijskim Meczecie. Kilka ulic od miejsca ataku znaleziono ciała domniemanych napastników. W trzech zakładach międzynarodowego koncernu Minowa ruszył strajk. Pracownicy domagają się podwyżek. Przez napiętą sytuację międzynarodową, według prognoz, w te wakacje więcej osób zdecyduje się na urlop w kraju. Do 5 wzrosła liczba ofiar w strzelaninie w największym meczecie w San Diego w Kalifornii. Wśród nich są dwaj domniemani napastnicy, których ciało znaleziono w samochodzie kilka ulic od miejsca ataku. Policja podejrzewa, że popełnili samobójstwo. W ataku zginęły także 3 inne osoby, w tym ochroniarz meczetu. Śledczy badają sprawę jako możliwe przestępstwo z nienawiści. Policja podkreśla, że działania ochroniarza mogły zapobiec większej tragedii. Do strzelaniny, przypomnijmy, doszło w czasie jednego z najważniejszych okresów religijnych dla muzułmanów. Prezydent Donald Trump zapowiedział dokładne wyjaśnienie sprawy. W trzech zakładach międzynarodowego koncernu Minowa, który produkuje m.in. materiały dla górnictwa, ruszył strajk. Zatrzymana została produkcja w zakładach w Polkowicach, Truskolasach i Siemianowicach Śląskich. Akcję protestacyjną poprzedziło referendum strajkowe. Pracownicy domagają się podwyżek.
2: 12% podwyżki i 100% bonusu rocznego za 2025 rok. Pracodawca proponuje 3,4% podwyżki i 50-60% bonusu.
3: To jest strajk bezterminowy?
2: Bezterminowy, tak. Wszystkie zakłady powstrzymują się od pracy, no i czekamy na rozwiązanie ze strony pracodawcy. Teraz dialog leży po stronie pracowców. My jesteśmy otwarci na dialog.
1: W trzech strajkujących zakładach pracują łącznie 277 osób, a z Adamem Lazarem z Solidarności w zakładzie w Siemianowicach Śląskich rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
4: Fakty na lato w RMF FM.
1: O kilkanaście procent wzrośnie ruch turystyczny w Polsce w czasie tegorocznych wakacji. Tak wynika z danych Polskiej Organizacji Turystycznej na podstawie rezerwacji na najbliższe miesiące. Jednym z powodów jest napięta sytuacja międzynarodowa.
5: W tym roku, jak dochodzą do tego te przykre sytuacje na Bliskim Wschodzie i ta sytuacja geopolityczna, po pierwsze Polacy będą chętniej wybierali wyjazdy w kraju i odkrywanie naszego kraju, ale również goście z zagranicy, ci z Europy, nawet kraje zamorskie też będą przyjeżdżać do Polski, bo jesteśmy postrzegani jako kraj bezpieczny.
6: Czy widać regiony Polski, które już zyskały albo które mogą niebawem zyskać na podstawie zainteresowania, czy to rezerwacji, czy w ogóle pytań?
5: Zawsze na pierwszym miejscu są góry i morze. To tutaj mamy Małopolskę, oczywiście Dolny Śląsk, Śląskie, a nad morzem te dwa regiony pomorskie, zachodniopomorskie. To było widać przy majówce.
6: To się może powtórzyć na początku czerwca, gdy będzie długi weekend związany z Bożym Ciałem?
5: Zdecydowanie tak.
1: Z prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdaleną Krucz rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. No skoro mówimy o wakacjach w kraju, to przypominamy, że ruszyły zapisy do tegorocznej edycji stołecznej akcji Lato w Mieście. Elektroniczna rekrutacja potrwa niecałe 2 tygodnie, zakończy się 31 maja o północy. Uczniowie i dzieci mieszkające w Warszawie będą mogli korzystać z atrakcji sportowych, edukacyjnych i kulturalnych. Ze szczegółami zapozna was reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
7: Młodzież można zapisywać na tygodniowe turnusy. Opieka będzie zapewniona od poniedziałku do piątku, od 7.08 do 16.17. Program przygotują poszczególne placówki w zależności od wieku dzieci, a współorganizują zajęcia m.in. Muzea, Centrum Nauki Kopernik, Miejskie Zoo i Centrum Pieniądza NBP.
8: Dodatkowo zaplanowano około 1000 zajęć specjalistycznych w domach kultury, ogrodach jordanowskich, bibliotekach oraz ośrodkach sportu i rekreacji.
7: Mówi Marzena Gawkowska ze stołecznego ratusza. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka pojawi się w systemie 2 czerwca. Tygodniowy turnus kosztuje 250 zł. Z opłat zwolnione są dzieci korzystające w roku szkolnym z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.
9: Sport w faktach RMF FM.
1: Reprezentacja Polski w soccer, czyli piłkę nożną 6-osobową, poleciała do Albanii. Jutro biało-czerwoni rozegrają tam pierwszy mecz Mistrzostw Europy. Patryk Serwański porozmawiał z trenerem reprezentacji Klaudiuszem Hirszem i jego asystentem Przemysławem Mamczakiem.
10: Panie trenerze, krótko o celach. Czy cel zdefiniowany na Mistrzostwa Europy w Albanii